poznasz ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym sercu? Jak rozpoznać ludzi,

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na dziś.
3: To u nas wciąż pogoda frontowa, a za frontem atmosferycznym napływać będzie dziś chłodniejsze i wilgotniejsze powietrze polarne morskie. Zachmurzenie duże i całkowite, na południowym wschodzie regionu większe przejaśnienia. Okresami opady deszczu, maksymalnie dzisiaj 22 stopnie, wiatr słaby, umiarkowany, miejscami porywisty do 55 km na godzinę z północnego zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
4: Właśnie minęła
5: szósta.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Maja Chwalińska z życiowym sukcesem zagra w finale French Open. Śmiertelny wypadek na rysach, druga osoba ciężko ranna. Co z paliwami po długim weekendzie? Mamy prognozy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Maja Chwalińska awansowała do finału French Open. W półfinale pokonała Rosjankę Dianę Schneider 7-6, 6-4. To największy sukces Polki w karierze. Jednocześnie

0: Walińska będzie czwartą polską tenisistką, która wystąpi w decydującym meczu singla w Wielkim Szlemie. Finał będzie jej 10. meczem na tym turnieju. W większości z nich, by grać dalej, 24-letnia Walińska musiała pokonać wyżej notowane rywalki.
1: Każdy mecz tutaj był bardzo wymagający dla mnie i musiałam naprawdę zagrać bardzo dobrze, żeby te spotkania wygrać.
0: Mówiła Walińska jeszcze przed starciem ze Schneider, które wygrała. W sobotnim finale Polka zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Tragiczny wypadek na Rysach w Tatrach. Wczoraj po południu w wyniku upadku z dużej wysokości jedna osoba zginęła, a druga jest w stanie ciężkim. Akcję ratunkową utrudniała pogoda z powodu gęstej mgły i niskiego pułapu chmur. Początkowo niemożliwe było wykorzystanie śmigłowca ratunkowego. Do poszkodowanych skierowano pieszą wyprawę ratowników. Po poprawie warunków śmigłowiec wystartował z bazy w Zakopanem. Ratownicy przypominają, że w górach wciąż są trudne warunki. W wyższych partiach Tatr nadal zalega śnieg. Trwa wyjaśnianie przyczyn katastrofy śmigłowca w Małopolsce. Zginął w niej 30-letni pilot. Wrak maszyny znaleziono wczoraj rano na zboczach góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym. Kontakt z pilotem urwał się w nocy. Wtedy też ruszyły poszukiwania. Akcja była bardzo trudna ze względu na gęstą mgłę, mówi rzecznik małopolskiej policji inspektor Katarzyna Cisło.
2: Pieszo szukaliśmy tego śmigłowca i znajdował się on na zboczu góry Lubogoszcz. To taki teren bardzo trudno dostępny, stromy, zalesiony.
0: Przyczyny wypadku ustalają prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Śnięte ryby w rzece Stobnica w miejscowości Ludcza na Podkarpaciu. Władze samorządowe zaapelowały do mieszkańców, by nie zbliżali się do rzeki i nie poili w niej zwierząt. Ale zagrożenia dla mieszkańców nie ma, bo woda pitna jest dostarczana ze studni głębinowych. Dotychczas nie ustalono źródła skażenia wody. Na miejscu są przedstawiciele m.in. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Wód Polskich. Stobnica jest prawobrzeżnym dopływem Wisłoka. Na koniec prognozy dotyczące cen paliw po długim weekendzie. Analitycy zwracają jednak uwagę, że to jak wróżenie z fusów, bo sytuacja na rynku paliw potrafi zmieniać się nawet kilka razy w ciągu dnia, mówi Grzegorz Maziak, analityk portalu epetrol.pl.
3: A to się szybko przekłada na stacje w Polsce, bo poprzez obowiązywanie tego mechanizmu maksymalnych cen, to przełożenie zmian z rynku hurtowego, które szybko odzwierciedlają zmiany na giełdach naftowych na świecie, widzimy też bardzo szybko przełożenie na stacjach, więc prognozy dłuższe niż jednodwudniowa są obarczone dzisiaj dużym ryzykiem.
0: A na razie ceny ropy spadają, a dziś litr benzyny 95 może kosztować maksymalnie 5,94 zł, benzyny 98 6,52, a oleju napędowego 6,40 zł.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
5: 6:05 to jest taki wyjątkowy piątek, bo on wpadł w środek weekendu.
6: Są tacy, którzy pewnie jeszcze smacznie śpią, bo oni są w trakcie długiego weekendu, ale są też tacy, co długiego weekendu nie mają.
5: A no właśnie.
6: Być może są z nami teraz po drugiej stronie odbiorników. To pozdrawiamy was gorąco, my wam ten czas będziemy starać się uprzyjemnić jak najbardziej potrafimy.
5: Zaraz będzie wam umilał poranne wstawanie Shawn Mendes, a my już się ładnie przedstawimy. Damian Klimiński
6: i Marzenna Forysiak.

0: 11 minut po 6 będzie teraz trochę kalendarzowej matematyki, bo dzisiaj 5 czerwca w kalendarzu, piątek.
1: I to już 156 dzień roku, do końca tego roku 209 dni, ale fajna sprawa, jeśli chodzi o koniec astronomicznej wiosny, która jest właściwie już za pasem.
0: Tak, jeszcze 15 dni i będzie lato. Na razie słuchajcie z nami od 4.40 do 21.00, 16 godzin i 22 minuty dnia. No kawałek.
1: To jest ten czas, kiedy słońce wstaje dużo wcześniej niż my. Czasami nawet idzie spać później od nas. Także
0: cóż. No, wakacje nadrobimy.
1: Rolety w oknach się przydają, to na pewno.
2: Radio Centrum. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Reklama. Duet na rano.

0: 20 minut po szóstej, teraz rozrywkowa prasa poranna, która dzisiaj chyba w wielu miejscach ma informacje o pani Chwalińskiej.
1: No dokładnie, nie ma się co dziwić. Po takim sukcesie to ona jest na każdej okładce dzisiaj, absolutnie.
0: Tak jest, awansowała do finału Roland Garros, będąc absolutną rewelacją tego turnieju. W Paryżu zarobi już minimum prawie 1,5 miliona euro, a na triumfatorkę turnieju czeka dwa razy wyższa kwota, bo prawie 3 miliony euro.
1: Oby zarobiła tę wyższą stawkę. Że tak. Ona mówiła, że cieszy się bardzo z tych pieniędzy, bo to jej zapewnia taką bezpieczeństwo finansowe, jeśli chodzi o uczestnictwo chociażby w kolejnych takich dużych sportowych wydarzeniach. No właśnie, duża kasa, o niej też mówi Doda w jednym z artykułów, opowiada o tym, jak zarobiła swój pierwszy milion i wyobraź sobie, że zarobiła na telefonach ten milion, bo ona reklamowała usługi mobilne. Mało tego, pamiętasz, jak z tyłu na gazetach kiedyś były takie numery do SMS-ów, żeby na przykład dzwonek sobie zamówić na telefon.
0: Było coś takiego, nie?
1: To okazuje się, że też masa osób chciała mieć dżagę na dzwonku na przykład w tym czasie. No i z tego była kasa, no.
0: No dobrze, tutaj nie będzie pieniędzy, festiwal w Opolu bez Maryli Rodowicz nie wystąpi na 63. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej. Zabraknie jej, bo zapowiedziała swój udział na innej ogólnopolskiej imprezie.
1: Czyli grafik się nie zgadza po prostu.
0: Chce być atrakcją tylko na jednym festiwalu, a nie na wszystkich.
1: Nic się nie wydarzyło. Strasznego, spokojnie, z Marylą wszystko okej, tylko nie może być wszędzie naraz.
0: Prawda? Maryla jest po prostu tylko jedna. No to co, może jeszcze ugrillujemy co nieco? Nie wiem, czy znasz taki przepis na kaszankę w boczku?
1: Nie, znam na kaszaneczkę z cebulką, ale z boczkiem nie znam.
0: I cebulka, i boczek.
1: O tym też piszą. Okay.
0: Powiem tak, kolorowa prasa zawsze ma dla was coś dobrego na
1: sobie. W końcu dla niektórych długi weekend trwa, więc i grillowanie trwa.
2: I mamy weekend, i gra muzyka.
3: Reklama.
2: No to jedziemy.
4: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
3: Reklama.

0: 6.30.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także o 2 u Staromiejskiego.
3: Informacje dla kierowców.
0: Na piątek startuje pod znakiem naprawdę dobrej pogody, spokojnego ruchu na drogach, o korkach możecie zapomnieć. Słoneczna aura zachęca do podróży, no więc życzymy Wam i bezpiecznej jazdy, i udanego weekendowego wypoczynku, i sprawdzamy, gdzie remonty. Na Sulisławickiej w Kaliszu cały czas jeden kierunek na odcinku od Romańskiej do Celtyckiej i nie ma wjazdu od strony Romańskiej. Prace drogowe na skręcie Majkowskiej w ulicy Długosza, tu wyłączony jeden pas ruchu. Kordeckiego naprzeciwko numeru 38 wykop na jednym pasie i przebudowa Złote na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza. Tu czasowa zmiana organizacji ruchu. Wyjeżdżamy z Kalisza na trasę na Opatówek. No i tutaj trzeba będzie trochę poczekać. Jedna strona zwężenia jest nie w Opatówku, od lasu przy restauracji do stacji benzynowej przed krzyżówką ze zjazdem w kierunku Szałego. Tu wyłączona sygnalizacja świetlna i ograniczenie prędkości. A tu z kolei dodatkowa sygnalizacja. Chodzi o fragment od rogatki w Opatówku do Zdun. Prace remontowe i ruch wahadłowy kierowany właśnie taką sygnalizacją. Zwężenie do jednego pasa ruchu i ograniczenie prędkości do 40. Ostrów, przebudowa Klasztornej, Leduchowskiego, no i przebudowa krajówki za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. Uważajcie na odcinek Zacharze, Wlamki, Łąkociny, tu wahadło, ograniczenie prędkości i tymczasowa sygnalizacja świetlna. I jeszcze Pleszew, zmiana organizacji ruchu na Zielonej, Lipowej i Osiedlowej, i podobnie jest na ulicy Kazimierza, która obecnie w przebudowie.
4: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
5: A tymczasem policja w kraju rozpoczęła specjalne działania ze względu na Święto Bożego Ciała. W czasie akcji kontrole obejmują m.in. przestrzeganie ograniczeń prędkości, korzystanie z pasów bezpieczeństwa, przewóz dzieci oraz zachowanie wobec pieszych, rowerzystów oraz użytkowników hulajnóg elektrycznych. No i jak to oczywiście bywa przy długim weekendzie w Polsce, a dla niektórych to długi weekend faktycznie jest, no to ważna sprawa, badanie trzeźwości kierowców. Akcja policji ma potrwać do najbliższego poniedziałku, do 8 czerwca.
4: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 26 minut 7.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, Adrian? Nowe Renault Clio ma teraz automatyczną skrzynię biegów i fabryczną instalację gazową.
2: Automat i gaz w jednym? Przecież czegoś takiego jeszcze nie było.
1: No właśnie nie było, a teraz jest. Jedziesz płynnie, a na stacji benzynowej tankujesz za grosze. Dynamicznie i oszczędnie.
2: Czyli koniec z kompromisami. Komfort automatu i oszczędność LPG. Gdzie to dają?
1: W salonie Renault w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
2: Wybierz nowe Renault Clio z automatem i fabryczną instalacją LPG. Zapraszamy serdecznie, Adrian Matuszkiewicz
1: i Arkadiusz Mareniec.
3: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj Dom Weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom Weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Radio Rano.

0: urodzeni.
1: Fajnie tak mieć właściwie urodziny w środku długiego weekendu. Można sobie poimprezować, ile tylko wam wejdzie. A dzisiaj imprezują ci, którzy oczywiście urodzili się 5 czerwca. Są to osoby bardzo oryginalne i wesołe.
2: Wśród nich na przykład Cezary Morawski, 1954 rok, aktor teatralny, filmowy i telewizyjny.
1: I dobrze znany z serialu M jak miłość. Również Kenny G, amerykański saksofonista i klarnecista.
2: Także między innymi w tym gronie Dariusz Michalczewski, polski pięściarz, przedsiębiorca, osobowość medialna i były mistrz świata. On urodził się dokładnie 5 maja w 1968 roku.
1: I jeszcze rocznik 71, Mark Wahlberg, amerykański aktor, producent i wokalista. Znamy go z takich filmów jak Fighter czy Infiltracja.
2: No i właśnie, jeśli chodzi o tych urodzonych, to poza tym, że są oryginalni, to też często są obdarzeni wielką inteligencją, ciekawością świata i chętnie angażują się w nowe przedsięwzięcia.
1: No tak lubią się uczyć, dyskutować, marzą o podróżach i nowych znajomościach.
2: Często zmieniają zdanie i są niezbyt wytrwali.
1: Za to mają powodzenie w miłości.
2: Wedle tradycji sprzyja im szczęście w zawodach związanych z prawem i dziennikarstwem.
1: Szczęśliwa cyfra urodzonych 5 czerwca to 2.
2: Kamień szlachetny to lapis lazuli.
1: A sprzyjający znak zodiaku.
3: Strzelec.
1: No i specjalnie dla was na urodziny prezent od Radia Centrum z najlepszymi życzeniami. Daria Marks i Dotknij.

0: W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Ogórek, papryka czerwona i kiełbasa chłopska Nowaccy w super cenie. A przyprawa do grilla Prymat 2 za 3 złote. Z naszej produkcji sernik z brzoskwiniami i chleb bankietowy. A z delicji kapusta młoda zasmażana. Uwaga, filet z kurczaka 22,90 i szponder wołowy 43,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Parówki sokoliki 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
2: Reklama.
3: Od radia.
4: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
5: z Tomaszem Nowakiem i Marcinem Karolakiem, ratownikami medycznymi, porozmawiamy o planowanym przeniesieniu zespołu ratownictwa medycznego ze stacji w Kaliszu przy ulicy Toruńskiej do Opatówka. Hashtag warto posłuchać.
4: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
3: Od radia dla ciebie.
2: Gramy.

0: gdzie będziesz żal.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
3: Pogoda na dziś.
4: Znajdujemy się w zasięgu płytkiego niżu, w strefie chłodnego frontu atmosferycznego, a za frontem będzie napływać chłodniejsze i bardziej wilgotne powietrze polarne morskie. Zachmurzenie duże i całkowite, ale przejaśnienia gdzieniegdzie są. Okresami opady deszczu, maksymalnie dziś na termometrach do 19 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, miejscami porywisty. Biometr niekorzystny, a ciśnienie będzie się wahać.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
5: Właśnie minęła
6: 7.
5: Radio
3: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
7: Ukraiński prezydent w liście otwartym do Putina proponuje koniec wojny. Premier Tusk zapowiada wielki marsz patriotów i budowę nowego pomnika. Uniwersytet Jagielloński zmieni zasady rekrutacji na kierunek lekarski. Będzie wymagał mniej przedmiotów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Ukrainy opublikował wieczorem list, jaki napisał do prezydenta Rosji. Wołodymyr Załański zaproponował w nim Władimirowi Putinowi zakończenie wojny. Wojna w końcu przestaje podobać się Rosjanom, ocenił w nim Załański. Zaproponował też Putinowi spotkanie. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że Moskwa zna treść listu Załańskiego, a Putin zostanie o nim poinformowany w późniejszym czasie. Lasy Państwowe chcą powołać specjalny zespół, który zastanowi się, co zrobić z gigantycznym pokorzeliskiem po pożarze lasu pod Wołominem na Mazowszu. Eksperci mają zdecydować, jak odtworzyć las. W takich sytuacjach warto korzystać z możliwości samej natury, mówi profesor Jerzy Swagrzyk z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Lotniczego w Krakowie.
8: Z jednej strony wiemy, że standardowa praktyka to jest wycięcie, usunięcie drzew i później obsadzenie tego terenu nowymi sadzonkami. No ale z drugiej strony, jeżeli chodzi na przykład o różnorodność gatunkową, to są liczne już w tej chwili przykłady z różnych krajów europejskich wskazujące, że po pożarze ta różnorodność jest znacznie większa, jeżeli się pozwoli przyrodzie zregenerować samoistnie.
7: W szczytowym momencie pożar pod Wołominem obejmował około 300 hektarów lasów i nieużytków. Za rok, 4 czerwca, w rocznicę pierwszych po wojnie częściowo wolnych wyborów odbędzie się w Warszawie wielki marsz patriotów, zapowiedział premier Donald Tusk. Dodał, że jego uczestnicy mają przejść przed planowanym pomnikiem pierwszego prezydenta.

0: premiera III RP Tadeusza Mazowieckiego, który miałby stanąć przed kancelarią premiera. Szef rządu przypomniał, że w przyszłym roku przypada setna rocznica urodzin Mazowieckiego, a do honorowego Komitetu Budowy Pomnika Donald Tusk zaprosił wszystkich byłych premierów, w tym Jarosława Kaczyńskiego. U brzegów greckiej Krety wyłowiono z wody 242 migrantów. To wynik 5 operacji prowadzonych w ciągu jednego dnia na Morzu Śródziemnym. Jak przekazały władze w Atenach, w ostatnich tygodniach daje się zaobserwować ponowny wzrost liczby migrantów, którzy próbują przedostać się na terytorium Grecji. Uratowanych przewieziono do 3 różnych portów w południowej części Krety. Trwa długi czerwcowy weekend i policyjna akcja na drogach. Mundurowi są m.in. przy autostradach i drogach szybkiego ruchu. Na trasy wyjechały też radiowozy grupy Speed, zapowiadał komisarz Adam Dębliński z łódzkiej policji.
1: Stróże prawa będą pełnić służbę nie tylko w nieoznakowanych radiowozach z wideorejestratorami. Wyjadą na drogi także na motocyklach i w oznakowanych autach, a sytuację z góry monitorować będzie policyjny śmigłowiec.
0: Policyjna akcja potrwa do poniedziałku. Zmiany zasad rekrutacji na kierunek lekarski zapowiedział Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Ma być łatwiej. Dotychczas wymagał on od maturzystów 3 przedmiotów zdanych na poziomie rozszerzonym: matematyki, biologii i chemii. Za rok, czyli od roku akademickiego 2027-8, wynik z matematyki nie będzie wymagany. Uczelnia tłumaczy zmianę tym, że w obecnej rekrutacji traci wielu zdolnych i potencjalnie dobrych studentów, ponieważ większość uczelni medycznych bierze pod uwagę tylko 2 rozszerzenia. A według pracowników Wydziału Lekarskiego to biologia i chemia mają większe znaczenie niż matematyka na studiach medycznych.
2: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Trwa piękny sen Mai Chwalińskiej. Polka, która rozpoczynała wielkoszymowy French Open od eliminacji, zagra jutro w Paryżu w wielkim finale. W półfinale pokonała wczoraj po zaciętym meczu Diany Schneider z Rosji 7-6, 6-4. Po meczu jej menedżer Piotr Szczypka nie nadążał z odczytywaniem wiadomości w telefonie.
3: Telefon się rozładował, dostaję miliony informacji, nie jestem w stanie wszystkich odpowiedzieć, więc za pośrednictwem mediów dziękujemy serdecznie w imieniu Mai, moim i wszystkim, którzy tutaj są, i wszystkich kibiców za ten support, za to wsparcie. No i mamy nadzieję, że będziecie ją bardzo wspierać w finale, bo chcemy wygrać ten turniej.
2: O tytuł Chwalińska zagra jutro o 15 z 19-letnią Mirą Andrijewą. Mecz pokaże Eurosport. Turniej piękny, ale występ Polaków słaby. Na Mistrzostwach Świata w koszykówce 3x3 w Warszawie nasze drużyny zawiodły. Najpierw z grupy nie wyszły Polki, a wczoraj oba mecze przegrali Polacy, którzy fazę grupową zakończyli na ostatnim miejscu. Najpierw przegrali z Czechami 15-21, a potem z USA 14-21. Już tylko tydzień dzieli nas od rozpoczęcia mundialu. Większość zespołów sprawdza formę w meczach towarzyskich. Wczoraj Hiszpania zremisowała w La Coruni z Irakiem 1-1, a Francja przegrała w Nantes z Wybrzeżem Kości Słoniowej 1-2. W innych ciekawych meczach Szwecja, która wyeliminowała nas w barażach, zremisowała z Grecją 2-2, a współgospodarze turnieju Meksykanie pokonali gładko Serbię 5-1. Hiszpan Andoni Iraola został trenerem piłkarzy Liverpoolu, ogłosił klub 20-krotnego mistrza Anglii. Zastąpi na tym stanowisku zwolnionego w sobotę Holendra Arne Slota. Nowego trenera ma także Polonia Warszawa, został nim Piotr Stokowiec. Polskie siatkarki pokonały w Nankinie Czechy 3-0 w pierwszym turnieju Ligi Narodów. To drugie zwycięstwo w Chinach drużyny Stefano Lavariniego. Dziś o godzinie 13.30 biało-czerwone zmierzą się z Serbią. Tymczasem poznaliśmy już skład Polaków na pierwszy turniej, który również odbędzie się w Chinach, tyle że w linii. W 14-osobowym składzie znaleźli się nowy kapitan przyjmujący Aleksander Siwka oraz rozgrywający Jan Firlej. W składzie oprócz nowych twarzy są jeszcze 2 zawodnicy, którzy grali w ubiegłorocznych Mistrzostwach Świata. To środkowy Szymon Jakubiszak i libero Maksymilian Graniczny.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Na rano.
5: 6:30 minuty po 7, no tak, to możemy się bawić. Księżyc znaku wodnika sprawi, że dzień wam minie w bardzo przyjemnej atmosferze.
6: Dodatkowo warto spotykać się dzisiaj z ludźmi, omawiać wspólne sprawy, będziecie bardzo towarzyscy. W sumie długi weekend trwa, więc ten horoskop może tu być naprawdę bardzo, bardzo trafiony. To jest taki horoskop ogólny dla wszystkich, ale bardziej szczegółowy niebawem.
5: No właśnie, już za kilka minut, a na razie Roxette, Big L, 7 minut po 7:00.

0: Reklama.
1: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
7: Skoda. Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje, a on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
8: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
7: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
9: Promocja trwa do 31 sierpnia.
7: Partnerzy akcji Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
9: Armatura 20. 4.pl.
0: Reklama.
10: Dzień dobry z Kalisza.

0: Sponsorem programu jest właściciel AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego. www.lamelowapergola.pl.
1: Radia Centrum.
2: Baranie, chwytaj szansę, łap okazję, szukaj inspiracji, będziesz się podobać, a ludzie okażą się naprawdę przyjaźni. Księżyc w sekstylu do twojego znaku zapowiada udany dzień. Jeśli nie masz jeszcze pomysłów na rozwój, to dziś łatwo znajdziesz sobie hobby, które cię wciągnie.
3: Byku, ty z kolei uważaj, bo ktoś nagle zmieni zdanie lub zacznie robić coś podejrzanego. Wyjaśnij szybko, co się dzieje, zamiast tracić czas i gubić się w domysłach. W kłopotach pomogą ci przyjaciele, a wszystkie sprawy w końcu się rozwiążą.
2: Bliźnięta, przed tobą sympatyczny dzień i wszystko się uda. Możesz więc być dobrej myśli, nadejdą dobre wiadomości, ale różne ploteczki, żarty mogą cię nieco rozpraszać. Po południu bardzo dobry czas, żeby zadbać o zdrowie i urodę. Tylko ostrożnie z dużymi wydatkami, bo kiedy policzysz pieniądze, no możesz nie być aż tak bardzo zadowolony.
4: Rak.
3: Tutaj warto, by ten znak zodiaku zwolnił tempo i nie robił niczego na siłę. Wszystko i tak będzie dobrze. Niech inni się spieszą i denerwują, a ty spokojnie zajmij się swoimi sprawami, uczuciami, miłość i relacje okażą się dla ciebie dzisiaj najważniejsze.
2: Lwie, możesz poczuć się dziś zapracowany, poganiany. Postaraj się znaleźć pomocników do trudnych zadań, a od razu poczujesz się lepiej. Kiedy już ten chaos opanujesz, to zrób sobie przerwę na kawę i zaplanuj różne weekendowe przyjemności. A wieczorem zajmij się jakimiś fajnymi sprawami, na przykład poczytaj coś istotnego dla rozwoju.
3: Oho, uważajcie na panny dzisiaj, bo nawet drobiazg może wyprowadzić je z równowagi i sprowokować do krytycznych wypowiedzi. Dlatego, droga panno, zajmij się lepiej własnymi sprawami i wtedy wszystko dobrze się ułoży.
2: Waga ma przed sobą sympatyczny dzień. Księżyc w trygonie do twojego znaku sprzyja dbaniu o piękno i wygodę codziennego życia. Chętnie wybierzesz się na zakupy i wpadniesz na dobre pomysły dotyczące urządzania wnętrz, ale trudno ci będzie namówić do rachunków czy bardziej męczących zadań. Bądź uprzejmy, ale pamiętaj, że nie musisz kogoś wyręczać.
3: A jeśli chodzi o Skorpiona, ten może okazać się dzisiaj takim Sherlockiem Holmesem, bo rozwiąże dzisiaj ciekawe zagadki, ale też zada odpowiednie pytania. Pewna osoba wreszcie zdradzi ci też swoje plany.
2: Jeżeli chodzi o Strzelca, to czas spędzany z przyjaciółmi lub różne imprezy okażą się ważniejsze od zakupów czy porządków. Intuicja cię dziś nie zawiedzie, bo ryzykowne pomysły pewnej ambitnej osoby nie będą warte twojego przemęczania się. Zamiast zaczynać coś na siłę, po prostu dokończ stare sprawy, a po południu czas na sztukę czy hobby.
3: Koziorożec z kolei może być troszkę bardziej roztargniony niż zwykle, ale wreszcie nadchodzi czas na odpoczynek. Nie martw się niczym na zapas, bo różne nieporozumienia wyjaśnią się na twoją korzyść.
2: Wodnik dzisiaj będzie miał dużo siły i chętnie zabierze się do działania. Dasz sobie radę, tylko aż tak bardzo się nie spiesz. Możesz bardzo dużo zyskać dzięki umiejętności przewidywania tego, co zrobią inni. To bardzo dobry dzień, żebyś uparał się ze sprawą, która wymaga wsparcia ze strony bardzo ważnej osoby.
3: I czas na ostatni już znak zodiaku, czyli ryby. Dzisiaj zajmiesz się ważnymi swoimi sprawami, a różne problemy nie będą cię dotyczyć. Uda ci się uporządkować swoje rzeczy, szybko też zakończysz różne zaległości. Sprawy.
1: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.
0: Sponsorem programu jest właściciel AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego. www.lamelowapergola.pl.
2: 19 minut po 7. Ja się staram.

0: Poinformowała Radio Centrum Sandra Jankowska z Biura Prasowego Urzędu Miasta w Ostrowie Wielkopolskim. Innowacyjna folia antywirusowa PURZON została stworzona przez ostrowską firmę. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: W sezonie 2025-2026 szczypiorniści Netland MKS Kalisz uplasowali się na 5. pozycji. Najwyżej w historii od momentu awansu do grona najlepszych drużyn piłki ręcznej w Polsce. Oczekiwania są większe, ale to i tak sukces i jego ojciec z nami zostaje, powiedział Radiu Centrum Jacek Pasiński, prezes MKS-u.
2: Rafał Kuptel zostaje, byłoby trochę irracjonalne, jeżeli po tak udanym sezonie, gdzie zanotowaliśmy najlepszy wynik w historii klubu, zwalnialibyśmy jednego z twórców tego sukcesu, czyli trenera. Chcemy budować jeszcze mocniej, jeszcze wyżej. Czy nam się to uda? Trudno powiedzieć. Dzisiaj wiemy, że sport to jest duża przypadkowość, dużo w tym jest woli walki, ale staramy się, by dalej walczyć o jak najwyższe cele.
1: A w nowym sezonie rewolucji w składzie nie będzie. Wiadomo, że odchodzi dwóch zawodników, Joel Ribeiro i Mikołaj Białowąs. W ich miejsce mają przyjść nowi zawodnicy.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
5: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
6: Informacje dla kierowców.
7: No tak, to można śmigać bardzo spokojnie na drogach i bardzo spokojnie na razie w pogodzie, bo nawet na mnie świeci w tej chwili już słońce. Znaczy, nie jest to dobry prognostyk dla tych, którzy chcieliby dzisiaj poodpoczywać w pełnym słońcu i na przykład na leżaczku, ale dla kierowców całkiem nieźle. Uważajcie, dzisiaj można naprawdę solidnie popadać, ale na razie jeszcze aura sprzyja, zwłaszcza w naszym regionie. Remont na Suli Sławickiej, to są te zawali drogi, które zostały z nami, a to w Kaliszu. Remont również na skręcie ulicy Majkowskiej w ulicę Długosza, tutaj praca drogowe łączone jeden pas ruchu. Kordeckiego naprzeciwko numeru 38 mamy wykop na jednym pasie i przebudowę ulicy Złotej na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do Długosza. Teraz Opatówek, czyli trasa numer 12, Kalisz Opatówek, rozkopane pobocza, remonty, zwężenia, pachołki. W niektórych miejscach również czasowa sygnalizacja świetlna. No i tutaj musicie mocno uważać, albo jechać objazdem przez Strzał albo Tłokinie. Ostrów Wielkopolski, przebudowa Klasztornej na odcinku od skrzyżowania ze Strzelecką do granicy z Wysockiem. Tu zwężenie i ograniczenie prędkości do 30. Podobnie, czyli zwężenie i ograniczenie prędkości na Ale Duchowskiego. Mamy tu przebudowę na odcinku od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do ulicy Strzeleckiej. No i jeszcze przebudowa krajówki numer 36. To jest fragment Zacharzew Lamki, Łąkociny. Mamy tu wahadło, ograniczenie prędkości i tymczasową sygnalizację świetlną. I jeszcze zaglądamy do Pleszewa. Zmiana organizacji ruchu cały czas obowiązuje na Zielonej, Lipowej i Osiedlowej oraz na przebudowywanej ulicy Kazimierza Wielkiego.
3: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
5: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
8: GDD KIA na swoich mediach społecznościowych chwali się dużymi liczbami i okazuje się, że to będzie pracowity rok na budowie polskich dróg. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiedziała oddanie kierowcom 290 km nowych tras. W czerwcu to będzie już 95 km i bardzo ważne drogi, ekspresówka na północy i autostrada na wschodzie kraju.
3: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
7: Za 23 minuty 8.

0: Reklama.
1: Tomograf komputerowy rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermedic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
7: Radio Centrum, żeby był

0: Radio Rano, Radio Centrum.
1: No proszę, mówi się o prawdziwej rewolucji w Norwegii, a dotyczy takiego popularnego wypisania L4.
2: No, niektórzy może myślą już sobie troszeczkę nad tym tematem L4 w końcu.
1: długi weekend. Może być dłuższy.
2: Nieprzyjemny poniedziałek może się pojawić, ale dobrze, zostawmy Polskę na razie w temacie L4. Skupmy się na Norwegii, bo tam ciekawe rozwiązanie jest wprowadzane. W związku z tym, że jak się okazuje, Norwegia jest krajem, w którym to L4 było wystawiane bardzo, bardzo często i bardzo łatwo dotychczas.
1: Tak, abstencja chorobowa w Norwegii jest najwyższa od niemal 15 lat. No i teraz okazuje się, że jest na to sposób. Lekarze rodzinni będą otrzymywać najwyższe wynagrodzenie za te wizyty, które nie zakończą się zwolnieniem.
2: Dokładnie mówiąc, to 26 koron dostawali za wystawienie zwolnienia, ale po zmianach mają otrzymać dodatkowe 50 koron za konsultację, która zakończy się bez tego zwolnienia lekarskiego. Rząd argumentuje to tym, że to po prostu ma skłonić lekarzy do głębszej oceny i analizy.
1: Żeby ich jeszcze bardziej poskłaniać, to jeszcze papiery im dorzucą. Lekarz, który wystawi pełne zwolnienie, będzie musiał, uwaga, krótko uzasadnić tę decyzję w dokumentacji. Już widzę to krótko. No, no dobrze, właśnie. No w każdym razie no będzie to problematyczne na pewno, żeby
2: to
1: teraz uzyskać zwolnienie.
2: To współczujemy Norwegom, tak, tam katerek nie wystarczy, ale i tak mają pięknie, fiordy na co dzień jedzą im z ręki, więc po co L4?

0: To jest wiadomość dobra i zła jednocześnie, bo okazuje się, że kawa na giełdach staniała, ale obniżki cen w sklepach są mało prawdopodobne.
1: No właśnie, ale cóż, może przyjdzie i obniżka w sklepach, na to mocno liczymy. Ale to jest też temat, do którego wrócimy niebawem o godzinie 8.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Reklama.
4: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
5: Już wkrótce w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Szkolnej 16 zostanie otwarta przychodnia medyczna Mediclux. Przestronne gabinety, nowoczesny sprzęt diagnostyczny. W ofercie przychodni badania laboratoryjne, poradnia psychologiczna, psychoterapeutyczna oraz psychiatryczna. Przychodnia Mediclux zaprasza do współpracy lekarzy i rezydentów różnych specjalizacji. Przychodnia Mediclux, Ostrów Wielkopolski, ulica Szkolna 16. Wkrótce otwarcie.
6: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na byd-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
7: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają ogórek, papryka czerwona i kiełbasa chłopska Nowaccy w super cenie. A przyprawa do grilla Prymat 2 za 3 złote. Z naszej produkcji sernik z brzoskwiniami i chleb bankietowy, a z delicji kapusta młoda zasmażana. Uwaga, filet z kurczaka 22,90 i szponder wołowy 43,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Parówki sokoliki 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
8: Jeżeli marzysz, by twoje rośliny były okazałe i witalne, a uprawiane warzywa i owoce zdrowe i smaczne, sięgnij po Astwit. Ekologiczny nawóz naturalny, prosty w stosowaniu, skuteczny w efektach. Do domu, ogrodu i na balkon. Astwit. Do warzyw, sadów i upraw pod osłonami. Wspiera kondycję roślin, strefę korzeniową i naturalną aktywność biologiczną gleby. Po co sięgać po chemię, skoro mamy Astwit? Nawóz dostępny w dobrych sklepach ogrodniczych i w kwiaciarniach. Astwit w zgodzie z naturą. www.astwit.com.pl.
9: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
10: Garnitur!
11: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
12: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60. Intar Kalisz, Wrocławska 48.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na dziś.
3: Coraz więcej ciemnych chmur, czy popada tym razem? No cóż, synoptycy jak zwykle są zdania, że tak, okresami opady deszczu w naszym regionie. Temperatura maksymalna dzisiaj taka no niezbyt imponująca, bo 19 stopni, do tego zachmurzenie duże i całkowite, ale w niektórych miejscach jeszcze przejaśnienia. Wiatr słabiej umiarkowany, miejscami porywisty, do 55 km na godzinę, a dzisiaj wieje z północnego zachodu. Waha się ciśnienie, biometr niekorzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
4: Właśnie minęła
5: 8.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: List otwarty do Putina napisał ukraiński prezydent. Niemcy nie chcą znieść kontroli granicznych, naciska Unia i Polska. Kawa tanieje na giełdach, w sklepach obniżek jeszcze nie widać. Agnieszka Trojanowska-Bis. Propozycja zakończenia wojny i spotkania znalazły się w liście otwartym Władimira Zełenskiego do Władimira Putina. Ukraiński prezydent napisał, że ta wojna nie ma rzeczywistego powodu i tak właśnie zapamięta ją historia. O szczegółach Marcin Starzec.
7: Zełenski proponuje pełne zawieszenie broni na czas negocjacji i bezpośrednie spotkanie z Putinem. Sam rosyjski dyktator nie wyklucza takiego spotkania, ale bez przerwy w walkach.
8: My bezusłowne.
7: Jesteśmy absolutnie gotowi i chętni do osiągnięcia porozumienia z Ukrainą drogą pokojową na podstawie ustaleń, które omówiliśmy z prezydentem Trumpem na Alasce. Na takie doniesienia z Białego Domu Trump zareagował krótko. Myślę, że byłoby wspaniale, gdyby się spotkali. Powinni to załatwić. Kiedy i czy w ogóle dojdzie do takiego spotkania, na razie nie wiadomo.
6: Donald Tusk chce postawić nowy pomnik przed kancelarią premiera. Miałby on uhonorować postać Tadeusza Mazowieckiego. Premier zwrócił się do byłych premierów o poparcie tej inicjatywy. Pozytywnie o pomyśle wypowiedzieli się już byli premierzy Włodzimierz Cimoszewicz i Kazimierz Marcinkiewicz, deklarując gotowość udziału w komitecie honorowym. Według nich upamiętnienie Mazowieckiego byłoby ważnym symbolem przemian demokratycznych, które rozpoczęły się w Polsce po 1989 roku. Unia Europejska naciska na Niemcy, by zniosły kontrole graniczne. Chce tego także m.in. Polska. Powód wprowadzenia kontroli, czyli nielegalna imigracja ze wschodu, został już przez polski rząd praktycznie zlikwidowany, mówił w Luksemburgu wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk.
9: Nasze argumenty są bardzo, bardzo jasne. Bardzo wiele poświęciliśmy i pieniędzy, i naszych wysiłków, żeby zablokować ten szlak migracyjny, sztucznie stworzony szlak migracyjny przez Białoruś i Rosję. I dobrze jest, że komisja to widzi, że ten szlak jest tak naprawdę wygasa.
6: Niemcy wprowadziły kontrolę blisko 2 lata temu, a wielu Polaków już dziś na urlopie. Trwa długi czerwcowy weekend. Wiele osób z niego korzysta, tym bardziej, że majówka w tym roku była krótka. A co wolimy?
10: Wolicie majówki czy czerwcówki?
11: Czerwcówki, bo jest cieplej.
12: Majówki, bo grill, no.
13: Majówka to tak bardziej po górach może.
14: Majówka bardziej w domu, czerwcówka bardziej na wyjazd.
15: Czerwcówki, bo mam urodziny w czerwcu.
10: To wszystkiego najlepszego.
15: Dziękuję.
10: Woli pani majówki czy czerwcówki?
15: Czerwcówki. Zdecydowanie przez temperaturę i taką aurę.

0: i zbliżającego się lata.
1: Ale czerwcówka w tym roku kapryśna w pogodzie. Instytut Meteorologii wydał właśnie ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej skali przed burzami obejmujące pas wschodni Polski. Wciąż obowiązują także ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu dla części województwa dolnośląskiego i lubuskiego. Cena kawy na giełdach staniała, ale obniżek cen w sklepach na razie nie widać. Notowania arabiki na giełdach są obecnie o 11% niższe niż rok temu. Jednak sprzedawcy utrzymują wysokie ceny. Z danych UC Research wynika, że w styczniu tego roku kawa mielona zdrożała o 30% rok do roku, a w kwietniu o 10,7%.
2: Kursy walut.
3: Średnie ceny w kantorach o poranku: euro po 4,23 zł, dolar amerykański 3,64 zł, frank szwajcarski po 4,62 zł i funt brytyjski 4,89 zł.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
3: 5 minut po godzinie 8, a o tej porze zaglądamy do kalendarza i sprawdzamy, któż to ma dzisiaj imieniny.
4: Bonifacy na przykład, z chłodem się kojarzący, ale znowu świętuje, także Dobromił między innymi.
3: Jest też Emilia, Igor, Jakub, Waleria i Walter. Wszystkiego dobrego. Modern Talking dla was.

0: for another.
1: Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego naraz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50, bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. A teraz 7,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21, teren przychodni Cermetic. Rejestracja, telefon 733 441 026 www.spectrumdiagnostyka.com.
1: Reklama.

0: No dobrze, to będziemy teraz mówić o takim zjawisku, które niby dotyczy tylko i wyłącznie takiego zimnego terenu naszej Europy. Okazuje się, że nie, że można też u nas zobaczyć białe noce.
1: Nie tylko Skandynawia, jeśli chodzi o białe noce i jeśli chodzi o zorze polarne. To jest ciekawe zjawisko. Burze nie tylko w Polsce, burze także na Księżycu. W związku z tym wczoraj wieczorem i dzisiaj wieczorem w teorii można by zaobserwować zorzę polarną, w szczególności na przykład nad Polskim Morzem, ale te białe noce, o których wspominałaś, one mogą to znacząco utrudnić.
0: Tak, czyli właściwie mamy bardzo fajne zjawiska, których nie można zobaczyć.
1: Nie można zobaczyć, dokładnie.
0: Znaczy, białe noce to zobaczymy na pewno, tylko no, nie jest to zbyt dobra wiadomość dla tych, którzy chcieliby się po prostu wyspać.
1: Czytam właśnie, że w kolejnych tygodniach słońce stanie się coraz bardziej zauważalne także w centralnej Polsce, również w Wielkopolsce, zwłaszcza w okolicach przesilenia letniego, gdy noce są zdecydowanie krótsze i my do tego momentu z dnia na dzień się zbliżamy i to jest moment, kiedy słońce zachodzi poza horyzont, ale tylko trochę.
0: Za bardzo nie widać.
1: I przede wszystkim na krótko.
0: Dobra wiadomość dla tych, którzy uwielbiają sobie po nocy imprezować, cieszyć się do białego rana.
1: W sumie wiesz, nie wiem, czy tak dobrze, bo tej nocy mało na imprezę.
0: Odeśpimy jesienią. Radio Centrum. Dzień dobry.
2: Reklama. Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
3: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575-144-248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
4: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają ogórek, papryka czerwona i kiełbasa chłopska Nowaccy w super cenie, a przyprawa do grilla Prymat 2 za 3 złote. Z naszej produkcji sernik z brzoskwiniami i chleb bankietowy, a z delicji kapusta młoda zasmażana. Uwaga, filet z kurczaka 22,90 i szponder wołowy 43,90, a już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Parówki sokoliki 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
2: Reklama.
3: Od radia.
5: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
6: z Tomaszem Nowakiem i Marcinem Karolakiem, ratownikami medycznymi, porozmawiamy o planowanym przeniesieniu zespołu ratownictwa medycznego ze stacji w Kaliszu przy ulicy Toruńskiej do Opatówka. Hashtag warto posłuchać.
5: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
3: Od radia dla ciebie.
5: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: Okazuje się, że wandalizm i wandale to poważny problem w Kaliszu.
1: No i do tego tematu warto wrócić, warto o nim posłuchać. Kolejna porcja faktów wartych uwagi z regionu już o 8.30.

0: Minęła 8:30, a przed nami kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o stanowisku Rady Miasta Kalisza w sprawie przeniesienia zespołu ratownictwa medycznego do Opatówka, niszczeniu mienia publicznego, a na koniec podsumowanie środowego meczu w Ostrowie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Rada Miasta Kalisza sprzeciwia się planom przeniesienia zespołu ratownictwa medycznego P01030 ze stacji w Kaliszu przy ulicy Toruńskiej do Opatówka. Uchwałę w tej sprawie jednogłośnie przyjęto w czasie kwietniowej sesji Rady Miasta Kalisza, a jej projekt to pomysł Klubu Prawa i Sprawiedliwości oraz radnej tego ugrupowania Małgorzaty Mosińskiej.

0: Znaczenie ma każda sekunda, a wydłużenie czasu dojazdu do pacjentów może stanowić realne zagrożenie.
1: Jako osoba związana z ochroną zdrowia wiem, jak wyglądają realia pracy medyków i jak duże znaczenie ma szybkość tej pomocy. Dlatego tutaj nawet kilka dodatkowych minut może decydować o życiu, zdrowiu, jak również o dalszych, późniejszych rokowaniach pacjenta, którym tak naprawdę może stać się każdy z nas.
0: Dodała Anita Kaczorowska, lekarka i radna klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Kalisza. Radni kaliscy podkreślili, że sprzeciwiają się przeniesieniu ZRM z Toruńskiej do Opatówka, ale równocześnie są za tym, by w tym mieście utworzono kolejną podstację pogotowia ratunkowego, jednak nie kosztem Kalisza. Swoje stanowisko skierowali do wojewody wielkopolskiej, a konkretnie do zastępującej Agaty Sobczyk wicewojewody Karoliny Fabisz-Szulc. Zdaniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeniesienie ZRM ma usprawnić i polepszyć pracę pogotowia ratunkowego, a relokacja zamiast kolejnej karetki związana jest też z kosztami. Miesięcznie załoga z lekarzem kosztuje 11 tysięcy złotych, a bez lekarza 8 tysięcy złotych. Więcej o tym, ile wyjazdów realizuje ZRM z Toruńskiej oraz czym grozi przeniesienie karetki w programie Tak się mówi o 10.30.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Kaliscy strażnicy miejscy coraz częściej zawiadamiani są o przypadkach niszczenia mienia publicznego. Jak podkreślają kaliscy municypalni, jest to problem poważny i niejednokrotnie utrudniający życie mieszkańcom.
3: Problem ten dotyczy m.in. dewastacji przystanków, dewastacji budynków czy infrastruktury miejskiej. Dlatego też Straż Miejska przypomina, że tego rodzaju zachowania niosą za sobą konsekwencje prawne i finansowe. Sprawcy takich zachowań są często identyfikowani dzięki monitoringowi miejskiemu. Szczególną uwagę należy również zwrócić na osoby nieletnie i rolę rodziców i szkół w kształtowaniu właściwych postaw społecznych.
0: Powiedziała Radiu Centrum inspektor Agata Dybioch, rzecznik prasowy Kaliskiej Straży Miejskiej. Kaliska Straż Miejska prowadzi liczne spotkania w szkołach, gdzie prowadzą działania profilaktyczne, informując młodzież o konsekwencjach prawnych i społecznych związanych m.in. z niszczeniem mienia, zaśmiecaniem, spożywaniem alkoholu czy zażywaniem substancji zabronionych. Ostrowia 1909 w środowy wieczór pokonała 1-0 Wiarę Lecha Poznań, inkasując bezcenne 3 punkty w walce o utrzymanie w Wartburg w czwartej lidze. Gola na wagę zwycięstwa zdobył Jakub Kramarczyk. Chwilę wcześniej mecz był przerwany na kilka minut po tym, jak interweniowała policja na skutek odpalonych rac przez kibiców Ostrowi. Pytanie, czy bez tej interwencji nie byłoby spokojniej, wszak to był mecz zaprzyjaźnionych fanklubów. Nam się grało świetnie przy takim dopingu i w takiej atmosferze, powiedział Radiu Centrum Jakub Kramarczyk, który ostatnio zdobył piękne gole dla Ostrowi.
4: No szczeram. No najważniejsze, że tutaj cała drużyna walczy do końca. Nieważne, czy szczelimy jedną, czy dwie, walczymy do końca. I no ważne, że wygrywamy, to cieszy najbardziej, tak?
5: Dzisiaj bardzo ważne były potrzebne te punkty. Graliście z rywalem, który też no jest prawie, że niemal sąsiadem w tabeli.
4: Bardzo ważne. Dostaliśmy bramkę, cofnęliśmy się, przeciwnik zdominował trochę, rozgrywali. Więc no trzeba się cieszyć, że ważne 3 punkty i jedziemy dalej. Jeszcze 2 mecze, więc mam nadzieję, że jakieś punkty zdobędziemy. Będziemy walczyć o pełną pulę i się nie poddamy.
5: Jak wam się gra w takiej atmosferze, sztuczne światło, świetna murawa, ekstra oprawa, kibice do...
4: Nie, no to może tylko jednym słowem, tak, aura. Po prostu aura i to jest definicja. To była definicja aury po prostu.
0: Powiedział Radiu Centrum Jakub Kramarczyk. Ostrowia po tym zwycięstwie awansowała na 12 miejsce w tabeli Artbud czwartej lidze, a w sobotę zagra na wyjeździe z Polonią Golina. Dodajmy, że w Redbox piątej lidze w środowy wieczór Piast Czekanów zremisował 2-2 z Centrum 1946 Ostrów. Gole dla zespołu trenera Konrada Ruska zdobyli Jakub Kłobusek i Marek Szymanowski.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
8: Informacje dla kierowców. To jest bardzo dobry moment, żeby wychylić kolejną filiżankę kawy, zwłaszcza jeżeli jesteście za kółkiem, bo dzisiaj biometr no taki sobie. Ale pogoda dopisuje, bo jest naprawdę bardzo przyjemnie, rześko i na razie nie pada. I jeszcze sprawdzamy remonty, bo aura nam nie przeszkadza, ale oczywiście różnego rodzaju zawali drogi drogowe jak najbardziej. Kalisz, remontowana Sulisławicka, praca drogowa na skręcie Majkowskiej w Długosza, Kordeckiego naprzeciwko numer 30.

0: 8 Wykopna, jeden pasie, przebudowa Złotej na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza. Prace drogowe, remontowe na odcinku Krajówki nr 12 ciągną się od Opatówka do Kalisza. Mamy tu rozkopane pobocza, remont jezdni, miejscami zwężenia oraz pachołki po obu stronach jezdni. Zwróćcie też uwagę na tabliczki z ograniczeniem prędkości, a można też pojechać objazdami przez Chrzałę albo Tłoklinię. Ostrów Wielkopolski, przebudowa Klasztornej, odcinek od skrzyżowania ze Strzelecką do granicy z Wysockiem, zwężenie i ograniczenie prędkości. Podobnie jest na przebudowywanej ulicy Leduchowskiego na odcinku od skrzyżowania z Piłsudskiego do Strzeleckiej i przebudowa trasy numer 36, odcinek Zacharzew-Lamki-Łąkociny, ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości i tymczasowa sygnalizacja świetlna. I jeszcze Preszew, zmiana organizacji ruchu obowiązuje na Zielonej, Lipowej i Osiedlowej i na ulicy Kazimierza Wielkiego, która obecnie jest w przebudowie.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
4: W Kaliszu mamy darmową komunikację miejską dla mieszkańców. Na pewno to znacząco ułatwia życie seniorom, ale niektóre miasta, niektóre gminy w Polsce idą krok dalej i chodzi o darmową taksówkę. Taksówka dla seniora. Coraz więcej miast uruchamia takie wsparcie. Dotyczy to problemów z dotarciem do lekarzy albo do urzędu w celu załatwienia różnych spraw. W wielu miejscowościach komunikacja publiczna jest ograniczona. Nie każdy może liczyć też na pomoc rodziny. I z taką myślą niektóre samorządy uruchamiają program taksówka dla seniora. Dla przykładu, na przykład w Poznaniu. Tam program obejmuje osoby po 80 roku życia, także między 70 a 79 rokiem życia, jeśli ich stan zdrowia uniemożliwia samodzielne korzystanie z komunikacji miejskiej.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 20 minut, godzina 9. Za

0: Reklama. No to jedziemy.
1: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
3: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Już wkrótce w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Szkolnej 16 zostanie otwarta przychodnia medyczna Mediclux. Przestronne gabinety, nowoczesny sprzęt diagnostyczny. W ofercie przychodni badania laboratoryjne, poradnia psychologiczna, psychoterapeutyczna oraz psychiatryczna. Przychodnia Mediclux zaprasza do współpracy lekarzy i rezydentów różnych specjalizacji. Przychodnia Mediclux, Ostrów Wielkopolski, ulica Szkolna 16. Wkrótce otwarcie.
0: Reklama.
7: Kalendarz muzyczny.
8: I zaglądamy do roku 1956.
9: Bo wtedy na świat przyszedł Kenny G, amerykański saksofonista i klarnecista.
8: I zagramy dla was By the Time This Night Is Over.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Uczniowie nauczyli się, jak przeciwdziałać oszustom na wnuczkach.
2: No właśnie, to jest bardzo ciekawa rzecz i mamy taką specjalną akcję z Małopolski. Ustal z babcią hasło.
1: No właśnie, ciekawe, jakie to hasło z babcią mogłoby było, prawda? Jesteś, wnuczku, głodny na przykład jeszcze? W każdym razie do tematu całkiem na serio wrócimy o 9:00.
3: Reklama.
4: Słyszałeś, Adrian? Nowe Renault Clio ma teraz automatyczną skrzynię biegów i fabryczną instalację gazową.
5: Automat i gaz w jednym? Przecież czegoś takiego jeszcze nie było.
4: No właśnie nie było, a teraz jest. Jedziesz płynnie, a na stacji benzynowej tankujesz za grosze. Dynamicznie i oszczędnie.
5: Czyli koniec z kompromisami. Komfort automatu i oszczędność LPG. Gdzie to dają?
4: W salonie Renault w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
5: Wybierz nowe Renault Clio z automatem i fabryczną instalacją LPG. Zapraszamy serdecznie, Adrian Matuszkiewicz
4: i Arkadiusz Mareniec.
3: Reklama.
0: Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz od samego rana.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na dziś.
3: Na termometrach dzisiaj maksymalnie możemy zobaczyć do 19 stopni, zachmurzenie całkiem spore. Do tego słaby wiatr wieje z kierunków północnych, północno-zachodnich i jeśli chodzi o opady deszczu, takie przelotne dzisiaj również są możliwe, ciśnienie cały czas rośnie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
4: Właśnie minęła
5: 9.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Donald Trump uważa, że Ukraina i Rosja będą musiały pójść na kompromis. To może być ostatni moment na dobre ceny biletów lotniczych. Uczniowie nauczyli się, jak przeciwdziałać oszustwom na wnuczka. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraina i Rosja będą musiały pójść na kompromis, zapowiada prezydent USA Donald Trump. Zapowiedział wczoraj, że cieszyłby się, gdyby doszło do spotkania przywódców Ukrainy i Rosji, Władimira Zełenskiego i Władimira Putina. Zełenski opublikował w internecie list otwarty do Putina, w którym zaproponował przywódcy Rosji zakończenie wojny. Rzecznik Kremla przyznał, że Moskwa zna treść listu, a Putin zostanie o nim poinformowany w późniejszym czasie. Ceny biletów lotniczych mogą pójść w górę i to już niebawem. Wszystko przez przedłużającą się wojnę na Bliskim Wschodzie i drogie paliwo lotnicze. To prawdopodobnie ostatni moment na szukanie tanich biletów na wakacje, podpowiada Mariusz Piotrkowski z flyforfree.pl.
6: W bilansach wielu linii lotniczych paliwo lotnicze waży bardzo dużo. Cena ropy, cena paliwa lotniczego jest wciąż na bardzo dużych poziomach, więc linie nie mogą sobie pozwolić na to, aby dopłacać do interesów nieskończoność, a jak doskonale wiemy, ten wysoki sezon wakacyjny to jest czas, kiedy linie lotnicze zarabiają. W tej sytuacji to będą musiały minimalizować straty.
5: Zdaniem eksperta w tym sezonie pasażerowie częściej niż w ostatnich latach decydują się na tańsze bilety na krótsze trasy. Papież Leon XIV szykuje się do podróży. Jutro wyruszy do Hiszpanii. W trakcie 7 dni odwiedzi Madryt, Barcelonę i dwie z Wysp Kanaryjskich, miejsc kryzysu migracyjnego. To pierwsza papieska wizyta w Hiszpanii od 15 lat, kiedy to ten kraj odwiedził Benedykt XVI. Przez cały czerwiec w ramach Dni Walki z Rakiem lekarze będą zachęcać do badań profilaktycznych, takich jak mammografia, cytologia, badanie znamion czy zwykła kontrola morfologiczna krwi. W leczeniu nowotworów kluczowy jest bowiem czas, przypomina Błażej Grześkowski, otolaryngolog ze Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy.
7: Szansa na pokonanie choroby jest tym większa, im we wcześniejszym stadium wykryjemy zmiany. Promujemy profilaktykę nowotworów, w ten sposób zwiększamy szansę na zwycięstwo z nowotworem, jeżeli faktycznie już zdiagnozujemy ten nowotwór.
5: Podstawowe badania kontrolne można wykonać m.in. w ramach programu Moje Zdrowie po wypełnieniu ankiety na internetowym koncie pacjenta. Mogą z niego korzystać wszystkie osoby powyżej 20 roku życia. Wnuczkowie ustalili hasła bezpieczeństwa z dziadkami. To akcja z Małopolski Ustal z babcią hasło, w ramach której blisko 3000 uczniów w Małopolsce poznawało sposoby postępowania przestępców oraz ich demaskowania. Najmłodszym poszło znakomicie.
8: Co może zrobić oszust?
9: Podszywać się pod osobę z rodziny w celu wyłudzenia pieniędzy, że na przykład jest jakiś wypadek, bardzo potrzebuje 20-50 zł.
10: Też się mogą podszywać pod bank, pod policję.
5: Mówili uczniowie ze szkoły podstawowej nr 64 w Krakowie. Łącznie w akcji wzięło udział ponad 50 szkół w Małopolsce.
11: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Maja Chwalińska zagra o wielkoszlemowy tytuł. Rewelacyjnie spisująca się w Paryżu Polka wygrała już 9 meczów z rzędu. Wczoraj w półfinale French Open pokonała Dianę Schneider z Rosji 7-6, 6-4. W jutrzejszym finale Chwalińska zagra z jej rodaczką Mirą Andrijewą.
12: Na razie o tym nie myślę, zostawię sobie to na jutro. Chcę na razie pocelebrować chwilkę, chociaż to zwycięstwo dzisiejsze. No na pewno spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu. Ona jest zawodniczką stopu, gra niezwykle solidnie. sezonie i bardzo lubię też ją oglądać na korcie. Tak naprawdę nic się nie zmienia, no, trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię i zobaczymy, na ile to wystarczy.
11: Chwalińska rozkochała w sobie kibiców w Paryżu, ale także zyskała potężną rzeszę fanów w Polsce. Jak mówi, stara się tym zamieszaniem nie zaprzątać sobie głowy.
12: Troszkę dociera, to nie jest tak, no nie da się od tego odciąć w 100%, ale myślę, że to też jest kwestia wyborów, no co, usunę sobie aplikację, nie wchodzę i tyle, no nie czytam. Więc oczywiście jakby jestem też świadoma, że więcej osób mnie obserwuje i kibicuje, ale no staram się jakby nie podsycać tego sama siebie.
11: Finał French Open z udziałem Polki jutro o 15:00. Mecz pokaże Eurosport. Hiszpania i Francja, jedni z głównych faworytów do wygrania mundialu, w nie najlepszym stylu zakończyli zgrupowania w Europie. Hiszpania w La Coruña zremisowała z Irakiem 1-1, a Francja w Nantes przegrała z Wybrzeżem Kości Słoniowej 1-2. Ostatnie sparingi oba zespoły rozegrają już w USA. Tak samo jak Marokańczycy, którzy przylecieli wczoraj do Stanów Zjednoczonych. Z ambitnym celem, mówi trener Mohamed Ouahbi, który przejął kadrę 3 miesiące temu. Przylecieliśmy tutaj dokonać wielkich rzeczy, sprawić, by ludzie byli dumni z tego, że są Marokańczykami, dumni ze swojej reprezentacji. Chcemy pokazać, że jesteśmy jednym z wielkich piłkarskich narodów. Oczywiście wiemy, że rywalizacja będzie zacięta, a zespoły są silne. Maroko ostatni sparing rozegra pojutrze z Norwegią. Decydujące mecze na Mistrzostwach Świata w koszykówce 3x3 już bez polskich drużyn. Kobieca kadra wygrała w Warszawie tylko jeden mecz w fazie grupowej, a męska żadnego. Polacy wczoraj przegrali z Czechami i USA i zakończyli rywalizację na ostatnim miejscu w grupie.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Sześć minut po godzinie 9:00. Wiesz co, tak zastanawiam się, czy tam po drugiej stronie są tacy słuchacze, którzy gdzieś w notesiku na ostatniej stronie zanotowane mają wszystkie cyfry kodu PIN, które można było usłyszeć na antenie Radia Centrum od poniedziałku.
8: Albo wykute na blaszkę.
3: Albo na pamięć już myślisz, niektórzy i czekają tylko na start konkursu. Słuchajcie, no chodzi oczywiście o motokonkurs, w którym do wygrania na weekend był odjazdowy samochód, no bo dzisiaj piątek, a więc dzisiaj wielki finał.
8: No tak, dzisiaj już nie będzie żadnych cyfr, dzisiaj już trzeba podać te 4, które zbieraliście od poniedziałku po godzinie 12:00 finał na antenie radiowej. W związku z tym, no kto już wie, kto już
3: zna cyfry, ten nie może się doczekać zapewne.
8: Oczywiście, że wtedy możecie śmiało dzwonić. Kto pierwszy, ten lepszy. Oczywiście, kto poda prawidłowy PIN, ten otrzyma naszą nagrodę w motokonkursie.
3: A teraz już Oskar Cyms w głośnikach.

0: Reklama.
1: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
2: Grand Prix Kometa. Festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim. Już po raz 15. Filmowe pokazy konkursowe, spotkania z gwiazdami, warsztaty, wystawa, koncerty, restauracje festiwalowe. Koncerty inauguracyjne Royber Trio, Trzaska, Walicki, Moretti oraz na wielki finał Aga Zarian z zespołem. Grand Prix Kometa. Od 8 do 13 czerwca. Ostrowskie Centrum Kultury. Więcej na grandprixkometa.pl. Zaprasza Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
0: Reklama.

0: 17 minut po 9. Szybki rzut oka na repertuar Kina Centrum, bo niektórzy mają długi weekend, mają sporo czasu, nie wiedzą co zrobić, to sprawdzamy co można obejrzeć.
1: Powiem tak, on nie będzie taki szybki, bo tu sporo tych różnych fajnych propozycji. Już mówię, coś dla najmłodszych, to będzie najwcześniejszy seans dzisiaj o godzinie 16.10. Drzewo magii, piękny film fantasy familijny, przygodowy francusko-brytyjsko-amerykański.
0: Mamy także na ekranie dzisiaj filmy Zwiadowcy. To jest film trzymający w napięciu, dramat pełen akcji pod tytułem Zwiadowcy właśnie o godzinie 18.10.
1: Jake Gyllenhaal i Henry Cavill w tym filmie między innymi. No jeżeli chodzi o takie mocne, męskie kino, to ono się jeszcze pojawia o godzinie 20. Podziemny krąg, taki
0: nie bardzo zawsze zastanawiało tłumaczenie z tego tytułu z angielskiego na polski, bo po angielsku to jest Fight Club, a po polsku wszystko nie wiadomo dlaczego podziemny krąg.
1: Ale wcześniej można się będzie zrelaksować o 19.00 w Kinokawce Ojczyzna, czyli najnowszy film laureata Oscara Pawła Pawlikowskiego.
0: Naprawdę jest w czym wybierać. A jeśli chcecie zdobyć podwójną wejściówkę do Kina Centrum, to teraz jest idealny ku temu moment.
2: Teraz konkurs.
0: Przypomnę tylko szybciutko numer telefonu do studia. To 88 400 106 i 4. No i czekamy.
1: Podwójne zaproszenie czeka na kogoś.
0: Halo, halo, dzień dobry. Kto po drugiej stronie?
3: Halo?
0: Halo, halo, tak? Słyszymy się?
3: Tak.
0: Super. Możesz przyciszyć troszeczkę odbiornik u siebie, to będziemy się na pewno jeszcze lepiej słyszeli.
3: Dobrze.
0: O, fantastycznie. O, fantastycznie.
1: Pięknie. Kogo witamy na naszej antenie?
3: Danuta.
0: Cześć.
1: Witamy,
0: Danuta.
1: Danusiu.
0: Skąd Danusia dzwoni?
3: Z Kalisza.
0: O.
1: Danusiu, jak spędzasz długi weekend? Odpoczywasz, leżysz na leżaku i nie masz już w ogóle pomysłu na to, co dalej, tak?
3: Mam zamiar po prostu wyjechać troszkę.
0: O, proszę.
1: No to dobrze.
0: Troszeczkę odpoczynku, troszeczkę podróży, a po powrocie na przykład, to co? Do kina?
1: Jakieś kino może być?
0: Dobra, słuchaj, masz czym wybierać. Propozycji filmowych sporo, podwójna wejściówka dla ciebie. To gdzie tam się wybierasz, powiedz, na tą czerwcóweczkę? Zdradzisz, czy tak jeszcze nie do końca wiesz może?
1: Czy to będzie rzut monetą?
0: Czy to już jest plan?
3: Może rzut monetą, albo no, jeszcze zobaczymy.
0: A, okej. Okay. Czyli plan się tworzy cały czas.
1: Rozumiem, że pogoda też będzie miała jakieś znaczenie, tak? Zagra jakąś rolę.
3: Myślę, że będzie dobra pogoda.
0: Dobra, nie, takiej ci życzymy. Życzymy ci jak tak. Najlepszej pogody.
3: I bez deszczu.
0: To załatwimy, dobra? Nie ma problemu.
3: My tu
0: prognozy pogody tworzymy, także spokojnie tak będzie. Słuchaj, Danusiu, to wszystkiego dobrego. Podwójne zaproszenie do Kina Centrum trafia do ciebie. No i możesz jeszcze kogoś pozdrowić, jeśli masz ochotę.
3: Pozdrawiam państwa prowadzących, pozdrawiam całe Radio Centrum i pozdrawiam moją rodzinę.
0: Super.
3: Moich najbliższych.
0: Dziękujemy pięknie.
1: Pięknie dziękujemy i życzymy bardzo miłych wrażeń i w kinie, i oczywiście na tej tajemniczej wyprawie.
0: Do usłyszenia i nie rozłączaj się jeszcze przez momencik, dobra?
3: Tak.
0: Okej.
2: Radio Centrum. Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego naraz? W programie Hyundai Promise mamy dla ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50, bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na ciebie.
4: Garnitury, który wybrać, ale który?
5: Garnitur!
6: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
7: Jeżeli marzysz, by twoje rośliny były okazałe i witalne, a uprawiane warzywa i owoce zdrowe i smaczne, sięgnij po Astwit. Ekologiczny nawóz naturalny, prosty w stosowaniu, skuteczny w efektach. Do domu, ogrodu i na balkon. Astwit. Do warzyw, sadów i upraw pod osłonami. Wspiera kondycję roślin, strefę korzeniową i naturalną aktywność biologiczną gleby. Po co sięgać po chemię, skoro mamy Astwit? Nawóz dostępny w dobrych sklepach ogrodach ogrodniczych i w kwiaciarniach. Astwit w zgodzie z naturą. www.astwit.com.pl.
2: Reklama.
5: Od radia.
8: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
9: z Tomaszem Nowakiem i Marcinem Karolakiem, ratownikami medycznymi, porozmawiamy o planowanym przeniesieniu zespołu ratownictwa medycznego ze stacji w Kaliszu przy ulicy Toruńskiej do Opatówka. Hashtag warto posłuchać.
8: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
5: Od radia dla ciebie.

0: 9:30 na zegarach w studiu Radia Centrum przy mikrofonie. Teraz z nami już Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o zakończonej kwalifikacji wojskowej na terenie południowej Wielkopolski. Sprawdzimy, co z oddziałem urologii w Kaliskim Szpitalu, a na koniec ważna wygrana ostrowskich żużlowców.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Wojskowe Centrum Rekrutacji w Kaliszu podsumowało statystycznie tegoroczną kwalifikację wojskową, która trwała od 2 lutego do 30 kwietnia. Są powody do dumy, zapewnia armia.
4: W naszym rejonie, czyli w zakresie zainteresowania Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kaliszu, który liczy łącznie 8 powiatowych komisji lekarskich, wezwaliśmy ponad 4100 osób i stawiennictwo widzimy w 90% prawie, także jest to bardzo dobre stawiennictwo, jeśli chodzi o ten rok i lata poprzednie. Również, czym możemy się pochwalić, a raczej kandydaci mogą się pochwalić, to jest ilość kategorii zdrowia A, czyli tej najwyższej kategorii, która uprawnia kandydatów do przystąpienia do służby wojskowej.
2: Powiedział Radiu Centrum major Jakub Pojmański, rzecznik prasowy Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kaliszu. Według statystyk kaliskiego WCR-u ponad 80% osób, które stawiło się przed komisjami lekarskimi, otrzymało kategorię zdrowia A.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Do 31 lipca wojewoda Wielkopolski przedłużył okres zawieszenia oddziału urologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym imienia Ludwika Perzyny w Kaliszu. Jak przekonuje placówka, ważne kamienie milowe w kierunku przywrócenia oddziału zostały już osiągnięte.
5: Ekipa lekarska jest, mają zakupy sprzętowe, ponieważ tam jest koncepcja rozwoju i oddział wymaga bardzo poważnego dosprzętowienia i jednocześnie za chwilę ruszają prace takie modernizacyjne, remontowe.
2: Powiedział Radiu Centrum Paweł Gawroński, rzecznik prasowy Kaliskiego Szpitala. Oddział urologiczny Kaliskiego Szpitala rozpoczął działalność w 1989 roku. Został zawieszony w sierpniu 2025 roku z powodu braków kadrowych. Oddział przed zawieszeniem dysponował 26 łóżkami. Ależ piękną niespodziankę sprawili swoim kibicom w Łodzi żużlowcy Munfin Magnusa Ostrów, którzy pokonali tamtejszy Has Skrzydlewska Orzeł 52-38. W czwartkowy wieczór wymarzony debiut w roli trenera zanotował Tomasz Gapiński.
6: Mecz w Łodzi zaczął się fantastycznie dla Ostrowian, którzy prowadzili 10-2. Co z tego, skoro za chwilę był remis po 12? Początek meczu nie wyszedł Chrisowi Holderowi. W kratkę jechał Jakub Kramczyk, który po dobrych startach popełniał znów błędy, ale jego 5 punktów i bonus też przyczyniły się do zwycięstwa Munfin Magnusa Ostrów. Kapitalne spotkanie odjechał Frederik Jakobsen, który zdobył 14 punktów i bonus. Drugim z liderów okazał się Gleb Czugunow, autor 11 punktów i bonusa. Cichym bohaterem ostrowskiej drużyny został jednak waleczny Duńczyk Jonas Sejf. Fertsalk, który zdobył 8 punktów i 2 bonusy, ale jego szarża w 12 biegu była kluczowym momentem spotkania. Duńczyk przegrywał 1-5, ale uratował remis, a w 13 biegu Jakobsen schodził 5

0: Reklama.
1: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
2: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
1: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
2: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
1: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100

0: sklepach i na castorama.pl.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Reklama.

0: Teraz w Radiu Centrum. Rok z okienka.
1: A my sięgamy do dekady bardzo dobrej, jeśli chodzi o rockową muzykę, bo to lata 80.
2: Grupa Whitesnake, Fool for Your Lovin'.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Co robi Maja Chwalińska? Czy zjadła już śniadanie? No miejmy nadzieję, że tak, bo oczy całej Polski są na nią skierowane. Media donoszą, że teraz zbiera siłę.
2: Powiem tak, nie tylko całej Polski, ale całego świata, bo ona rzeczywiście stała się takim ekstremum,
1: no właśnie, jeżeli chodzi
2: o Rolanda Garrosa. No właśnie, o Maji Chwalińskiej i nie tylko, już za chwilę w wiadomościach o 10:00.
3: Reklama.
4: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
5: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
6: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Ogórek, papryka czerwona i kiełbasa chłopska Nowaccy w super cenie. A przyprawa do grilla Prymat 2 za 3 złote. Z naszej produkcji sernik z brzoskwiniami i chleb bankietowy. A z delicji kapusta młoda zasmażana. Uwaga, filet z kurczaka 22,90 i szponder wołowy 43,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Parówki sokoliki 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na dziś.
3: Na termometrach w Kaliszy w regionie południowej Wielkopolski dzisiaj skromnie, jak na długi wolny weekend, do 19 stopni zaledwie maksymalnie, do tego sporo chmur, no i niewykluczone, że gdzieniegdzie pojawią się przelotne opady deszczu. Do tego po południu już nieco silniejszy wiatr z prędkością umiarkowaną do 20 km na godzinę ma wiać z północnego zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
4: Właśnie minęła
5: 10.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Kolejne ofiary śmiertelne rosyjskiego ostrzału Ukrainy. Władimir Putin odpowiada na apel Donalda Trumpa o kompromis. Maja Chwalińska zbiera siły na finał.
6: Dajcie mi chwilkę, troszeczkę się pocieszyć.
5: Jutro Maja zagra 10. mecz z rzędu w Paryżu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 30 zostało rannych w rosyjskich atakach w ciągu ostatniej doby. Do strzałów Ukrainy Rosja wykorzystała 2 rakiety manewrujące oraz 216 dronów. Informacje o ofiarach śmiertelnych napłynęły z Zaporoża, Chersonia i obwodu Dniepropetrowskiego. Do apelu Trumpa o kompromis z Ukrainą, o którym informowaliśmy, odniósł się już sam Władimir Putin. Moskwa jest skłonna zgodzić się pod warunkiem, że Ukraina zrobi to samo, przekazał rosyjski przywódca i oświadczył, że nie wyklucza podpisania porozumienia pokojowego z prezydentem Ukrainy. Ocenił, że propozycje pokojowe przedstawione przez prezydenta Trumpa mogą stanowić podstawę porozumienia pokojowego z Ukrainą, jednak amerykański prezydent musiałby przekonać do swojej propozycji Kijów. Trump szczerze dąży do rozwiązania konfliktu na Ukrainie, ocenił Putin.
7: My bezusłownie gotowi i chcemy dogadać się z Ukrainy mirnymi środkami.
5: Putin podkreślał, że Rosja jest gotowa i chętna do porozumienia z Ukrainą drogą pokojową. Zdaniem Putina Unia Europejska mogłaby odegrać pozytywną rolę, przekonując Ukrainę do przyjęcia kompromisowej propozycji pokojowej, lecz Kijów według Putina nie jest gotowy do jej zaakceptowania. Międzynarodowa Organizacja Meteorologiczna ostrzega, w najbliższych miesiącach świat czekają ekstremalne zjawiska pogodowe. To za sprawą zjawiska El Niño na Pacyfiku, które według naukowców niebawem przyniesie kolejne rekordy temperatur w wielu miejscach globu. El Niño to zjawisko cykliczne, ale tym razem może okazać się wyjątkowo silne.
8: To znaczy, że będziemy mieli pewnie rekord temperatury światowej w tym roku, a w przyszłym jeszcze pewniej.
5: Mówi profesor Jacek Piskozub z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.
8: To znaczy, że w dużej części świata, szczególnie w tropikach i subtropikach, będą cieplej niż zwykle, będzie suszej niż zwykle. To niekoniecznie musi znaczyć wiele dla Polski. Polska jest dość daleko od tego, no ale na przykład możemy to odczuć w cenie żywności.
5: Na bezpośredni związek siły El Niño z kryzysem klimatycznym zwrócił uwagę szef ONZ. Antonio Guterres ostrzegł, że świat musi zacząć na poważnie walczyć ze zmianami klimatu. Wymienił przy tym m.in. uniezależnienie się od paliw kopalnych. Zmienia się nie tylko klimat, ale też ceny podróży po świecie. W czerwcu może czekać nas podwyżka cen biletów lotniczych. Powodem jest przedłużająca się wojna na Bliskim Wschodzie i w konsekwencji drogie paliwo lotnicze, o czym Cezary Jaszczyk.
9: Część linii lotniczych zaczyna mieć spore problemy z utrzymywaniem cen na dotychczasowym poziomie. Wpływ na to mają wspomniana już wojna i ceny paliw, ale też ostrożność samych pasażerów. Od początku wojny paliwo lotnicze podrożało już dwukrotnie. Eksperci nie wykluczają, że dodatkowym sposobem na szukanie oszczędności mogą być też cięcia siatki połączeń.
5: Jeden dzień odpoczynku na regenerację i zebranie sił przed finałem ma Maja Chwalińska.
6: Na razie sobie nie wyobrażam. Dajcie mi chwilkę. Troszeczkę się pocieszyć tym zwycięstwem i sobie będę już wyobrażać sobotę.
5: Wczoraj polska tenisistka brawurowo walczyła z rywalką Dianą Schneider, ale także ze zmęczeniem i przeziębieniem, ale znowu wygrała po raz 9 w ciągu 3 tygodni spędzonych w Paryżu. Finał Maja Chwalińska kontra Mira Andrzejewa jutro o 15.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: No właśnie, to przeziębienie Mai, to nawet na jednej z konferencji było słychać ten zatkany nosek, ale to jej nie przeszkadza, zobacz, to w ogóle jej nie robi różnicy.
10: Czekaj, może to ze wzruszenia.
3: Nie, to akurat ze wzruszenia to bezpośrednio po meczu, faktycznie coś tam w nosku było, ale teraz to już raczej ten...
10: Maja, trzymamy kciuki, tak. Pozbądź się tego drania jak najszybciej.
3: No, ja dodam jeszcze, że tutaj jest szalony awans w rankingu, 93 pozycje w górę, z 114, teraz obecnie 21 w rankingu WTA.
10: Niesamowita
3: historia. Trzymamy kciuki, jutro będziemy trzymać jeszcze bardziej.

0: 10 minut po godzinie 10. Po drugiej stronie odbiornika słuchacze z notesami zapełnionymi cyframi od poniedziałku przez wtorek, środę i czwartek zbierali pojedyncze cyfry kodu PIN. Teraz pewnie mają je już gotowe, przygotowane. Wszystko w jednym celu oczywiście.
1: Tak, bo dzisiaj mamy dla Was finał motokonkursu i dzisiaj będziemy wiedzieć już, kto odbierze na cały weekend kluczyki do bardzo fajnego auta.
0: Odjazdowy SUV dodatkowo z pełnym bakiem czeka na tego, kto najpilniej słuchał radia w tym tygodniu.
1: I najlepiej notował.
0: Najlepiej notował. No i odpowie już dzisiaj na antenie Radia Centrum zdradzi cały szyfr, wszystkie cztery cyfry kodu PIN. Kto to będzie? Sam jestem ciekawy, ale przekonamy się dopiero za jakiś czas. Bądźcie czujni.
1: Motokonkurs dzisiaj po godzinie 12:00. Wtedy będzie nasz wielki finał.
2: Reklama. Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
2: Reklama.
4: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz.

0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: Swego czasu był taki sportowiec, wielki, wielki mistrz, któremu do zwycięstw wystarczała bułka z bananem. Ale to był Polak. Niektórzy mają dużo większe wymagania.
2: Tak, i nie smakują im frytki i hamburgery serwowane w niemieckich, w amerykańskich kuchniach. W związku z tym wybierają swoje własne menu. I mówimy o Norwegach, którzy mają specjalne takie zapotrzebowanie, jeżeli chodzi o mundial.
1: Dokładnie. Norweska kadra piłkarska na mundial jedzie ze swoją żywnością, zabierają wałówkę ze sobą, krótko mówiąc. Nie będą stołować się tamtejszym niezdrowym amerykańskim jedzeniem, dlatego za wielką wodę zabierają ze sobą 500 kg ryb.
2: No ale to nie wszystko. Oczywiście, żeby było jasne, to nie są jakieś byle jakie ryby, bo to jest świeży, wędzony łosoś, halibut klasy premium, hodowany we fiordach Rogaland.
1: Aż 200 kg tego halibuta i to jest ten sam halibut tej samej klasy i jakości, co trafia do restauracji z gwiazdkami Michelin. On trafia także na stoły norweskich piłkarzy.
2: Takie tam $90 za kilogram, taki drobiazg. Do tego jeszcze będzie 116 kg norweskiego słodkiego koziego sera Brunost. No i jeszcze inne pyszności.
1: Między innymi salami z renifera i łosia i konfitury i pomarańcze. Tych pomarańczy 6000 sztuk.
2: Tak, tam zamówiono już na miejscu, czyli to będą amerykańskie pomarańcze, z których codziennie będzie wyciskane 15 litrów świeżego soku, no bo przecież trzeba tych sportowców jakoś nawodnić.
1: Ale że oni będą grali, słuchaj, po tych rybach, pomarańczach i kozim serze. No cóż, czekamy w takim razie, czy to zaskutkuje, jeśli chodzi o pokazy szwedzkiej kadry narodowej. Najbardziej bawi mnie w tym wszystkim to, że Szwedzi będą stołować się w ciekawej, tradycyjnej dla nich formie, czyli szwedzki stół.
3: Co na obiad?
4: Dzisiaj mamy szwedzki stół.
3: Szwedzi. Do szwedzkiego stołu nie usiądę.

0: Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego na raz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50. Bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie.
1: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich. Tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
2: Już wkrótce w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Szkolnej 16 zostanie otwarta przychodnia medyczna MediClux. Przestronne gabinety, nowoczesny sprzęt diagnostyczny. W ofercie przychodni badania laboratoryjne, poradnia psychologiczna, psychoterapeutyczna oraz psychiatryczna. Przychodnia MediClux zaprasza do współpracy lekarzy i rezydentów różnych specjalizacji. Przychodnia MediClux, Ostrów Wielkopolski, ulica Szkolna 16. Wkrótce otwarcie.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: 23 minuty po godzinie 10, więc lada chwila, już za kilka chwil o 10.30 na antenie Radia Centrum. Program publicystyczny Tak się mówi.
5: Dzisiaj gorący temat. Dziś będziemy rozmawiać z ratownikami medycznymi z pogotowia ratunkowego w Kaliszu o planowanym przeniesieniu zespołu ratownictwa medycznego ze stacji w Kaliszu przy ulicy Toruńskiej do Opatówka.
4: Ważny temat, ciekawy temat, już niebawem 10.30, zostańcie z nami.

0: na zegarach w tej chwili już 10:30.
1: Nie będzie L, nie będzie U, będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. I tak się słucha.
2: Agnieszka Walczak, dzień dobry. Ze mną w studiu panowie Marcin Karolak i Tomasz Nowak, ratownicy medyczni, z którymi porozmawiamy o planowanym przeniesieniu zespołu ratownictwa medycznego ze stacji w Kaliszu przy ulicy Toruńskiej do Opatówka. Może zaczniemy od tego, ile zespołów ratownictwa medycznego jest w Kaliszu i na terenie powiatu kaliskiego.
3: Na ten moment w Kaliszu, w samym mieście Kalisz, mamy 4 zespoły ratownictwa medycznego. 3 mieszczą się na ulicy Poznańskiej przy szpitalu, 1 na Toruńskiej i mamy 3 podstacje w Brzezinach, Stawiszynie i Bliskowie. I od 1 października decyzją wojewody ta jedna karetka z ulicy Toruńskiej z miasta Kalisz ma być przesunięta do miasta Opatówek.
2: Czy ta liczba to jest wystarczająca, jeżeli chodzi o Kalisz i powiat kaliski?
3: Patrząc na liczbę wyjazdów zwiększającą się, patrząc na statystyki, uważamy, że nie. Tych wyjazdów jest coraz więcej. Rok do roku około 1200-1400 wyjazdów na te 7 karetek robi się nam więcej. Widzimy od kilku lat problem, o którym może tu kolega.
4: A więc tak, problem niewystarczającej liczby zespołów ratownictwa medycznego na terenie miasta i powiatu kaliskiego zaobrazowaliśmy już w 2024 roku. Tam już zaczęliśmy pierwsze nasze starania, pierwsze wewnętrzne rozmowy o tym, aby walczyć o dodatkowy zespół ratownictwa medycznego na obszarze naszego działania. Na początku 2025 roku zaczęliśmy rozsyłać pisma do różnych instytucji, do władz województwa, władz centralnych, posłów, senatorów, a także do tutaj lokalnych władz. W połowie 2025 roku spotkaliśmy się też z panem wojewodą i to też był problem, gdzieś tam ta problematyka była poruszana. Następnie w trzecim kwartale 2025 roku w przedstawionym projekcie planu zabezpieczenia województwa wielkopolskiego uzyskaliśmy informację o przeniesieniu karetki stacjonującej przy ulicy Toruńskiej do miasta Opatówka jako dodatkowy zespół, a przesunięcie karetki, która zabezpiecza północną część miasta Kalisza, gminy Blizanów, gminy Żelazku, to są akurat południowe części, dodatkowo duże blokowiska, jakie są wzgórza Kalisza w połowie budowy, ulica Bazyliowa, rodzinna, tam powstają kolejne osiedla mieszkaniowe, które zabezpiecza ten zespół na Toruńskiej.
2: Czyli dostaliście zupełnie coś innego niż chcieliście.
4: Dokładnie tak.
2: Czy wiadomo, kto jest pomysłodawcą tego przeniesienia i jak to argumentuje, skoro wy wnioskujecie o dodatkowy zespół, bo jest więcej wyjazdów, więcej potrzebujących? A się zmienia tylko położenie.
3: Za zabezpieczenie terenu odpowiada wojewoda, robi plan zabezpieczenia terenu i na podstawie tego, dlatego to, co kolega powiedział, Tomek, na trzecim kwartale dowiedzieliśmy się, że ta karetka będzie przesuwana do Opatówka. Wojewoda tłumaczył to tym, że czasy dojazdu, tak zwane mediany, do miasta Opatówek, które od kilku lat jest miastem, się nie zgadzają, bo czas dotarcia jest zbyt długi, dlatego taką podjął decyzję. My próbujemy negocjować, rozmawiać o dodatkowym zespole ratownictwa, który rzeczywiście widzimy, że jest potrzeba tam, żeby stacjonowała w tamtej okolicy, ale nie kosztem przesunięcia karetki z Kalisza, bo niestety 3 karetki w Kaliszu uważamy, że będzie zdecydowanie za mało.
4: Pan Tomasz? Jeszcze dokończę. Na wstępie chcieliśmy powiedzieć, że

0: czasy dojazdu, ilu macie pacjentów, bo to jest wszystko ważne i pod kątem tego, jak obsługujecie Kalisz i tego, jak obsługuje się Opatówek, tak?
1: Jeśli chodzi o karetkę z tej toruńskiej, o której rozmawiamy, w 2025 mieli wyjazdów 2520. Do gminy Opatówek mieli 268 wyjazdów, do Kalisza samego 1638, do pozostałych gmin, to co Tomek mówi, że obsługują ta karetka inne gminy, 614 razy. Do gminy Opatówek w 2025 roku pozostałe 6 zespołów ratownictwa, które mamy w powiecie kalickim, wyjeżdżało 275 razy, jeśli się nie mylę, coś w tej okolicy, więc podobna liczba pozostałych zespołów ratownictwa.
0: To jest i tak mniej zdecydowanie niż to, w jaki sposób ta karetka z Toruńskiej porusza się po Kaliszu, bo przypomnę, że to było 1638 wyjazdów.
1: Zdecydowanie tak. Czas dotarcia, jeśli nie ma tej karetki z Toruńskiej i żeśmy my się przemieścili z ulicy Poznańskiej na drugą część Kalisza w godzinach szczytu, zespołem ratownictwa medycznego nie zawsze jeżdżą na sygnale, bo nie zawsze jest takie wskazanie. Przemieszczenie się w godzinach szczytu, no chyba a mieszkańcy Kalisza doskonale wiedzą, że przemieścić się przez Poznańską w okolicy 14.30 to jest 20 parę minut. Więc czas zdecydowanie się wydłuża. Jeśli nie będzie tej karetki, będzie musiała jechać karetka z Poznańskiej. To pokazywaliśmy wojewodzie. Ja osobiście byłem na tym spotkaniu u wicewojewody pana Maciejewskiego z ramienia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych w lipcu bodajże tamtego roku. Prosiliśmy, pokazywaliśmy, że jest problem, że chcemy ten dodatkowy zespół, ósmy co najmniej na ten nasz powiat. Tak niestety wyszło. Pan wojewoda tłumaczy, że w statystykach wychodzi, że powinno wystarczyć. Nie wiemy, zobaczymy jak to wyjdzie niestety w praniu, tak?
0: Powinno wystarczyć, ale biorąc pod uwagę Kalisz i zestawiając z Koninem czy z Ostrowem, no które są mniejsze, ale tam jakby tych karetek nie jest dużo mniej.
1: Czy w powiecie ostrowskim wiemy na pewno, że jest 6 zespołów ratownictwa medycznego, 3 w mieście Ostrów, 3 w podstację Raszków, Odolanów i Przygodzice. W Koninie w 100% nie jesteśmy pewni, wydaje nam się, że jest 9 w całym powiecie konińskim. Patrząc na statystyki wyjazdów, bo co rok do roku można takie statystyki, każdy z nas może pobrać. My mieliśmy w tamtym roku 13 893 wyjazdy dla całych tych 7 zespołów ratownictwa, przepraszam. Powiat koniński, jeśli się nie mylę, około 11 tysięcy. Taka jest różnica. Powiatu ostrowskiego nie wiemy, więc nie mamy jak się odnieść.
0: Czyli tak, biorąc pod uwagę chociażby te statystyki, w Kaliszu ta kolejna karetka by się przydała. Nie jako przesunięcie z jednej lokalizacji na drugą, tylko fizycznie.
1: Zdecydowanie tak. Kiedyś mówiło się, że jedna karetka powinna być na 20 tysięcy mieszkańców. Łatwo to sobie przeliczyć. No nie mamy w Kaliszu 60 tysięcy mieszkańców, żeby nagle obcięto nam tą karetkę. My jesteśmy od pracy. Tak jak kolega powiedział, my nie chcemy się z nikim kłócić i tak dalej. Chcemy negocjować, rozmawiać. Nie chcemy nikogo, że tak powiem, faworyzować, że nie wiem, w Kaliszu muszą być, a w Opatówku nie. Chcemy rzeczywiście, żeby tam też ta karetka stała, ale jako zespół dodatkowy. Tak? Wtedy zdecydowanie ta jakość usług, dotarcie do tego pacjenta zdecydowanie będzie lepsza.
0: Ten pomysł przesunięcia karetki ma być rzeczywistością od 1 października. Czy te wasze argumenty, te wasze wyliczenia, statystyki trafiają do kogokolwiek, kto jest władny i prawomocny, żeby jednak zaniechać tego pomysłu, rozmawiać i analizować to, żeby dodatkowa karetka była? Bo też padła taki pomysł, że miasto zadeklarowało, że jest w stanie kupić karetkę jako samochód, tylko żeby wojewoda, który jest odpowiedzialny za to, ją wdrożył.
2: A więc tak, wytłumaczmy tutaj. Miasto Kalisz zadeklarowało i prezydent Kinastowski, że zakupią ambulans. Ambulans jako samochód. Samochód bez ratownika to nadal jest tylko samochód. Pani pytała, czy coś się udało nam wskórać. A więc tak, myślę, że nam się udało pobudzić tutaj do działania Radę Miejską, Komisję Zdrowia, prezydenta, pana wojewodę, bo też z nami się spotykał, tak? Mówmy wszystko tak, jak jest prawdziwe, że też gdzieś tam ten nasz dialog trafił do województwa. Tam poszły kolejne analizy. Czekamy na rozstrzygnięcie. Zobaczmy, co będzie dalej.
0: Wyobraźcie sobie to, że ta karetka jest przesunięta? Czy to bardzo może negatywnie wpłynąć na całą obsługę pacjentów?
2: Ten czarny scenariusz, który gdzieś tam sobie budujemy w głowie, który widzimy z wyprzedzeniem, może zagrozić zdrowiu i życiu mieszkańców. Oby się tak nie zdarzyło. Obyśmy się mylili.
0: to kiedy mogą zapaść kolejne decyzje, bo mówicie, że cały czas dialog trwa.
1: W lipcu...

0: Na pewno wicewojewoda jedzie do Warszawy rozmawiać odnośnie nowego planu zabezpieczenia terenu, który ma obowiązywać od stycznia 2027. Mamy nadzieję, że rzeczywiście te analizy, o którym Tomek przed chwilą mówił, wpłyną pozytywnie na nasze działania. Bo my naprawdę nie chcieliśmy się nigdzie wychylać do żadnych mediów i tak dalej. Działaliśmy, pisaliśmy do wszystkich, to co Tomek mówił, wszystkich włodarzy, żeby nam pomogli w stworzeniu tego dodatkowego zespołu. Pan wojewoda nam ładnie powiedział, że niektórzy nie widzą problemu. No, my zauważyliśmy i dlatego zasygnalizowaliśmy. Tak to wygląda, nie?
1: W takim razie czekamy na lipcowe rozmowy i czekamy na decyzje, które zapadną w Warszawie. Ja dziękuję bardzo panom za wizytę. Przypomnę, że byli ze mną w studiu Tomasz Nowak i Marcin Karolak, ratownicy medyczni. Rozmawialiśmy o pomyśle przeniesienia zespołu ratownictwa medycznego z ulicy Toruńskiej w Kaliszu do Opatówka. Dziękuję za wizytę.
2: Dziękujemy serdecznie.
0: Dziękuję serdecznie.
3: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
4: Reklama.
3: No to jedziemy.
5: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
8: Tomograf komputerowy rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermedic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
9: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
4: Reklama.

0: Nickelback, całkiem przyjemne rockowe granie. Dobre do auta, na przykład do SUV-a zatankowanego do pełna, z którym to z pełnym bakiem możecie wyruszyć na weekend, w podróż, gdzie tylko chcecie, gdzie was fantazja poniesie.
1: Ta muzyka może wam słuchać zupełnie inaczej. No dzisiaj jest szansa dla kogoś, kto bardzo cierpliwie zapisywał wszystkie numerki, które podawaliśmy od poniedziałku w naszym motokonkursie. No te numerki dzisiaj stworzą dla kogoś ten prawdziwy wygrywalny kod PIN godzinie 12.
0: Ja tak powiem, jeśli ktoś słuchał pilnie, dzielnie, notował, to ma, to mu się należy. To w tym konkursie ma naprawdę duże szanse, żeby zgarnąć taki pojazd na weekend. Od poniedziałku, przez poniedziałek, wtorek, środę i czwartek notowaliśmy i podawaliśmy po kolei każdą kolejną cyfrę kodu PIN. Na waszym zadaniem jest dzisiaj te kody nam przedstawić.
1: Czterocyfrowy PIN po godzinie 12 komuś pozwoli pojechać sobie w wymarzoną podróż.
0: No, także słuchajcie nas pilnie, bo dzisiaj, już dzisiaj wielki finał i rozstrzygnięcie konkursu.
2: Ludzie chwytają za słówka, ja łapię się na tym, że odpuszczam.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Oj, to jest widok dla tych o mocnych nerwach, na pewno.
2: Z góry przepraszamy wszystkich, którzy właśnie odpakowali sobie śniadanko.
1: Tak, i dla tych, którzy mają też przy okazji bardzo bujną wyobraźnię.
2: Tak jest.
1: Tysiące karaczanów skonfiskowane.
2: Tak, i to było u jednego z hodowców w Australii. I powiem tak, to nie są takie malutkie karaczany.
1: Nie, są gigantyczne karaczany.
2: Ładnie to nie wygląda.
1: No, można by takiego spokojnie, słuchajcie, wyprowadzać z domu we dwóch, żeby się go pozbyć. Do tematu my wrócimy, bo temat bardzo ciekawy. I na antenie Radia Centrum pojawi się już o godzinie 11.
2: A tuż po 11 w studiu Radia Centrum pojawi się Tomek Michalek.
1: A my za dziś dziękujemy. Damian Kliński.
2: Marzanna Ferysiak, do usłyszenia. Pa, pa.
3: Reklama. No to jedziemy.
4: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
7: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Ogórek, papryka czerwona i kiełbasa chłopska Nowaccy w super cenie. A przyprawa do grilla Prymat, 2 za 3 złote. Z naszej produkcji sernik z brzoskwiniami i chleb bankietowy. A z delicji kapusta młoda zasmażana. Uwaga, filet z kurczaka 22,90 i szponder wołowy 43,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Parówki sokoliki 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
8: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje, a on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
9: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
8: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
10: Promocja trwa do 31 sierpnia.
8: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
10: Armatura 24P.
11: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencja Edycja 2026. Ale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
10: Imprezy towarzyszące już od 8 czerwca.
5: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na dziś.
3: Już 18 stopni na termometrach w Kaliszy w regionie południowej Wielkopolski, z tym, że dużo więcej dzisiaj już nie będzie. Maksymalnie stopień 2. Ta temperatura po południu może jeszcze wzrosnąć. Dzisiaj przewaga chmur przez większość dnia, niewykluczone, że gdzieniegdzie pojawią się opady deszczu. Do tego słaby po południu już umiarkowany wiatr wiejący z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
4: Właśnie minęła
3: 11.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Kapituła Orderu Orła Białego zbierze się w sprawie prezydenta Ukrainy. Burze i ulewy w alertach, ale zmniejsza się zagrożenie pożarami. Tysiące karaczanów skonfiskowane. Australia obawia się inwazji egzotycznych owadów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nad odebraniem orderu prezydentowi Ukrainy w poniedziałek debatować będzie kapituła Orderu Orła Białego. To wniosek prezydenta Karola Nawrockiego po kontrowersyjnej decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z elitarnych jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Cezary Jaszczyk zbiera komentarze w tej sprawie.
6: Choć w Polsce trudno znaleźć osobę, która twierdzi, że Zełenski postąpił dobrze, to jednak odbieranie odznaczenia prezydentowi kraju, który od 4 lat walczy z Rosją, zdaniem niektórych może być złym rozwiązaniem.
7: Przede wszystkim dystans. To jest absurd, co powiem, ale chcę, żebyście państwo to wiedzieli. Mussolini ma order Orła Białego. Nie zabraliśmy mu.
6: Mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Z kolei były prezydent Andrzej Duda, który wręczył order Zełenskiemu, w rozmowie z Onetem uznał, że wówczas sytuacja była inna. I właśnie na ten aspekt zwraca uwagę historyk Sławomir Szczocki.
8: To, co przyjmuje się w przypadku Nagrody Nobla. Komitet Noblowski uznaje, że dostaje się tę nagrodę za zasługi, które są w momencie nadawania.
6: Bo zdaniem historyka kluczowa powinna być powaga samego odznaczenia.
5: Front burzowy, który przechodzi przez Polskę, zmniejszył zagrożenie pożarowe w lasach. W wyniku wielomiesięcznej suszy ściółka leśna jest wciąż bardzo sucha, ryzyko zaproszenia ognia ekstremalnie wysokie. Ostatnie ulewy unormowały jednak tę sytuację, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
9: Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje o możliwości wystąpienia opadów, deszczu i burz. Natomiast dzięki opadom deszczu na większości terytorium Polski występuje małe zagrożenie pożarowe w lasach.
5: IMGW wydało ostrzeżenie 2. stopnia przed burzami z gradem i wiatrem, który w porywach może osiągać do 80 km na godzinę. Ostrzeżenia 1. stopnia w 3-stopniowej skali dotyczą także wschodniej i środkowej Polski. Lekarze do końca czerwca w ramach Dni Walki z Chorobami Nowotworowymi będą zachęcać do badań profilaktycznych, takich jak mammografia, cytologia czy zwykła kontrolna morfologia krwi. W Polsce na badania profilaktyczne nadal zgłasza się niewielki odsetek osób, a wczesne wykrycie choroby jest bardzo ważne, mówi profesor Tomasz Nowikiewicz z Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
10: Im mniej ta choroba będzie zaawansowana, tym prostsze zadanie stoi zarówno przed samą pacjentką, jak i przed każdym onkologiem, który czeka na pacjentki i chce im pomóc.
5: Bezpłatna i bez skierowania mammografia jest dostępna dla pań między 45 a 74 rokiem życia. Młodsze panie mogą poprosić o badanie USG piersi swojego lekarza ginekologa. Ponad 100 tysięcy karaczanów skonfiskowały australijskie służby u jednego z hodowców. To największa w historii kraju operacja przejęcia tych egzotycznych owadów. Władze obawiają się, że niewystępujące naturalnie gatunki mogą zaszkodzić lokalnej przyrodzie. Przejęta nielegalna hodowla warta jest około $200 000. Hodowcy nie postawiono na razie zarzutów. Prawdopodobnie hodował karaczany na pokarm dla gadów. Władze zaapelowały do właścicieli takich zwierząt domowych, aby do ich karmienia używali na przykład świerszczy.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
11: To już 5 minut mamy po godzinie 11:00. To dzień dobry w środku długiego weekendu. Witam i zapraszam do 17:00. Tomek Michalak. I want-

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Reklama.
2: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
3: Garnitur!
4: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
5: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają ogórek, papryka czerwona i kiełbasa chłopska Nowaccy w super cenie. A przyprawa do grilla Prymat 2 za 3 złote. Z naszej produkcji sernik z brzoskwiniami i chleb bankietowy. A z delicji kapusta młoda zasmażana. Uwaga, filet z kurczaka 22,90 i szponder wołowy 43,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Parówki sokoliki 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
1: Reklama.
6: Radio Centrum i gra muzyka. Stand by.

To The Sweet z numerem Fox on the Run, kwadrans po 11, a on się zbliża wielkimi krokami. Jest już tuż za rogiem wielki finał naszego motokonkursu. Odjazdowy SUV do zgarnięcia na weekend z pełnym bakiem już za mniej więcej godzinę. Warto mieć pod ręką telefon, pamiętać o naszym numerze 88400164. Nasza linia jest gotowa na przyjęcie dziesiątek albo setek waszych telefonów. Ostatecznie tylko jeden trafi na radiową antenę i ktoś będzie miał okazję podać właściwy kod PIN do auta na weekend. To po godzinie 12, więc proszę czekać, proszę słuchać i w odpowiednim momencie chwycić za telefon. A ja gram dalej. Muzyka, jaką lubisz, Ray, Dominik Dudet, Kaja i Train w kolejce.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
5: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
6: Już wkrótce w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Szkolnej 16 zostanie otwarta przychodnia medyczna Mediclux. Przestronne gabinety, nowoczesny sprzęt diagnostyczny. W ofercie przychodni, badania laboratoryjne, poradnia psychologiczna, psychoterapeutyczna oraz psychiatryczna. Przychodnia Mediclux zaprasza do współpracy lekarzy i rezydentów różnych specjalizacji. Przychodnia Mediclux, Ostrów Wielkopolski, ulica Szkolna 16. Wkrótce otwarcie.
7: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
0: Reklama.

0: To formacja Train, na zegarach już 11:30, czas na wiadomości, Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń, wiadomości lokalne.
2: Powiemy o poważnym wyzwaniu techniczno-logistycznym w Przygodzicach, zaprosimy na kolejowy piknik do Pleszewa, a na koniec sport i działania kadrowe Ostrowskiej Stali.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: To było prawdziwe wyzwanie logistyczne i techniczne. Roboty nad linią kolejową i trakcją elektryczną trwały w nocy. Wszystko działo się przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu oraz sztucznego oświetlenia. W Przygodzicach rozebrano fragment starego wiaduktu w ulicy Mostowej. Na czas prowadzonych robót wyłączono trakcję kolejową, wstrzymując pod nim ruch pociągów.
4: Obok dotychczasowej przeprawy powstał już nowy wiadukt. Budowane jest również rondo wraz z drogami dojazdowymi do terenów inwestycyjnych. Jak przekazał Radiu Centrum Krzysztof Rasiak, wójt gminy Przygodzice, nowy układ komunikacyjny usprawni dojazd do rozrastającej się strefy przemysłowej oraz umożliwi swobodny transport wielkogabarytowy. To też lepszy dostęp firm z terenów gospodarczych do drogi ekspresowej i wojewódzkiej. Obecnie na nowym wiadukcie, rondzie oraz drogach dojazdowych trwa układanie warstwy ścieralnej asfaltu. Równolegle prowadzone są prace związane z montażem oświetlenia ulicznego, poinformował wójt Przygodzic Krzysztof Rasiak. Zamontowane będą też bariery ochronne. Prace mają potrwać do końca czerwca. Strefa przemysłowa w Przygodzicach obejmuje około 100 hektarów. Swoją siedzibę mają tu firmy z sektora mechatronicznego, drzewnego i meblarskiego. Dla Radia Centrum Mateusz Kurzej.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Miłośnicy kolei nie mogą tego przegapić. W sobotę i w niedzielę od 12 do 18 zajezdnia kultury w Pleszewie zamieni się w prawdziwe kolejowe miasteczko. Wszystko za sprawą pierwszego kolejowego pikniku na trzech torach organizowanego z okazji 125-lecia uruchomienia połączenia kolejowego Pleszew-Kowalew.
5: Największą atrakcją będą kolejki. Dwie makiety kolekcjonerskie ustawione w sali koncertowej. Jedna ruchoma, podświetlona, druga zbudowana z klocków Lego. Trzecia to kolejka Lilipucia, która będzie kursować po parkingu tylko w sobotę, i wreszcie nasza kochana pleszewska ciuchcia, która w sobotę i w niedzielę będzie kursować turystycznie na trasie Pleszew-Kowalew. Wszak 125-lecie tego połączenia kolejowego jest okazją do zorganizowania pierwszego kolejowego pikniku na trzech torach. W Kowalewie będzie okazja do zwiedzenia dworca kolejowego, wyremontowanego i oddanego w grudniu z okazji 150-lecia istnienia linii łączącej Poznań z Kluczborkiem. Dodatkową atrakcją festynu będzie możliwość poznania pleszewskiego trójszynowego splotu kolejowego, unikatowego rozwiązania technicznego, które wyróżnia Pleszew na kolejowej mapie Europy. Będzie też kiermasz, na którym będzie można kupić kolejowe artefakty, mówi dyrektor zajezdni kultury Przemysław Marciniak. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Jeszcze oficjalnie klub tego nie potwierdził, ale są już dogadane pierwsze kontrakty nowych koszykarzy na kolejny sezon w Stali Ostrów. Szykuje się wielki powrót do rodzinnego miasta Jakuba Parzyńskiego, a także pozyskanie ciekawego reprezentanta Estonii.
6: Daniel Gołębiowski ma 2-letni kontrakt, więc kapitan Stali pozostaje na pokładzie. Trener Andrzej Urban nie chciał zbyt wiele zmieniać w krajowym zestawieniu swojej drużyny. W Ostrowie zobaczymy zatem także Nikodema Czoskę, który był w Stali typowym zadaniowcem i dobrze sprawdzał się w tej roli. Do Ostrowa wrócić ma Jakub Parzeński, który po wyleczeniu poważnej kontuzji ostatnio występował w Słupsku. Ciekawym wzmocnieniem może być Karol Johan Lips, reprezentant Estonii, mistrz tego kraju z zespołem Tartu, MVP sezonu zasadniczego Ligi Łotewsko-Estońskiej. Nadal nie wiadomo, jak potoczą się

0: Reklama.
1: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
2: Grand Prix Kometa. Festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim. Już po raz 15. Filmowe pokazy konkursowe, spotkania z gwiazdami, warsztaty, wystawa, koncerty, restauracje festiwalowe. Koncerty inauguracyjne Royber Trio, Trzaska, Walicki, Moretti oraz na wielki finał Aga Zarian z zespołem. Grand Prix Kometa. Od 8 do 13 czerwca. Ostrowskie Centrum Kultury. Więcej na grandprixkometa.pl. Zaprasza Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
4: Jeżeli marzysz, by twoje rośliny były okazałe i witalne, a uprawiane warzywa i owoce zdrowe i smaczne, sięgnij po Astwit. Ekologiczny nawóz naturalny, prosty w stosowaniu, skuteczny w efektach. Do domu, ogrodu i na balkon. Astwit. Do warzyw, sadów i upraw pod osłonami. Wspiera kondycję roślin, strefę korzeniową i naturalną aktywność biologiczną gleby. Po co sięgać po chemię, skoro mamy Astwit? Nawóz dostępny w dobrych sklepach ogrodniczych i w kwiaciarniach. Astwit w zgodzie z naturą. www.astwit.com.pl.
0: Reklama.

to Sienna Spiro, Material Lover. Za 8 minut będzie godzina 12. Tak, tak, wiem, już czekacie, emocji jest coraz więcej, bo po 12 będzie finał motokonkursu. Ktoś zgarnie odjazdowego SUV-a na cały weekend z pełnym bakiem. Fajna sprawa, prawda? Spoglądam na pogodę, ma być całkiem dobrze, więc da się to wszystko wykorzystać. Pamiętajcie, 88 400 106 4.

0: Za tydzień startuje piłkarski mundial. Drużyny rozgrywają ostatnie mecze kontrolne. O tym m.in. w wiadomościach w południe.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama.
3: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
4: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
3: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
4: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
3: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
5: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na dziś.
3: Sporo chmur teraz na południu Wielkopolski i zdaniem synoptyków już niedługo z tych chmur zacznie padać deszcz, a padać może mniej więcej od godziny 12-13 aż do późnego popołudnia. Za to już wieczór około 19 ma być bardzo słoneczny, to po przejściu frontu atmosferycznego. Piątek chłodny w regionie od 15 do 17 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
4: Właśnie minęła
3: 12.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Ostrzeżenia przed burzami we wschodniej połowie kraju. Eksplozja morskiego drona w pobliżu rumuńskiego portu, nie ma ofiar. Za tydzień startuje piłkarski mundial, drużyny rozgrywają ostatnie mecze kontrolne. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Ostrzeżenia przed burzami w niemal całej wschodniej połowie kraju, na południu i północnym wschodzie zaczną obowiązywać już za godzinę. Na północnym wschodzie to alerty drugiego, czyli średniego stopnia, tam silny wiatr, a lokalnie grad. W pozostałych regionach ostrzeżenia najniższego pierwszego stopnia, burzowa pogoda będzie tam obecna aż do nocy. Kolejny niebezpieczny incydent z dronem w Rumunii. Morski bezzałogowiec eksplodował w pobliżu rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym. Na razie nie wiadomo, jakiego pochodzenia jest dron, ale wiadomo, że to bezzałogowiec, jaki jest używany w wojnie na Ukrainie. Wstępnie wybuch nie spowodował ofiar w ludziach i strat materialnych. Dron eksplodował na skutek samozniszczenia. Tymczasem do 7 wzrosła liczba zabitych na skutek rosyjskich ostrzałów Ukrainy w ciągu ostatniej doby. Rannych zostało 37 osób. Rosyjska armia użyła dziś w atakach 2 rakiet manewrujących oraz 216 dronów. Pod gruzami niektórych ostrzelanych budynków nadal mogą się znajdować ludzie, twierdzą służby ratunkowe. Uwaga kierowcy, autostrada A2 może być wciąż zablokowana w kierunku Poznania między węzłami Stryków i Zgierz pod Łodzią. Jedna osoba została ranna w zderzeniu 3 samochodów, 2 osobówek i ciężarówek. Na miejscu pracują służby ratownicze. Na drodze utworzył się kilkukilometrowy zator. Pociągów w te wakacje będzie więcej. 560 na dobę, to 46 więcej niż w zeszłym roku. Będą nowe połączenia, w tym te Pendolino, mówi Michał Wrzosek z PKP Intercity.
6: W okresie wakacyjnym pociąg Pendolino będzie kursował w wydłużonej relacji z Warszawy do Świnoujścia. Obecnie połączenie jest realizowane tylko między Warszawą a Szczecinem. Czas przejazdu Warszawa Centralna Świnoujście 5 godzin 28 minut.
5: Pendolino będzie można też pojechać z Bielska Białej do Ustki. Wakacyjny rozkład jazdy zaczyna obowiązywać 14 czerwca, ale te typowo turystyczne połączenia ruszą 26. Już tylko tydzień dzieli nas od startu mundialu. Część zespołów jest już w USA, Meksyku i Kanadzie. Na te, które na miejscu zameldują się jako ostatnie, postanowiły sprawdzić formę przed własnymi kibicami. Michał Waszkiewicz.
7: Hiszpania i Francja to jedni z głównych faworytów do wygrania mundialu. I choć to tylko sparingi, to obie ekipy przed wylotem na turniej formą nie błysnęły. Hiszpania w La Coruni zremisowała z Irakiem 1-1, a Francja w Nantes przegrała z Wybrzeżem Kości Słoniowej 1-2. Przed nimi jeszcze ostatnie mecze kontrolne w USA. Tak samo jak przed Marokiem, Lwy Atlasu przyleciały wczoraj do Stanów Zjednoczonych z ambitnym celem, mówi trener Mohamed Ouabi. Przylecieliśmy tutaj dokonać wielkich rzeczy, sprawić, by ludzie byli dumni z tego, że są Marokańczykami, dumni ze swojej reprezentacji. Chcemy pokazać, że jesteśmy jednym z wielkich piłkarskich narodów. Maroko ostatni sparing rozegra pojutrze z Norwegią, a mundial rozpocznie od meczu z Brazylią.
5: Otwarcie Mistrzostw Świata już w czwartek.
2: Kursy walut.
3: A na mistrzostwach trzeba będzie mieć dużo dolarów, a dolar amerykański w cenie 3,63, euro 4,23, średni kurs franka to 4,61 groszy, a funt brytyjski 4,89 groszy.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Mamy już popołudnie piątkowe. Dla niektórych to jest środek długiego weekendu, dla niektórych dopiero początek weekendu. Ktoś jeszcze w pracy, wszystkich pozdrawiam i dla was gram Nirvana.

0: Reklama.
1: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody. Skoda.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150

0: sklepach i na castorama.pl.
1: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
2: Reklama.

0: Szerokiej drogi życzy sponsor konkursu Salon MG. Grupa Lis, Kalisz, Poznańska 24.
1: Słuchasz, wygrywasz i masz. Już teraz konkurs.
2: To jest właśnie ten moment, piątkowe popołudnie, kwadrans po godzinie 12, długi weekend. Idealna chwila na to, żeby zgarnąć naszą nagrodę tygodnia na 106,4 FM w Radiu Centrum. A nagrodą jest oczywiście auto marki MGS9 PHEV na weekend, odjazdowy SUV z pełnym bakiem. Właśnie teraz, w tym momencie, do zgarnięcia w konkursie na antenie Radia Centrum. Warunek jest jeden, kto pierwszy się dodzwoni i poda poprawny kod PIN do tej nagrody, ten zgarnia odjazdowego SUV-a i z całą rodziną, myślę, rusza na bardzo fajny weekend. Przez cały tydzień na naszej antenie podawaliśmy Wam kolejne cyfry kodu PIN. To jest PIN czterocyfrowy i teraz będzie trzeba te cyfry, żeby była jasność, podać w odpowiedniej kolejności. Poniedziałkowa, wtorkowa, cyfra ze środy i cyfra z czwartku. Jeżeli wszystko będzie się zgadzać, oddaję kluczyki na weekend i ruszacie w naprawdę fajną podróż. No to proszę, to jest ten moment. Otwieram linię 88-400-1064, 88-400-1064. To jest numer telefonu, który już jest czynny i pierwsza osoba, która się dodzwoniła, jest z nami. Halo, halo, kto z drugiej strony?
3: Halo, dzień dobry, Rafał Kalbarczyk z tej strony, witam.
2: Cześć Rafale, skąd dzwonisz, powiedz?
3: Z Opatówka.
2: Z Opatówka dzwonisz, dobra. W Opatówku, a pogadajmy sobie o pogodzie, co będziemy tam, wiesz, o auto walczyć. Jak tam pogoda w Opatówku?
3: On na razie stabilnie, bez deszczu.
2: Dobra.
3: Czekamy troszeczkę na opady, ale jest to na razie pogoda do wyjścia na spacer, także
2: to aktywności. Co? To zmienimy temat, jeszcze o czymś pogadamy, czy idziemy w auto?
3: No możemy porozmawiać jak najbardziej, oczywiście.
2: Dobra, nie, Rafale, idziemy w konkrety. No i teraz wiesz, będzie ten moment, kiedy będę po kolei pytać o kolejne cyfry, dobra?
3: Odbicie.
2: No to uwaga i za moment startujemy. Sprawa zrobiła się poważna, więc też wymaga odpowiedniej oprawy. Rafale, po kolei. Pierwsza cyfra, ja sprawdzam, druga cyfra, sprawdzam i tak lecimy do końca i mam nadzieję, że za chwilę będziesz miał auto na weekend. Co ty na to?
3: No super.
2: No to w takim razie pierwsza cyfra kodu PIN z poniedziałku.
3: Dwa.
2: Dwa, sprawdzamy. Jest okej. Cyfra z wtorku.
3: Pięć.
2: Piątka. Wprowadzam. Też się zgadza. Jesteśmy przy środzie. Jaka to cyfra?
3: Siedem.
2: Jest. I teraz wiesz, co niektórzy ci kibicują, a co niektórzy mówią, a może się pomyli, a może będzie druga szansa.
3: No myślę, że się nie pomylę.
2: Myślisz, że nie. Dobra. Rafale, poproszę cię o cyfrę kodu PIN do SUV-a z czwartku. Jeszcze raz?
3: Jeden.
2: Wow. Sprawdzamy?
3: Sprawdzamy, oczywiście.
2: Jakby to powiedział pewien pan ostatecznie?
3: Dokładnie tak.
2: Dobra, sprawdzam to. Jest! Jest, Rafale! To jest poprawny kod PIN.
1: Radio Centrum.
2: 2, 5, 7, 1. Tak dla porządku, oczywiście. Zgadza się.
3: Oczywiście.
2: No to co? To gratuluję!
3: No ja również się cieszę, dziękuję bardzo.
2: Super, jedziesz, słuchaj, gdzieś na weekend, myślę, bardzo fajnym autem, MGS9 PHEV, trafia do Rafała na weekend, będzie pędzić, myślę, że nie tylko po Opatówku.
3: No myślę, że nie, mamy już taki mały plan, także...
2: A jaki macie plan? Dawaj. Jaki plan masz? Tak mniej więcej. No, nie zdradzaj, wiesz, hotelu, apartamentu, ale gdzie?
3: To znaczy tak, byliśmy już tam kilka razy, pamiętam, parę lat temu. To jest takie fajne miejsce, miniatur Roland koło Polanicy. Ogród kwiatowy z parkiem miniatur najlepszych, najważniejszych budowli na świecie. I myślę, że tam się przede wszystkim udamy, żeby odwiedzić jedno z tych miejsc.
2: Super, bardzo fajnie. Auto jest z pełnym bakiem, więc myślę, że spokojnie sobie zajedziecie, a przy okazji też będzie komfort i oby też była dobra pogoda.
3: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
2: Rafale, kogo pozdrawiasz przy tej okazji, bo fajna okazja, przyznaj.
3: No oczywiście, pozdrawiam żonę Agatę, pozdrawiam syna Michała, całą ekipę Radia Centrum, wszystkich słuchaczy, no i firmy, w której pracuję, Kaliski Linie Autobusowe, serdecznie pozdrawiam.
2: Dobra, pozdrawiamy panów i panie oczywiście, kręćcie tam kilometry bezpiecznie i gratuluję raz jeszcze, nie rozłączaj się, dobrze? Bo musisz wiedzieć, jak trafić po to auto i dokąd trafić, to za chwilę sobie wszystko ustalimy. Rafał Zapatówka zgarnia auto MG S9 PHEV, suwa z pełnym bakiem na cały weekend. No i cóż, gratulujemy!
0: Szerokiej drogi życzy sponsor konkursu Salon MG, Grupa Liska, Alisz, Poznańska 24.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, Adrian? Nowe Renault Clio ma teraz automatyczną skrzynię biegów i fabryczną instalację gazową.
2: Automat i gaz w jednym? Przecież czegoś takiego jeszcze nie było.
1: No właśnie nie było, a teraz jest. Jedziesz płynnie, a na stacji benzynowej tankujesz za grosze. Dynamicznie i oszczędnie.
2: Czyli koniec z kompromisami. Komfort automatu i oszczędność LPG. Gdzie to dają?
1: W salonie Renault w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
2: Wybierz nowe Renault Clio z automatem i fabryczną instalacją LPG. Zapraszamy serdecznie, Adrian Matuszkiewicz
1: i Arkadiusz Mareniec.
3: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575-144-248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
4: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Ogórek, papryka czerwona i kiełbasa chłopska Nowaccy w super cenie. A przyprawa do grilla Prymat 2 za 3 złote. Z naszej produkcji sernik z brzoskwiniami i chleb bankietowy. A z delicji kapusta młoda zasmażana. Uwaga, filet z kurczaka 22,90 i szponder wołowy 43,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Parówki sokoliki 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
5: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
6: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
5: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
7: Promocja trwa do 31 sierpnia.
5: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
7: Armatura 24.pl.
0: Reklama.

0: Dobra muzyka.
1: 12.30 wiadomości, Łukasz Kostecki.
0: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o wczorajszym zdarzeniu w drogowym w podkalickim Skarszewku, folii antywirusowej w Ostrowie, a na koniec sport i decyzja w sprawie trenera kaliskich szczypiornistów.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Jednak jako kolizję zakwalifikowano zdarzenie drogowe, do którego doszło w czwartek rano w Skarszewku w powiecie kaliskim, gdzie zderzyły się ze sobą bus i samochód osobowy.
4: Z ustaleń policjantów wynika, że 34-letni kierowca Mercedesa na skrzyżowaniu nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu Jeepem 42-latkowi. Doszło do zderzenia obu tych pojazdów. W wyniku zdarzenia 13-letnia pasażerka jednego z aut została przetransportowana do szpitala.
2: Powiedziała Radiu Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, rzecznik prasowy kaliskiej policji. Na szczęście dziewczynka nie odniosła poważniejszych obrażeń i ostatecznie całe zdarzenie zakwalifikowano jako kolizję drogową. Sprawca zdarzenia został ukarany mandatem, a na jego konto powędrowały również punkty karne.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Czy zastosowana w Ostrowie Wielkopolskim w czasie pandemii COVID-19 folia antywirusowa PureZone będzie zmieniana? W kwietniu minął okres jej użyteczności, pyta słuchacz Radia Centrum Piotr za pośrednictwem naszej linii interwencyjnej. Zagrożenie minęło, więc wymiany folii nie będzie, poinformował Urząd Miasta w Ostrowie Wielkopolskim.
5: W kwietniu 2021 roku w wielu instytucjach użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim, m.in. w Urzędzie Miasta, placówkach oświatowych oraz w hali Arena, na przykład na klamkach, pojawiły się naklejki z napisem PureZone. Zostały one nasączone aktywnymi jonami srebra posiadającymi właściwości wirusobójcze i bakteriostatyczne. Ich trwałość szacowano na 5 lat, więc w tym roku minęła. Stąd pytania słuchacza Piotra o to, czy folia będzie

0: ponoszenie kosztów na tego typu rozwiązania. Dotychczasowa folia w zależności od miejsca i stopnia zużycia będzie sukcesywnie zdejmowana podczas standardowych prac porządkowych i konserwacyjnych, poinformowała Radio Centrum Sandra Jankowska z Biura Prasowego Urzędu Miasta w Ostrowie Wielkopolskim. Innowacyjna folia antywirusowa PURZON została stworzona przez ostrowską firmę. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: W sezonie 2025-2026 szczypiorniści Netland MKS Kalisz uplasowali się na 5. pozycji, najwyżej w historii od momentu awansu do grona najlepszych drużyn piłki ręcznej w Polsce. Oczekiwania są większe, ale to i tak sukces i jego ojciec z nami zostaje, powiedział Radiu Centrum Jacek Pasiński, prezes MKS-u.
2: Rafał Kuptel zostaje, byłoby trochę irracjonalne, jeżeli po tak udanym sezonie, gdzie zanotowaliśmy najlepszy wynik w historii klubu, zwalnialibyśmy jednego z twórców tego sukcesu, czyli trenera. Chcemy budować jeszcze mocniej, jeszcze wyżej. Czy nam się to uda? Trudno powiedzieć. Dzisiaj wiemy, że sport to jest duża przypadkowość, dużo w tym jest woli walki, ale staramy się, by dalej walczyć o jak najwyższe cele.
1: W nowym sezonie rewolucji w składzie nie będzie. Wiadomo, że odchodzi dwóch zawodników, Joel Ribeiro i Mikołaj Białowąs. W ich miejsce mają przyjść nowi zawodnicy.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego na raz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50.

0: bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie.
1: Tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21, teren przychodni Cermetic. Rejestracja, telefon 733 441 026 www.spectrumdiagnostyka.com.
2: Reklama.
3: Radio Centrum.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
5: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencja Edycja 2026. Przy udziale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Imprezy towarzyszące już od 8 czerwca.
6: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
7: Już wkrótce w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Szkolnej 16 zostanie otwarta przychodnia medyczna Mediclux. Przestronne gabinety, nowoczesny sprzęt diagnostyczny. W ofercie przychodni badania laboratoryjne, poradnia psychologiczna, psychoterapeutyczna oraz psychiatryczna. Przychodnia Mediclux zaprasza do współpracy lekarzy i rezydentów różnych specjalizacji. Przychodnia Mediclux, Ostrów Wielkopolski, ulica Szkolna 16. Wkrótce otwarcie.
0: Reklama.
8: Not working hard. Yeah, right. Picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na dziś.
3: Za oknami coraz więcej chmur i już w regionie pojawiają się słabe przelotne opady deszczu, które nie będą słabe, bo według synoptyków popołudnie niestety bardzo deszczowe. Ta strefa opadów jest coraz bliżej naszego regionu i będzie nam ten deszcz towarzyszyć przez kilka godzin. Warunki biometeo obojętne, na termometrach 15 stopni, dziś maksymalnie do 17.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
4: Właśnie minęła
3: 13.
4: Radio
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Trzy ofiary śmiertelne, znów kierowcy na podwójnym gazie, trwa długi weekend. Wrócimy też do wczorajszej katastrofy śmigłowca pod Limanową i na korty w Paryżu. Na finał French Open zjeżdża coraz więcej Polaków. Marcin Krzemiński. Prawie 50 wypadków, 3 ofiary śmiertelne, 48 rannych. Policja podsumowuje pierwszy dzień długiego czerwcowego weekendu. Mundurowi prowadzą na drogach wzmożone kontrole. Tylko wczoraj zatrzymali prawie 330 kierowców na podwójnym gazie. Tymczasem sprawne przemieszczanie po drogach utrudnia też w wielu miejscach nie najlepsza pogoda.
7: We wschodniej połowie kraju oraz na zachodzie pojawią się burze lokalnie z gradem. Na burze te prognozowane we wschodniej części kraju wydano ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia, a dla części północno-wschodniej Polski drugiego stopnia.
6: Mówi synoptyk Przemysław Makarewicz. Burzom będą towarzyszyły silny wiatr, miejscami ulewne deszcze i grad. W nocy sytuacja powinna się uspokoić. Niestety jutro burzowe alerty mają już objąć niemal cały kraj. Mamy też niestety nie najlepsze wieści dotyczące paliw. Jutro ich ceny maksymalnie pójdą w górę, o czym informuje właśnie Ministerstwo Energii. Litr benzyny 95 nie będzie mógł kosztować więcej niż 6 zł, czyli 6 groszy więcej niż dziś. Za 98 zapłacimy maksymalnie 6,63, czyli 11 groszy więcej. Za olej napędowy 6,48 to skok 8 groszy, rzecz jasna, na litrze. Błażej Czarnecki, były siatkarz m.in. CHKS Chełm i Luk Lublin, zginął wczoraj w katastrofie śmigłowca koło Limanowej. 30-latek był też wykwalifikowanym pilotem po szkole w Dęblinie. Przyczyny katastrofy bada prokuratura. Śledczy ustalili, że warunki podczas lotu były bardzo trudne. Panowała gęsta mgła. Śmigłowiec uderzył w podnóże góry Lubogoszcz z wielką siłą, mówi Justyna Rataj-Mikietyn z prokuratury w Nowym Sączu.
8: Ustalono na podstawie urządzeń pokładowych, że prędkość w momencie uderzenia przekraczała 200 km na godzinę.
6: Do katastrofy doszło podczas komercyjnego lotu. Śmigłowiec wracał do Polski z Węgier. Jedyną osobą na pokładzie był pilot. Od poniedziałku będzie można zapytać szefa, ile zarabiają koleżanki i koledzy, a ten będzie musiał odpowiedzieć, ale bez nazwisk. 7 czerwca wchodzi kolejny etap przepisów o jawności wynagrodzeń, przypomina Joanna Łuksza z e-firmy.
9: Dyrektywa przewiduje dostęp do informacji o średnich poziomach wynagrodzeń w podziale na płeć oraz kategorię pracowników wykonujących taką samą pracę lub pracę o tej samej wartości. W praktyce wzmocni to pozycję pracowników w rozmowach o wynagrodzeniu.
6: Firmie, która zignoruje nowe przepisy, grozi do 60 000 zł grzywny. Fenomenalny Roland Garros w wykonaniu Mai Chwalińskiej sprawił, że do Paryża przyjeżdżają kolejni polscy kibice. Chcą z trybun kortu dopingować naszą 24-letnią tenisistkę.
10: Czekamy na więcej. Na pewno będziemy w sobotę kibicować do przodu. Polska jest super. Naprawdę to jest coś niesamowitego dla nas.
11: Maja, udowodniłaś, że można grać wielki tenis, nawet jeśli nie jest się na top 10-20. Dasz radę w finale, wygrasz.
6: Wielki finał French Open jutro o 15:00. Maja zagra z Rosjanką Mirzą Andrzejewą.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
2: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60. Intar Kalisz, Wrocławska 48.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money.
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los.
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
2: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Ogórek, papryka czerwona i kiełbasa chłopska Nowaccy w super cenie. A przyprawa do grilla Prymat, 2 za 3 złote. Z naszej produkcji sernik z brzoskwiniami i chleb bankietowy. A z delicji kapusta młoda zasmażana. Uwaga, filet z kurczaka 22,90 i szponder wołowy 43,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Parówki sokoliki 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
0: Reklama.

0: To Señorita oczywiście, muzycznie bardzo fajny numer, który przyjemnie buja popołudniową porą. Shawn Mendes, Camila Cabello. 25 minut po godzinie 13, a ja chciałbym jeszcze wrócić na moment do tego, co się wydarzyło przed godziną. Rafał Zopatówka, tak, Rafał Zopatówka wygrał dzisiaj odjazdowego suwa dla całej rodziny na cały weekend z pełnym bakiem. Było mnóstwo emocji, a zresztą posłuchajcie raz jeszcze, co się działo na antenie. Dokładnie kwadrans po 12. Rafale, po kolei. Pierwsza cyfra kodu PIN?
1: 2.
0: 2, sprawdzamy. Jest okej. Okay. Cyfra z wtorku?
1: 5.
0: Piątka. Wprowadzam. Też się zgadza. Jesteśmy przy środzie. Jaka to cyfra?
1: 7.
0: Jest. I teraz wiesz, co niektórzy ci kibicują, a co niektórzy mówią, a może się pomyli, a może będzie druga szansa. Poproszę cię o cyfrę kodu PIN do suwa z czwartku.
1: 1.
0: Jakby to powiedział pewien pan ostatecznie?
1: Dokładnie tak.
0: Dobra, sprawdzam to. Jest! Jest, Rafale! To jest poprawny kod PIN. 2, 5, 7, 1. To gratuluję!
1: No ja również się cieszę, dziękuję bardzo. Radio Centrum.
0: Takie rzeczy się dzieją na 106,4 FM w Radiu Centrum. Rafał może jeszcze nie w drodze, ale już sobie to wszystko planuje. A my ruszamy pod wiatr muzycznie. Grzegorz Chyży na piątkowe popołudnie.

0: 13.30 wiadomości, Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o stanowisku Rady Miasta Kalisza w sprawie przeniesienia karetki do Opatówka, niszczeniu mienia publicznego, a na koniec podsumowanie środowego meczu w Ostrowie.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Rada Miasta Kalisza sprzeciwia się planom przeniesienia zespołu ratownictwa medycznego P01030 ze stacji w Kaliszu przy ulicy Toruńskiej do Opatówka. Uchwałę w tej sprawie jednogłośnie przyjęto w czasie kwietniowej sesji Rady Miasta Kalisza, a jej projekt to pomysł Klubu Prawa i Sprawiedliwości oraz radnej tego ugrupowania Małgorzaty Mosińskiej-Busz, która przed miesiącem jako pierwsza zwróciła uwagę na plany Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego związane z pomysłem zmniejszenia liczby ZRM na terenie Kalisza.
4: Tym samym na terenie Kalisza pozostaną jedynie 3 zespoły ratownictwa medycznego. Podstawowym obszarem działania zespołu P01030 jest miasto Kalisz. Przeniesienie karetki do Opatówka spowodowałoby wydłużenie czasu dojazdu do mieszkańców Kalisza, którzy stanowią największą grupę pacjentów korzystających z pomocy tego zespołu.
2: Mówiła w czasie sesji radna Małgorzata Mosińska-Busz. W uchwale podkreślono, że w momencie ratowania życia i zdrowia znaczenie ma każda sekunda, a wydłużenie czasu dojazdu do pacjentów może stanowić realne zagrożenie.
5: Jako osoba związana z ochroną zdrowia wiem, jak wyglądają realia pracy medyków i jak duże znaczenie ma szybkość tej pomocy. Dlatego tutaj nawet kilka dodatkowych minut może decydować o życiu, zdrowiu, jak również o dalszych, późniejszych rokowaniach pacjenta, którym tak naprawdę może stać się każdy z nas.
2: Dodała Anita Kaczorowska, lekarka i radna klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Kalisza. Radni Rady Miasta Kalisza podkreślili, że sprzeciwiają się przeniesieniu ZRM z Toruńskiej do Opatówka, ale równocześnie są za tym, by w tym mieście utworzono kolejną podstację pogotowia ratunkowego, jednak nie kosztem Kalisza. Swoje stanowisko skierowali do wojewody Wielkopolskiej, a konkretnie do zastępującej Agaty Sobczyk wicewojewody Karoliny Fabisz-Szulc. Zdaniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeniesienie ZRM ma usprawnić i polepszyć pracę pogotowia ratunkowego. Relokacja zamiast kolejnej karetki związana jest też z kosztami. Miesięcznie załoga z lekarzem kosztuje 11 tysięcy złotych, a bez lekarza 8 tysięcy.
1: Radio Centrum. Żeby było słychać.
2: Kaliscy strażnicy miejscy coraz częściej zawiadamiani są o przypadkach niszczenia mienia publicznego. Jak podkreślają kaliscy municypalni, jest to problem poważny i niejednokrotnie utrudniający życie mieszkańcom.
6: Problem ten dotyczy m.in. dewastacji przystanków, dewastacji budynków czy infrastruktury miejskiej. Dlatego też Straż Miejska przypomina, że tego rodzaju zachowania niosą za sobą konsekwencje prawne i finansowe. Sprawcy takich zachowań są często identyfikowani dzięki monitoringowi miejskiemu. Szczególną uwagę należy również zwrócić na osoby nieletnie i rolę rodziców i szkół w kształtowaniu właściwych postaw społecznych.
2: Powiedziała Radiu Centrum inspektor Agata Dybioch, rzecznik prasowy Kaliskiej Straży Miejskiej. Kaliska Straż Miejska prowadzi liczne spotkania w szkołach, gdzie prowadzą działania profilaktyczne, informując młodzież o konsekwencjach prawnych i społecznych związanych m.in. z niszczeniem mienia, zaśmiecaniem, spożywaniem alkoholu czy zażywaniem substancji zabronionych. Ostrowia 1909 w środowy wieczór pokonała 1-0 w Jarę Lecha Poznań, inkasując bezcenne 3 punkty w walce o utrzymanie Wartburg w czwartej lidze. Gola na walkę zwycięstwa zdobył Jakub Kramarczyk. Chwilę wcześniej mecz był przerwany na kilka minut po tym, jak interweniowała policja na skutek odpalonych raz przez kibiców Ostrowi. Pytanie, czy bez tej interwencji nie byłoby spokojniej, wszak to był mecz zaprzyjaźnionych fanklubów. Nam się grało świetnie przy takim dopingu i w takiej atmosferze, powiedział Radiu Centrum Jakub Kramarczyk, który ostatnio zdobywa piękne gole dla Ostrowi.
7: No strzelam. No najważniejsze, że tutaj cała drużyna walczy do końca. Nieważne, czy szczelimy jedną, czy dwie, walczymy do końca. I ważne, że wygrywamy, to cieszy najbardziej, tak?
8: Dzisiaj bardzo ważne były potrzebne te punkty. Graliście z rywalem, który też no, jest prawie że niemal sąsiadem w tabeli.
7: Bardzo ważne. Zaszczeliśmy bramkę, cofnęliśmy się, przeciwnik zdominował trochę, rozgrywali. Więc no trzeba się cieszyć, że ważne 3 punkty i jedziemy dalej. Jeszcze 2 mecze, więc mam nadzieję, że jakieś punkty zdobędziemy. Będziemy walczyć o pełną pulę i się nie poddamy.
8: Jak wam się gra w takiej atmosferze, sztuczne światło, świetna murawa, ekstra oprawa, kibice do ping?
7: Nie, no to można tylko jednym słowem, tak aura. Po prostu aura i to jest definicja. To była definicja aury po prostu.
2: powiedział Radiu Centrum Jakub Kramarczyk. Ostrowia po tym zwycięstwie awansowała na 12 miejsce w tabeli Artbud czwartej lidze, a w sobotę zagra na wyjeździe z Polonią Golina. Dodajmy, że w Redbox piątej lidze w środowy wieczór Piast Czekanów zremisował 2-2 z Centrum 1946 Ostrów. Gole dla zespołu trenera Konrada Ruska zdobyli Jakub Kłobusek i Marek Szymanowski.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
9: This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Reklama.
1: Jeżeli marzysz, by twoje rośliny były okazałe i witalne, a uprawiane warzywa i owoce zdrowe i smaczne, sięgnij po Astwit. Ekologiczny nawóz naturalny, prosty w stosowaniu, skuteczny w efektach. Do domu, ogrodu i na balkon. Astwit. Do warzyw, sadów i upraw pod osłonami. Wspiera kondycję roślin,

0: strefę korzeniową i naturalną aktywność biologiczną gleby. Po co sięgać po chemię, skoro mamy Astwit, nawóz dostępny w dobrych sklepach ogrodniczych i w kwiaciarniach. Astwit w zgodzie z naturą. www.astwit.com.pl.
1: Reklama.
2: I gra muzyka.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: Startujemy z Giełdą Pracy. Dziś czas Waszych rekomendacji pod numerem 88400 106 i 4.
0: Giełda Pracy Radia Centrum.

0: Za chwilę 14, dziś w Giełdzie Pracy, która była przeznaczona dla Was, pod Wasze rekomendacje. To wszystko kolejna w poniedziałek o stałej porze, a za kilka minut najważniejsze wiadomości.
1: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum. Reklama.
2: Grand Prix Kometa. Festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim. Już po raz 15. Filmowe pokazy konkursowe, spotkania z gwiazdami, warsztaty, wystawa, koncerty, restauracje festiwalowe. Koncerty inauguracyjne Royber Trio, Trzaska, Walicki, Moretti oraz na wielki finał Aga Zarian z zespołem. Grand Prix Kometa. Od 8 do 13 czerwca. Ostrowskie Centrum Kultury. Więcej na grandprixkometa.pl. Zaprasza Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
3: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych, płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencje edycja 2026. Przy udziale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Imprezy towarzyszące już od 8 czerwca.
4: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
5: Garnitury. Garnitur, który wybrać, ale który?
6: Garnitur!
7: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na dziś.
3: Popołudnie deszczowe w całym naszym regionie. Padać ma według synoptyków przez kilka kolejnych godzin, mniej więcej do 17-18, a wieczorem znów sporo rozpogodzeń i nawet także duża porcja słońca na koniec dnia. Tego się trzymajmy. Na termometrach od 15 do 17 stopni i to dziś temperatura maksymalna.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
4: Właśnie minęła
3: 14.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Czerwony plan interwencyjny w Rumunii to po eksplozji drona. Potem u nas prawdziwy wysyp polskich truskawek z gruntu. Będzie też wielkie odliczanie przed finałem French Open. Marcin Krzemiński. Rumunia ogłosiła czerwony plan interwencyjny. To reakcja na eksplozję drona morskiego nieznanego pochodzenia w pobliżu portu w Konstancy. Władze zarządziły ewakuację wybrzeża. Cezary Jaszczyk.
6: Ze wstępnych informacji wynika, że nie ma ofiar eksplozji. Służby w czasie zabezpieczania okolic portu natrafiły na 3 kolejne podwodne bezzałogowce. Resort Spraw Wewnętrznych skierował na miejsce dodatkowe siły, które mają sprawdzić, czy pod wodą nie ma jeszcze innych dronów. Ministerstwo Obrony należą do tych wykorzystywanych w wojnie na Ukrainie. A według rumuńskich mediów Kijów miał ostrzec władze w Bukareszcie, że w okolicy może znajdować się

0: 5 bezzałogowców. To już kolejny taki incydent w Rumunii w ostatnich dniach. Dokładnie tydzień temu rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w mieście Gałacz, raniąc 2 osoby.
1: Ta eskalacja nie jest dla Polski zaskoczeniem, komentuje premier Donald Tusk.
2: Ostrzegałem także naszych europejskich partnerów już wiele tygodni temu, że można się spodziewać różnych zdarzeń, eskalacji, czasami intencjonalnych, czasami nie, ale że generalnie sytuacja idzie w stronę eskalacji i większych napięć, więc musimy być na to przygotowani i Polska stara się być przygotowana.
1: A szefowa Komisji Europejskiej ostrzegła, że dzisiejsze wydarzenia w Rumunii pokazują, że konsekwencje działań Rosji przeciwko Ukrainie zaczynają być bezpośrednim zagrożeniem dla krajów na wschodniej granicy Unii Europejskiej. Czerwcówka należy do polskich truskawek z gruntu. Mamy ich prawdziwy wysyp. Wraz z pierwszymi dniami czerwca tych owoców jest coraz więcej i co więcej, z każdym dniem są coraz tańsze. W ubiegłym tygodniu za kilogram ponad 20 zł, teraz w okolicach 12-13. W przyszłym tygodniu jest nadzieja, że cena spadnie nawet poniżej 10 zł. Na bazarkach królują 2 odmiany, podkreśla Maciej Kmera z giełdy w Broniszach.
3: Teraz najpopularniejsza na rynku rumba, bardziej poszukiwana odmiana Asia.
1: Oprócz truskawek coraz tańsze są też polskie ziemniaki i szparagi. Truskawkowy sezon kończy się zwykle w połowie lipca. Uwaga kierowcy! Od poniedziałku będzie czasowo obowiązywała zmiana organizacji ruchu na rozbudowywanym odcinku drogi ekspresowej S19 Sokołów Małopolski Jasionka. Zmiany są związane z wymianą nawierzchni na istniejącej jezdni. Ruch zostanie skierowany na nową jezdnię po prawej stronie drogi. Będą obowiązywały ograniczenia prędkości. Drogowcy apelują więc, by zachować szczególną ostrożność. Menedżer Mai Chwalińskiej mówi wprost: nieważny wynik jutrzejszego finału, ważne, że ostatnią piłkę wygra Maja. Piotr Szczypka zachęca wszystkich Polaków, by kibicowali naszej tenisistce.
4: Zapraszam wszystkich na mecz w Paryżu. Polaków, którzy się tutaj znajdują z całego kraju, Francji, zapraszamy bardzo serdecznie. Przyjdźcie, weźcie flagi i wspierajcie Maję, bo chcemy jeszcze więcej w niedzielę i w Polsce, w wszystkich miastach przed telebinami, bo Maja jest tego warta.
1: Maja wyjdzie na kort jutro o 15:00. W finale będzie walczyć z Rosjanką Mirą Andrijewą.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Coś czuję, że będzie się działo i będzie się działo. Maja nam dostarcza tyle radości, że nie potrzebujemy już piłki nożnej, prawda? I całej naszej reprezentacji. I w ogóle mundialu nie potrzebujemy. Kibicujemy. Być może Francja będzie nasza, Francja będzie Polska. 4 minuty mamy po 14:00.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo te

0: sklepach i na castorama.pl.
1: Tymczasem w salonie Filman.
2: I jak pani widzi?
3: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
1: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
5: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
6: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Motolease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis opony, OCAC i Assistance.
5: I to gdzie?
6: Oto Motolease. Auto w abonamencie. To tu.
7: Reklama.

0: Reklama.
1: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
2: Już wkrótce w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Szkolnej 16 zostanie otwarta przychodnia medyczna MediClux. Przestronne gabinety, nowoczesny sprzęt diagnostyczny. W ofercie przychodni badania laboratoryjne, poradnia psychologiczna, psychoterapeutyczna oraz psychiatryczna. Przychodnia MediClux zaprasza do współpracy lekarzy i rezydentów różnych specjalizacji. Przychodnia MediClux, Ostrów Wielkopolski, ulica Szkolna 16. Wkrótce otwarcie.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: ogórek, papryka czerwona i kiełbasa chłopska Nowaccy w super cenie. A przyprawa do grilla Prymat 2 za 3 złote. Z naszej produkcji sernik z brzoskwiniami i chleb bankietowy, a z delicji kapusta młoda zasmażana. Uwaga, filet z kurczaka 22,90 i szponder wołowy 43,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Parówki sokoliki 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
0: Reklama.

To Justin z numerem, który daje nam dużo, dużo energii. Tak myślę, przy takiej deszczowej pogodzie, 25 po 14. Słuchajcie, po burzy zawsze wychodzi słońce i wszystko wskazuje na to, że wieczór będzie już bardzo, bardzo pogodny. Nawet pogoda pod grilla się szykuje, tak twierdzą specjaliści od meteo. No dobrze, zaufajmy. Ja spoglądam za okno na Częstochowskiej, deszczowo, ponuro w Kaliszu, ale to się wszystko zmieni. Dzięki, że jesteś, Lambery, Trips już teraz, a w kolejce między innymi Sam Fender i najważniejsze wiadomości z południowej Wielkopolski. To już za chwilę.

0: To Rod Stewarta na zegarach 14.30, Łukasz Kostecki i najważniejsze wiadomości.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o zakończonej kwalifikacji wojskowej na terenie południowej Wielkopolski. Sprawdzimy, co z oddziałem urologii w Kaliskim Szpitalu, a na koniec ważna wygrana ostrowskich żużlowców.
3: Radio Centrum. Pierwsze w Centrum Wydarzeń.
2: Wojskowe Centrum Rekrutacji w Kaliszu podsumowało statystycznie tegoroczną kwalifikację wojskową, która trwała od 2 lutego do 30 kwietnia. Są powody do dumy, zapewnia armia.
4: W naszym rejonie, czyli w zakresie zainteresowania Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kaliszu, który liczy łącznie 8 powiatowych komisji lekarskich, wezwaliśmy ponad 4100 osób i stawiennictwo widzimy w 90% prawie, także jest to bardzo dobre stawiennictwo, jeśli chodzi o ten rok i lata poprzednie. Również, czym możemy się pochwalić, a raczej kandydaci mogą się pochwalić, to jest ilość kategorii zdrowia A, czyli tej najwyższej kategorii, która uprawnia kandydatów do przystąpienia do służby wojskowej.
2: Powiedział Radiu Centrum major Jakub Pojmański, rzecznik prasowy Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kaliszu. Według statystyk kaliskiego WCR-u ponad 80% osób, które stawiło się przed komisjami lekarskimi, otrzymało kategorię zdrowia A.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Do 31 lipca wojewoda Wielkopolski przedłużył okres zawieszenia oddziału urologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym imienia Ludwika Perzyny w Kaliszu. Jak przekonuje placówka, ważne kamienie milowe w kierunku przywrócenia oddziału zostały już osiągnięte.
5: Ekipa lekarska jest, mają zakupy sprzętowe, ponieważ tam jest koncepcja rozwoju i oddział wymaga bardzo poważnego dosprzętowienia i jednocześnie za chwilę ruszają prace takie modernizacyjne, remontowe.
2: Powiedział Radiu Centrum Paweł Gawroński, rzecznik prasowy Kaliskiego Szpitala. Oddział urologiczny Kaliskiego Szpitala rozpoczął działalność w 1989 roku. Został zawieszony w sierpniu 2025 roku z powodu braków kadrowych. Oddział przed zawieszeniem dysponował 26 łóżkami. Ależ piękną niespodziankę sprawili swoim kibicom w Łodzi żużlowcy Munfin Magnusa Ostrów, którzy pokonali tamtejszy Has Krzydlewska Orzeł 52-38. W czwartkowy wieczór wymarzony debiut w roli trenera zanotował Tomasz Gapiński.
6: Mecz w Łodzi zaczął się fantastycznie dla Ostrowian, którzy prowadzili 10-2. Co z tego, skoro za chwilę był remis po 12? Początek meczu nie wyszedł Chrisowi Holderowi. W kratkę jechał Jakub Kramczyk, który po dobrych startach popełniał znów błędy, ale jego 5 punktów i bonus też przyczyniły się do zwycięstwa Munfin Magnusa Ostrów. Kapitalne spotkanie odjechał Frederik Jakobsen, który zdobył 14 punktów i bonus. Drugim z liderów okazał się Gleb Czugunow, autor 11 punktów i bonusa. Cichym bohaterem ostrowskiej drużyny został jednak waleczny Duńczyk Jonas Seifert-Salk, który zdobył 8 punktów i 2 bonusy, ale jego szarża w 12 biegu była kluczowym momentem spotkania. Duńczyk przegrywał 1-5, ale uratował remis, a w 13 biegu Jakobsen z Holderem przypieczętowali wygraną. Munfin Magnus w Łodzi przeżył metamorfozę i przerwał serię 5 z rzędu porażek, wygrywając w wielkim stylu z drużyną, która do tej pory uchodziła za rewelację rozgrywek. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, Adrian? Nowe Renault Clio ma teraz automatyczną skrzynię biegów i fabryczną instalację gazową.
2: Automat i gaz w jednym? Przecież czegoś takiego jeszcze nie było.
1: No właśnie nie było, a teraz jest. Jedziesz płynnie, a na stacji benzynowej tankujesz za grosze. Dynamicznie i oszczędnie.
2: Czyli koniec z kompromisami. Komfort automatu i oszczędność LPG. Gdzie to dają?
1: W salonie Renault w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
2: Wybierz nowe Renault Clio z automatem i fabryczną instalacją LPG. Zapraszamy serdecznie, Adrian Matuszkiewicz
1: i Arkadiusz Mareniec.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta

0: 20%. Jak tak, to Allegro.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy.
3: To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Reklama.

To Metcon muzycznie. Za 12 minut będzie już godzina 15. Tymczasem ja zaglądam do ostatniego notowania listy przebojów Top 30 na 106,4 FM, żeby sprawdzić, jakie numery wam się podobały szczególnie, no bo są takie, które darzycie sympatią. Dawid Podsiadło, Sezon, Męskie granie orkiestra na drugim, Olivia Dean na trzecim. To wynik głosowania sprzed tygodnia. A jak będzie dziś? No, przekonamy się po godzinie 20. Kolejne notowanie Top 30, a jutro od samego rana oczywiście będziecie mogli wspierać znów swoich ulubionych artystów, swoje ulubione kawałki, których jest mnóstwo, głosując na rc.fm. Jak zawsze dla waszej dyspozycji zakładka Lista Przebojów. To od jutra od rana, a dziś wieczorem kolejne notowanie.

0: Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego na raz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50. Bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie.
1: Tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermedic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na dziś.
3: Za oknami deszczowo i tak będzie jeszcze przez około 3 godziny według synoptyków. Taki czas potrzebny dla tego deszczowego frontu, żeby się przekulać przez południową Wielkopolskę. A późny wieczór ma być już pogodny i jeszcze momentami słoneczny. Na termometrach teraz mamy 14-15 stopni. Cieplej już dzisiaj raczej nie będzie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
4: Właśnie minęła
3: 15.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Badania wody w Odrze nie wykazały śladów tzw. złotej algi. W tym miesiącu możliwa podwyżka cen biletów lotniczych. Zaczniemy jednak od nowych informacji w sprawie eksplozji drona w Rumunii. Marcin Krzemiński. Ukraińska marynarka wojenna potwierdziła, że jeden z morskich dronów podczas operacji na Morzu Czarnym zgubił się, a ukraińska armia straciła nad nim kontrolę. Miało się to wydarzyć, gdy Rosja zakłócała systemy radiowe i nawigacyjne. To prawdopodobnie ta jednostka trafiła do portu w Rumunii i eksplodowała po tym, jak włączyły się systemy bezpieczeństwa. Pozostałe dwa drony odnalezione przy rumuńskim wybrzeżu są nadal przedmiotem badań zarówno rumuńskich, jak i ukraińskich służb. No ale z filmów i zdjęć publikowanych w mediach wynika, że to także ukraińskie drony. Badania wody w Odrze nie wykazały śladów tzw. złotej algi. Jak przekazał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, próbki zostały pobrane po tym, jak wędkarze znaleźli w Odrze dziesiątki martwych ryb i skorupiaków. Prawdopodobnie zwierzęta padły z powodu wysokiego poziomu zasolenia wykrytego w wodzie, mówi rzecznik inspektoratu Michał Ruczyński.
6: Najważniejsza informacja na dziś jest taka, że w tych próbkach wody nie ma złotej algi, czyli generalnie nie ma tego, czego najbardziej się obawiano. Natomiast niepokojące były wskaźniki, jeśli chodzi o zasolenie wód Odry oraz zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie.
5: Po tym, jak poprawiła się pogoda i skończyła się tak zwana cofka, która wpychała w głąb lądu słoną morską wodę, sytuacja powinna wrócić do normy. Dowódca 6. Mazowieckiej Brygady Ochrony Terytorialnej, pułkownik Witold B., zawieszony w czynnościach służbowych. Jak przekazuje prokuratura okręgowa w Warszawie, oficer jest podejrzany o wyłudzenie nienależnych świadczeń z tytułu nieistniejących rozłąk i przejazdów oraz z tytułu nieodpłatnego zakwaterowania. Czyny miały być popełnione w dość długim przedziale czasu. Prokurator bowiem zarzuca pułkownikowi oprócz oszustwa osiągnięcie źródła stałego utrzymania. W czerwcu może czekać nas podwyżka cen biletów lotniczych. Takiego scenariusza nie wykluczają eksperci. Powód? Przedłużająca się wojna na Bliskim Wschodzie i drogie paliwo lotnicze. Cezary Jaszczyk.
7: Część linii lotniczych zaczyna mieć spore problemy z utrzymywaniem cen na dotychczasowym poziomie. Wpływ na to mają wspomniana już wojna i ceny paliw, ale też ostrożność samych pasażerów. Mówi Mariusz Piotrowski z Fly for Free.
8: Wciąż mamy problemy z popytem. Linie lotnicze muszą bardzo mocno stymulować ten popyt ze strony pasażerów z uwagi na ogólną niepewność w związku z kryzysem geopolitycznym na Bliskim Wschodzie. Bardzo prawdopodobne jest to, że jest to pewnie ostatni moment na szukanie tanich biletów na wakacje, ponieważ prawdopodobnie linie lotnicze nie będą chciały dłużej dopłacać do tego interesu.
7: Od początku wojny paliwo lotnicze podrożało już dwukrotnie. Eksperci nie wykluczają, że dodatkowym sposobem na szukanie oszczędności mogą być też cięcia siatki połączeń.
5: Skoro o podróżach mowa, trwa długi czerwcowy weekend. Wiele osób z niego korzysta, tym bardziej, że majówka w tym roku była krótka. A co wolimy?
9: Wolicie majówki czy czerwcówki?
10: Czerwcówki, bo jest cieplej.
11: Majówki, bo grill, no. Majówka to tak bardziej po górach może. Majówka bardziej w domu, czerwcówka bardziej na wyjazd.
5: Z turystami w Sopocie rozmawiał Paweł Radzewicz.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po godzinie 15, piątkowe popołudnie. Niektórzy mają środek długiego weekendu, a ktoś właśnie rozpoczął weekend. Oto dla wszystkich, którzy mają w sobie dużą porcję energii, taki numer. To sobie można zanucić w samochodzie, w domu, Można podkręcić radio oczywiście i zrobić tak, żeby wszyscy dookoła słyszeli. To gramy. Dżem i Wehikuł Czasu.
10: Podgłośnij, podgłośnij, podgłośnij, podgłośnij.

0: Reklama.
1: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: ING, to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
0: Reklama.
9: I gra muzyka.

0: To Dawid Kwiatkowski z numerem Co z nami będzie? Co będzie? Nic nie będzie. Będzie dobrze, jak się wypada, to będzie całkiem udany weekend, tak twierdzą synoptycy. A dzisiaj póki co piątkowe popołudnie, piąty dzień czerwca. Mamy w kalendarzu m.in. Emilii imieniny. O tak, świętuje też Igor, świętuje Jakub oraz Waleria. Wszystkiego dobrego dla Was. Zajrzymy jeszcze razem do kalendarza świąt, które nie są standardowymi, żebyśmy wiedzieli, co takiego nas czeka już na przykład niedługo. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Środowiska. Okej, dobrze, bierzemy to. Jutro Dzień Jojo. Można sobie pokulać to tak fajnie. A później czeka nas m.in. Dzień Bezpieczeństwa Żywności. Generalnie dość poważne święta. Nie bardzo jest jak poświętować, prawda? Więc musicie sobie znaleźć jakąś okazję. Avicii. Już za moment będzie także ABBA. A więc bądźcie blisko radia.
1: Reklama.
2: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
3: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
4: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
5: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Ogórek, papryka czerwona i kiełbasa chłopska Nowaccy w super cenie. A przyprawa do grilla Prymat, 2 za 3 złote. Z naszej produkcji sernik z brzoskwiniami i chleb bankietowy, a z delicji kapusta młoda zasmażana. Uwaga, filet z kurczaka 22,90 i szponder wołowy 43,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Parówki sokoliki 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
1: Reklama.

0: Czas na wiadomości, 15:30.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o wczorajszym zdarzeniu drogowym w podkaliskim Skarszewku, folii antywirusowej w Ostrowie, a na koniec sport i decyzja w sprawie trenera kaliskich szypiornistów.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Jednak jako kolizję zakwalifikowano zdarzenie drogowe, do którego doszło w czwartek rano w Skarszewku w powiecie kaliskim, gdzie zderzyły się ze sobą bus i samochód osobowy.
4: Z ustaleń policjantów wynika, że 34-letni kierowca Mercedesa na skrzyżowaniu nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu jeepem 42-latkowi. Doszło do zderzenia obu tych pojazdów. W wyniku zdarzenia 13-letnia pasażerka jednego z aut została przetransportowana do szpitala.
2: Powiedziała Radio Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, rzecznik prasowy kaliskiej policji. Na szczęście dziewczynka nie odniosła poważniejszych obrażeń i ostatecznie całe zdarzenie zakwalifikowano jako kolizję drogową. Sprawca zdarzenia został ukarany mandatem. Na jego konto powędrowały również punkty karne.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Czy zastosowana w Ostrowie Wielkopolskim w czasie pandemii COVID-19 folia antywirusowa PureZone będzie zmieniana? W kwietniu minął okres jej użyteczności, pyta słuchacz Radia Centrum Piotr za pośrednictwem naszej linii interwencyjnej. Zagrożenie minęło, więc wymiany folii nie będzie, poinformował Urząd Miasta w Ostrowie Wielkopolskim.
5: W kwietniu 2021 roku w wielu instytucjach użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim, m.in. w Urzędzie Miasta, placówkach oświatowych oraz w hali Arena, na przykład na klamkach, pojawiły się naklejki z napisem PureZone. Zostały one nasączone aktywnymi jonami srebra posiadającymi właściwości wirusobójcze i bakteriostatyczne. Ich trwałość szacowano na 5 lat, więc w tym roku minęła. Stąd pytania słuchacza Piotra o to, czy folia będzie wymieniana. Pandemia COVID-19 dobiegła końca, a co za tym idzie, z punktu widzenia zapobiegania zagrożeniom epidemiologicznym nie ma obecnie uzasadnionej potrzeby ponoszenia kosztów na tego typu rozwiązania. Dotychczasowa folia w zależności od miejsca i stopnia zużycia będzie sukcesywnie zdejmowana podczas standardowych prac porządkowych i konserwacyjnych, poinformowała Radio Centrum Sandra Jankowska z Biura Prasowego Urzędu Miasta w Ostrowie Wielkopolskim. Innowacyjna folia antywirusowa PureZone została stworzona przez ostrowską firmę. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
2: W sezonie 2025-2026 szczypiorniści Netland MKS Kalisz uplasowali się na 5. pozycji, najwyżej w historii od momentu awansu do grona najlepszych drużyn piłki ręcznej w Polsce. Oczekiwania są większe, ale to i tak sukces i jego ojciec z nami zostaje, powiedział Radiu Centrum Jacek Pasiński, prezes MKS-u.
6: Rafał Kuptel zostaje, byłoby trochę irracjonalne, jeżeli po tak udanym sezonie, gdzie zanotowaliśmy najlepszy wynik w historii klubu, zwalnialibyśmy jednego twórców tego sukcesu, czyli trenera. Chcemy budować jeszcze mocniej, jeszcze wyżej. Czy nam się to uda? Trudno powiedzieć. Dzisiaj wiemy, że sport to jest duża przypadkowość, dużo w tym jest woli walki, ale staramy się, by dalej walczyć o jak najwyższe cele.
2: A w nowym sezonie rewolucji w składzie nie będzie. Wiadomo, że odchodzi dwóch zawodników, Joel Ribeiro i Mikołaj Białowąs. W ich miejsce mają przyjść nowi zawodnicy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
8: Informacje dla kierowców.
0: Za 25 minut będzie godzina 16, więc sprawdzamy, jak to wygląda na drogach. Warunki do jazdy, jak pewnie zauważyliście, nie są najlepsze i w najbliższych godzinach nie ma co liczyć na poprawę. Widoczność ograniczona, miejscami ślisko, bo przecież nawierzchnia mokra, więc droga hamowania w takich momentach wydłużona. Proszę uważać. W Kaliszu drogowców spotkacie m.in. na Majkowskiej, w ulicy Długosza ten skręt, Kordeckiego, też tutaj miejscami mamy wykopy. Na trasie numer 12 między Kaliszem a Patówkiem nadal działają drogowcy. Miejscowe ograniczenia prędkości do 40 km na godzinę. Sygnalizacja świetlna gdzieniegdzie wyłączona. Oczywiście też zwężenia i prace, które potrwają jeszcze kilka miesięcy. W Ostrowie Wielkopolskim nadal rozkopana jest ulica Klasztorna, a spore dziury pojawiły się także na remontowanej ulicy Leduchowskiego od Piłsudskiego do Strzeleckiej. Tam ograniczenie prędkości, proszę uważać, bo niektóre dziury delikatnie mówiąc, średnio oznakowane, a to oznacza, że można co nieco sobie urwać podczas tego remontu, a to nie byłoby przyjemne. Pamiętajcie także o pracach za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. 36, nadal 2-3 km to wahadło, sygnalizacja świetlna i oczywiście obowiązkowy postój.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
0: Tymczasem już działają w Polsce nowe fotoradary. Pojawiły się także na drogowej mapie zupełnie nowe odcinki pomiaru prędkości, takie odcinkowe właśnie.

0: Reklama.
1: Grand Prix Komeda. Festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim. Już po raz 15. Filmowe pokazy konkursowe, spotkania z gwiazdami, warsztaty, wystawa, koncerty, restauracje festiwalowe. Koncerty inauguracyjne Royber Trio, Trzaska, Walicki, Moretti oraz na wielki finał Aga Zarian z zespołem. Grand Prix Komeda. Od 8 do 13 czerwca. Ostrowskie Centrum Kultury. Więcej na grandprixkomeda.pl. Zaprasza Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
2: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na byd-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły

0: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80, a teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca. Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Reklama.

0: To oczywiście formacja ABBA, Dancing Queen, takiej muzyki brakuje czasami nam, więc wracamy dla was do takich klimatów. Za 12 minut będzie godzina 16, dzisiaj był wielki finał w Radiu Centrum na 106.4 FM, wielki finał moto konkursu po godzinie 12, a do zgarnięcia był odjazdowy SUV z pełnym bakiem na weekend. No i to się udało Rafałowi z Opatówka, który pojedzie w bardzo fajną podróż tym wyjątkowym autem już całkiem niedługo. Tylko do nas padnie, tylko odbierze kluczyki i będzie mógł śmigać sobie przez Polskę. Jak brzmiał wielki finał, ten moment, w którym Rafał musiał podać kod PIN do nagrody? Posłuchajcie. Rafale, pierwsza cyfra kodu PIN?
1: 2.
0: Jest okej. Cyfra z wtorku?
1: 5.
0: Wprowadzam. Też się zgadza. Jesteśmy przy środzie. Jaka to cyfra?
1: 7.
0: Jest. I teraz wiesz, co niektórzy ci kibicują, a co niektórzy mówią, a może się pomyli, a może będzie druga szansa. Poproszę cię o cyfrę kodu PIN do SUV-a z czwartku.
1: 1.
0: Sprawdzam to. Jest! Jest, Rafale! To jest poprawny kod PIN!
1: No ja również się cieszę, dziękuję bardzo.
2: Radio Centrum.
0: Takie nagrody mamy dla was w Radiu Centrum na 106.4 FM. Czy będą kolejne? A słuchajcie radia. Nagród u nas pod dostatkiem, zdecydowanie tak. A telefon 88400 106.4 warto sobie wpisać do pamięci już na stałe.

0: Reklama. Jeżeli marzysz, by twoje rośliny były okazałe i witalne, a uprawiane warzywa i owoce zdrowe i smaczne, sięgnij po Astwit. Ekologiczny nawóz naturalny, prosty w stosowaniu, skuteczny w efektach. Do domu, ogrodu i na balkon. Astwit. Do warzyw, sadów i upraw pod osłonami. Wspiera kondycję roślin, strefę korzeniową i naturalną aktywność biologiczną gleby. Po co sięgać po chemię, skoro mamy Astwit? Nawóz dostępny w dobrych sklepach ogrodniczych i w kwiaciarniach. Astwit w zgodzie z naturą. www.astwit.com.pl.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
5: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
6: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
5: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
7: Promocja trwa do 31 sierpnia.
5: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, New Tend, Install Projekt, Roka i Stella.
7: Armatura24.pl.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który? Garnitury!
11: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
0: Reklama.

0: 106 i 4 FM. Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na dziś.
3: Za oknami nadal jeszcze deszczowo w południowej Wielkopolsce. Spoglądam na pogodową mapę, która pokazuje nam to, co tu i teraz się dzieje w regionie, i ta strefa opadów deszczu powinna z nami pozostać jeszcze przez godzinę, może dwie, a później według synoptyków już przejaśnienia i nawet trochę słońca na koniec piątku. Na termometrach teraz 15-16 stopni, cieplej nie będzie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
4: Właśnie minęła
3: 16.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Dziecko wypadło z okna 11 piętra, matka nietrzeźwa, to we Włocławku. Ukraina wyraziła zgodę na prace ekshumacyjne we Lwowie. Zajrzymy też do strefy kibica w mieście Maji Chwalińskiej. Marcin Krzemiński. Dramat we Włocławku. 5-letnia dziewczynka wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca. Dziecko śmigłowcem zabrano do szpitala w Bydgoszczy. Dziewczynka przebywała z 21-letnią matką, która była nietrzeźwa, miała promil alkoholu w organizmie. Została zatrzymana przez policję, która teraz pod nadzorem prokuratury ustala, jak doszło do zdarzenia. Kompletnie pijana 31-latka opiekowała się natomiast miesięcznym dzieckiem w Radomsku. Kobieta miała prawie 3 promil alkoholu. Policję powiadomili ratownicy medyczni, którzy przyjechali do mieszkania 31-latki, by udzielić jej pomocy, mówi aspirant Dariusz Kaczmarek z radomszczańskiej policji.
6: Pomoc medyczną wezwała kobieta, która skarżyła się na złe samopoczucie i problemy z oddychaniem. Po przybyciu na miejsce ratownicy ustalili, że 31-letnia kobieta znajduje się pod znacznym wpływem alkoholu i sprawuje opiekę nad swoim miesięcznym dzieckiem. O sytuacji niezwłocznie powiadomiono policjantów.
5: Dziecko trafiło pod opiekę bliskich 31-latki. Kobiecie grozi teraz do 5 lat więzienia. Miał wysłać z Poznania do Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej paczkę z podpisem broń chemiczna. Sąd w Warszawie aresztował na 3 miesiące mężczyznę podejrzanego o wywołanie fałszywego alarmu. Grozi mu do 8 lat więzienia. Prokuratura informuje, że w planach są też badania sądowo-psychiatryczne. Mężczyzna przyznał się do zarzutów, ale odmówił składania wyjaśnień. Ukraina wydała oficjalną zgodę na przeprowadzenie prac ekshumacyjnych na lwowskim Hołosku. Obecnie to ulica Warszawska we Lwowie, poinformował Instytut Pamięci Narodowej. Decyzja umożliwia polskim badaczom dokończenie prac związanych z odnalezieniem i pochowaniem szczątków żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 roku w obronie Lwowa. Wczoraj IPN otrzymał również potwierdzenie, że Ministerstwo Kultury Ukrainy wydało zgodę na przeprowadzenie prac ekshumacyjnych w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Wołyniu. Kraje Bałkanów Zachodnich chcą szybkiej integracji europejskiej i wejścia do Unii Europejskiej w najbliższych latach. Trwa właśnie unijno-bałkański szczyt w Czarnogórze. Ten kraj, jak i Albania, są w teorii najbliżej akcesji. W praktyce mówią o wiecznej poczekalni. Za to Francja i Niemcy na szczycie proponują stopniowe dołączenie do Unii, na początku bez prawa głosu. Od ostatniego rozszerzenia wspólnoty europejskiej minęło prawie 13 lat. 1 lipca 2013 roku dołączyła do niej Chorwacja. Nawet tysiąca kibiców spodziewają się jutro organizatorzy malutkiej strefy kibica w Dąbrowie Górniczej. To rodzinna miejscowość Maji Chwalińskiej, która w Paryżu będzie walczyć o zwycięstwo w wielkoszlemowym turnieju French Open.
7: Tylko zwycięstwo, nie ma innej opcji.
8: Wczoraj zostajemy do jutra.
7: Tak jest, tak jest.
5: Byliśmy wczoraj, mówią kibice, bo właśnie już wczoraj setki osób oglądały na Telebimie w Dąbrowie Górniczej półfinałowy mecz Maji. I niektórzy trzymają miejsce w strefie kibica na jutrzejszy finał, który, przypomnę, wystartuje w Paryżu o 15:00.
2: Kursy walut.
3: Zaglądamy do kantorów na popołudnie. Euro to 4,24 zł, mowa o średnim kursie. Dolar amerykański 3,66, frank szwajcarski 4,61 i funt brytyjski 4,90 zł.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
2: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
1: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
2: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
1: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Ogórek, papryka czerwona i kiełbasa chłopska Nowaccy w super cenie. A przyprawa do grilla Prymat 2 za 3 złote. Z naszej produkcji sernik z brzoskwiniami i chleb bankietowy. A z delicji kapusta młoda zasmażana. Uwaga, filet z kurczaka 22,90 i szponder wołowy 43,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Parówki sokoliki 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
4: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencja Edycja 2026. Ale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
5: Imprezy towarzyszące już od 8 czerwca.
6: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
0: Reklama.

0: 16.30, czas na wiadomości. Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o stanowisku Rady Miasta Kalisza w sprawie przeniesienia zespołu ratownictwa medycznego do Opatówka, niszczeniu mienia publicznego, a na koniec podsumowanie środowego meczu w Ostrowie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Rada Miasta Kalisza sprzeciwia się planom przeniesienia zespołu ratownictwa medycznego P01030 ze stacji w Kaliszu przy ulicy Toruńskiej do Opatówka. Uchwałę w tej sprawie jednogłośnie przyjęto w czasie kwietniowej sesji Rady Miasta Kalisza, a jej projekt to pomysł Klubu Prawa i Sprawiedliwości oraz radnej tego ugrupowania Małgorzaty Mosińskiej-Burz, która przed miesiącem jako pierwsza zwróciła uwagę na plany Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego związane z pomysłem zmniejszenia liczby ZDR-em na terenie Kalisza.
3: Tym samym na terenie Kalisza pozostaną jedynie 3 zespoły ratownictwa medycznego. Podstawowym obszarem działania zespołu P01030 jest miasto Kalisz. Przeniesienie karetki do Opatówka spowodowałoby wydłużenie czasu dojazdu do mieszkańców Kalisza, którzy stanowią największą grupę pacjentów korzystających z pomocy tego zespołu.
2: Mówiła w czasie sesji radna Małgorzata Mosińska-Burz. W uchwale podkreślono, że w momencie ratowania życia i zdrowia znaczenie ma każda sekunda, a wydłużenie czasu dojazdu do pacjentów może stanowić realne zagrożenie.
4: Jako osoba związana z ochroną zdrowia wiem, jak wyglądają realia pracy medyków i jak duże znaczenie ma szybkość tej pomocy. Dlatego tutaj nawet kilka dodatkowych minut może decydować o życiu, zdrowiu, jak również o dalszych, późniejszych rokowaniach pacjenta, którym tak naprawdę może stać się każdy z nas.
2: Dodała Anita Kaczorowska, lekarka i radna Klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Kalisza. Radni kaliscy podkreślili, że sprzeciwiają się przeniesieniu ZDR-em z Toruńskiej do Opatówka, ale równocześnie są za tym, by w tym mieście utworzono kolejną podstację pogotowia ratunkowego, jednak nie kosztem Kalisza. Swoje stanowisko skierowali do wojewody wielkopolskiej, a konkretnie do zastępującej Agaty Sobczyk wicewojewody Karoliny Fabisz-Szulc. Zdaniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeniesienie ZDR-em ma usprawnić i polepszyć pracę pogotowia ratunkowego, a relokacja zamiast kolejnej karetki związana jest też z kosztami. Miesięcznie załoga z lekarzem kosztuje 11 tysięcy złotych, a bez lekarza 8 tysięcy złotych. Więcej o tym, ile wyjazdów realizuje ZDR-em z Toruńskiej oraz czym grozi przeniesienie karetki w programie Tak się mówi o 10.30.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Kaliscy strażnicy miejscy coraz częściej zawiadamiani są o przypadkach niszczenia mienia publicznego. Jak podkreślają kaliscy municypalni, jest to problem poważny i niejednokrotnie utrudniający życie mieszkańcom.
5: Problem ten dotyczy m.in. dewastacji przystanków, dewastacji budynków czy infrastruktury miejskiej. Dlatego też Straż Miejska przypomina, że tego rodzaju zachowania niosą za sobą konsekwencje prawne i finansowe. Sprawcy takich zachowań są często identyfikowani dzięki monitoringowi miejskiemu. Szczególną uwagę należy również zwrócić na osoby nieletnie i rolę rodziców i szkół w kształtowaniu właściwych postaw społecznych.
2: Powiedziała Radiu Centrum inspektor Agata Dybioch, rzecznik prasowy Kaliskiej Straży Miejskiej. Kaliska Straż Miejska prowadzi liczne spotkania w szkołach, gdzie prowadzą działania profilaktyczne, informując młodzież o konsekwencjach prawnych i społecznych związanych m.in. z niszczeniem mienia, zaśmiecaniem, spożywaniem alkoholu czy zażywaniem substancji zabronionych. Ostrowia 1909 w środowy wieczór pokonała 1-0 Wiarę Lecha Poznań, inkasując bezcenne 3 punkty w walce o utrzymanie Wartbud w czwartej lidze. Gola na wagę zwycięstwa zdobył Jakub Kramarczyk. Chwilę wcześniej mecz był przerwany na kilka minut po tym, jak interweniowała policja na skutek odpalonych rac przez kibiców Ostrowi. Pytanie, czy bez tej interwencji nie byłoby spokojniej, wszak to był mecz zaprzyjaźnionych fanklubów. Nam się grało świetnie przy takim dopingu i w takiej atmosferze, powiedział Radiu Centrum Jakub Kramarczyk, który ostatnio zdobył piękne gole dla Ostrowi.
6: No szczeram. No najważniejsze, że tutaj cała drużyna walczy do końca. Nieważne, czy szczelimy jedną, czy dwie, walczymy do końca i no ważne, że wygrywamy, to cieszy najbardziej, tak?
7: Dzisiaj bardzo ważne były potrzebne te punkty. Graliście z rywalem, który też no jest prawie, że niemal sąsiadem w tabeli.
6: Bardzo ważne. Dostaliśmy bramkę, cofnęliśmy się, przeciwnik zdominował trochę, rozgrywali, więc no trzeba się cieszyć, że ważne 3 punkty i jedziemy dalej. Jeszcze 2 mecze, więc mam nadzieję, że jakieś punkty zdobędziemy, będziemy walczyć o pełną pulę i się nie poddamy.
7: Jak wam się gra w takiej atmosferze, sztuczne światło, świetna murawa, ekstra oprawa, kibice do...
6: Nie, no to to może tylko jednym słowem, tak, aura. Po prostu aura i to jest definicja, to była definicja aury po prostu.
2: Powiedział Radiu Centrum Jakub Kramarczyk. Ostrowia po tym zwycięstwie awansowała na 12 miejsce w tabeli Artboard 4 lidze, a w sobotę zagra na wyjeździe z Polonią Golina. Dodajmy, że w Redbox 5 lidze w środowy wieczór Piast Czekanów zremisował 2-2 z Centrum 1946 Ostrów. Gole dla zespołu trenera Konrada Ruska zdobyli Jakub Kłobusek i Marek Szymanowski.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Informacje dla kierowców.
0: Za 25 minut godzina 17, no to na początek informacja dla tych, którzy kręcą miejskim fragmentem 25 przez Kalisz. Na zakończeniu już tego fragmentu przy dojeździe do ronda, tak vis-a-vis ulicy Sienkiewicza, to jest ten odcinek 25 w Kaliszu, doszło do kolizji auta ciężarowego z osobówką i w tym momencie właśnie tam występują spore utrudnienia w ruchu. Na miejscu już za moment będą służby, proszę uważać. Droga numer 25 to jest dokładnie Piłsudskiego, jeszcze tuż przed tym łukiem, który doprowadza Was do ulicy Godebskiego, czyli wojewódzkiej 442. Kalisz, tu właśnie utrudnienia. W związku z tym trochę nam się też zakorkowało na Stawiszyńskiej, więc tutaj, jeżeli jest taka opcja, to omijajcie okolice. A poza tym po Kaliszu jeździcie bez większych utrudnień. Droga numer 12 na wysokości Zdun i zjazdu w kierunku Szałego. Tu sporo aut i oczywiście prace drogowe. Kalisz, Ostrów Wielkopolski, 25 na tym fragmencie przejezdna, nie ma żadnych utrudnień. Ostrów Wielkopolski to rozkopana Leduchowskiego, tam sporo dziur, proszę uważać, żeby sobie czegoś nie urwać zupełnym przypadkiem. I Klasztorna też jest w jest rozkopana nadal, tak? Spojrzałem na wszelki wypadek, żeby się upewnić, ale informacja o tym nadal widnieje, a to oznacza, że tam zwalniamy. Za informację dziękujemy naszym kierowcom, którzy kręcą po Kaliszu, Ostrowie i okolicach. Jakby co, to pamiętajcie, że warto dać znać.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
0: Reklama.

0: Za 8 minut będzie już 17. Ze mną, skoro piątek, piąteczek, to ze mną jest Robert Markowski. Cześć.
1: Kłaniam się nisko, cześć.
0: Dużo dobrej muzyki masz przygotowanej, prawda?
1: Tak, na tej kupce.
0: Och, proszę, ajście na bogato dzisiaj tutaj jest. Słuchajcie, co się będzie działo. Piątek deszczowy, więc musisz zrobić wszystko, żeby to był fajny dzień.
1: Mam nadzieję, że rozpędzę trochę te chmury i ten deszcz.
0: Nawet nie wiecie, jaką moc ma Robert. Co on potrafi.
1: Dobra.
0: Znasz ten nowy numer? Bo zagram za chwilę Stonesów in the Stars.
1: No znam, oczywiście, że znam. No,
0: i co?
1: No, co mam ci powiedzieć, no?
0: Czasami teledysk?
1: Teledysk mi się podobał, chociaż moim zdaniem za bardzo się odmłodnili chłopcy. Bo już tak dobrze nie wyglądają na żywo.
0: Chłopaki wrzucili w czata GPT teledysk i proszę, Mick Jagger ma 50 lat mniej. Ale fajnie grają, co?
1: Tak jest, oczywiście. Jako ciekawostka jak najbardziej.
0: Robert z wami po 17. Ja dziękuję. Dobrego weekendu. Rolling Stones.

0: Reklama.
1: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na dziś.
3: Deszczowo przynajmniej teraz, jeszcze przez jakąś godzinkę takie opady deszczu mogą się pojawić, potem zaczną pojawiać się przyjaśnienia i rozpogodzenia i deszcz ustanie. Na termometrach w tej chwili w naszym regionie 15 stopni i taka temperatura utrzyma się przez dzisiejszy wieczór.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
4: Właśnie minęła
3: 17.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Gwałtowne burze nad Polską są ostrzeżenia pogodowe. Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy w Polsce, powiemy, czego dotyczy ta wizyta. Dowódca Mazowieckiej Brygady WOT-u z zarzutami. Marcin Krzemiński. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami we wschodniej i północno-wschodniej części kraju. Wyładowań możemy się spodziewać do późnego wieczora, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
6: We wschodniej połowie kraju oraz na zachodzie pojawią się burze lokalnie z gradem. Na burze te prognozowane we wschodniej części kraju wydano ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia, a dla części północno-wschodniej Polski, także drugiego stopnia, można spodziewać się silnych, przelotnych opadów deszczu od 20 do 35 mm oraz porywów wiatru do 70 km na godzinę.
5: Jutro pogoda w całym kraju będzie już spokojniejsza i bardziej słoneczna. W niedzielę wraz z nowym frontem atmosferycznym do Polski mają jednak wrócić burze oraz deszcz. Jutro przed południem minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się z szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kryło Budanowem. Z Budanowem rozmawiał już wiceszef polskiej dyplomacji Marcin Bosacki. Na tematem była sprawa nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy odwołującej się do bohaterów UPA i ukraińskie propozycje rozwiązania tej sytuacji. Jak podaje polska agencja prasowa, w ciągu najbliższych godzin szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy ma się spotkać też z szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcinem Przydaczem. NASA poleciła astronautom przebywającym na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, by schronili się w swoim statku kosmicznym i przygotowali do ewentualnej ewakuacji. To w związku z pogarszającymi się wyciekami powietrza w rosyjskim segmencie stacji. Jak podaje NASA, rosyjska załoga próbuje naprawić wyciek powietrza w swojej części laboratorium. Żołnierz WOT-u z zarzutami prokuratury. Chodzi o dowódcę 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Pułkownik Witold B. miał się dopuścić wyłudzeń świadczeń z wojska z tytułu rozłąki i przejazdów, które w rzeczywistości nie miały miejsca. Kolejne nienależne mu pieniądze otrzymał z Wojskowej Agencji Mienia Wojskowego, mówi Piotr Skiba z Warszawskiej Prokuratury Okręgowej.
7: Chodzi tutaj o oszustwa na szkodę Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie i Lublinie w zakresie wyłudzania nienależnych świadczeń z tytułu nieodpłatnego zakwaterowania.
5: Z procederu Witold B. stworzył stałe źródło dochodu. Został już zawieszony przez WOT do czasu zakończenia postępowania. Ponad 22 kg marihuany oraz amfetaminę w jednym z mieszkań znaleźli bytomscy policjanci. W tej sprawie zatrzymano 29-latka, który narkotyki przemycał z Holandii. Grozi mu nawet 20 lat więzienia. Mężczyzna trafił na 2 miesiące do aresztu. Sport. Polskie siatkarki pokonały w chińskim Nankinie Serbię 3-2 w kolejnym meczu Ligi Narodów. To trzecie zwycięstwo drużyny Stefano Lavariniego w tych rozgrywkach. Biało-czerwone na zakończenie pierwszego turnieju Ligi Narodów w niedzielę zmierzą się z Chinami.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4,5 minuty po 17. Robert Markowski, witam jeszcze raz bardzo serdecznie w to piątkowe, późne popołudnie, tak w środku weekendu, na początku weekendu, zależy co kto woli. Zapraszam do 23. Dziś chcę

0: Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego na raz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50, bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na Waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Grand Prix Komeda. Festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim. Już po raz 15. Filmowe pokazy konkursowe, spotkania z gwiazdami, warsztaty, wystawa, koncerty, restauracje festiwalowe. Koncerty inauguracyjne Royber Trio, Trzaska, Walicki, Moretti oraz na wielki finał Aga Zarian z zespołem. Grand Prix Komeda. Od 8 do 13 czerwca. Ostrowskie Centrum Kultury. Więcej na grandprixkomeda.pl. Zaprasza Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
7: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
2: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
1: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
2: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
1: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
3: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
4: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
5: Garnitur!
6: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
7: Tymczasem w salonie Filman.
8: I jak pani widzi?
9: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
7: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
11: Jeżeli marzysz, by twoje rośliny były okazałe i witalne, a uprawiane warzywa i owoce zdrowe i smaczne, sięgnij po Astwit. Ekologiczny nawóz naturalny. Prosty w stosowaniu. Skuteczny w efektach. Do domu, ogrodu i na balkon. Astwit. Do warzyw, sadów i upraw pod osłonami. Wspiera kondycję roślin, strefę korzeniową i naturalną aktywność biologiczną gleby. Po co sięgać po chemię, skoro mamy Astwit. Nawóz dostępny w dobrych sklepach ogrodniczych i w kwiaciarniach. Astwit. W zgodzie z naturą. www.astwit.com.pl.
0: Reklama.
12: 22 minuty po 17. Dziś piątek, 5 dzień czerwca, Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego, a imieniny dziś obchodzą Bonifacy, Dobromił, Emilia, Igor, Jakub, Waleria i Walter. Wszystkiego dobrego.

25,5 minuty po godzinie 17. Ostatnio w Kaliszu dyskutuje się głośno nad pomysłem, który mówi o przeniesieniu zespołu ratownictwa medycznego ze szpitala przy ulicy Toruńskiej, który tam stacjonuje, do Opatówka. Radia Miejska Kalisza między innymi zaprotestowała przeciwko takiemu rozwiązaniu. Dlaczego? O tym w wiadomościach o 17.30.

0: Niech wybrzmią do końca. Jest 17:30. Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o stanowisku Rady Miasta Kalisza w sprawie przeniesienia zespołu ratownictwa medycznego do Opatówka, niszczeniu mienia publicznego, a na koniec podsumowanie środowego meczu w Ostrowie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Rada Miasta Kalisza sprzeciwia się planom przeniesienia zespołu ratownictwa medycznego P01030 ze stacji w Kaliszu przy ulicy Toruńskiej do Opatówka. Uchwałę w tej sprawie jednogłośnie przyjęto w czasie kwietniowej sesji Rady Miasta Kalisza, a jej projekt to pomysł Klubu Prawa i Sprawiedliwości oraz radnej tego ugrupowania Małgorzaty Mosińskiej-Busz, która przed miesiącem jako pierwsza zwróciła uwagę na plany Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego związane z pomysłem zmniejszenia liczby ZRM na terenie Kalisza.
3: Tym samym na terenie Kalisza pozostaną jedynie 3 zespoły ratownictwa medycznego. Podstawowym obszarem działania zespołu P01030 jest miasto Kalisz. Przeniesienie karetki do Opatówka spowodowałoby wydłużenie czasu dojazdu do mieszkańców Kalisza, którzy stanowią największą grupę pacjentów korzystających z pomocy tego zespołu.
2: Mówiła w czasie sesji radna Małgorzata Mosińska-Busz. W uchwale podkreślono, że w momencie ratowania życia i zdrowia znaczenie ma każda sekunda, a wydłużenie czasu dojazdu do pacjentów może stanowić realne zagrożenie.
4: Jako osoba związana z ochroną zdrowia wiem, jak wyglądają realia pracy medyków i jak duże znaczenie ma szybkość tej pomocy. Dlatego tutaj nawet kilka dodatkowych minut może decydować o życiu, zdrowiu, jak również o dalszych, późniejszych rokowaniach pacjenta, którym tak naprawdę może stać się każdy z nas.
2: Dodała Anita Kaczorowska, lekarka i radna Klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Kalisza. Radni kaliscy podkreślili, że sprzeciwiają się przeniesieniu ZRM z Toruńskiej do Opatówka, ale równocześnie są za tym, by w tym mieście utworzono kolejną podstację pogotowia ratunkowego, jednak nie kosztem Kalisza. Swoje stanowisko skierowali do wojewody wielkopolskiej, a konkretnie do zastępującej Agaty Sobczyk wicewojewody Karoliny Fabisz-Szulc. Zdaniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeniesienie ZRM ma usprawnić i polepszyć pracę pogotowia ratunkowego, a relokacja zamiast kolejnej karetki związana jest też z kosztami. Miesięcznie załoga z lekarzem kosztuje 11 000 zł, a bez lekarza 8 000 zł. Więcej o tym, ile wyjazdów realizuje ZRM z Toruńskiej oraz czym grozi przeniesienie karetki w programie Tak się mówi o 10:30.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Kaliscy strażnicy miejscy coraz częściej zawiadamiani są o przypadkach niszczenia mienia publicznego. Jak podkreślają kaliscy municypalni, jest to problem poważny i niejednokrotnie utrudniający życie mieszkańcom.
5: Problem ten dotyczy m.in. dewastacji przystanków, dewastacji budynków czy infrastruktury miejskiej. Dlatego też Straż Miejska przypomina, że tego rodzaju zachowania niosą za sobą konsekwencje prawne i finansowe. Sprawcy takich zachowań są często identyfikowani dzięki monitoringowi miejskiemu. Szczególną uwagę należy również zwrócić na osoby nieletnie i rolę rodziców i szkół w kształtowaniu właściwych postaw społecznych.
2: Powiedziała Radiu Centrum inspektor Agata Dybioch, rzecznik prasowy Kaliskiej Straży Miejskiej. Kaliska Straż Miejska prowadzi liczne spotkania w szkołach, gdzie prowadzą działania profilaktyczne, informując młodzież o konsekwencjach prawnych i społecznych związanych m.in. z niszczeniem mienia, zaśmiecaniem, spożywaniem alkoholu czy zażywaniem substancji zabronionych. Ostrowia 1909 w środowy wieczór pokonała 1-0 Wiarę Lecha Poznań, inkasując bezcenne 3 punkty w walce o utrzymanie w Wartburt w czwartej lidze. Gola na wagę zwycięstwa zdobył Jakub Kramarczyk. Chwilę wcześniej mecz był przerwany na kilka minut po tym, jak interweniowała policja na skutek odpalonych rac przez kibiców Ostrowi. Pytanie, czy bez tej interwencji nie byłoby spokojniej, wszak to był mecz zaprzyjaźnionych fanklubów. Nam się grało świetnie przy takim dopingu i w takiej atmosferze, powiedział Radiu Centrum Jakub Kramarczyk, który ostatnio zdobywa piękne gole dla Ostrowi.
6: No szczeram. No najważniejsze, że tutaj cała drużyna walczy do końca. Nieważne, czy szczelimy jedną, czy dwie, walczymy do końca i no ważne, że wygrywamy. To cieszy najbardziej, tak?
7: Dzisiaj bardzo ważne były potrzebne te punkty w greście z rywalem, który też no, jest prawie, że niemal sąsiadem w tabeli.
6: Bardzo ważne. Dostaliśmy bramkę, cofnęliśmy się, przeciwnik zdominował trochę, rozgrywali, więc no trzeba się cieszyć, że ważne 3 punkty i jedziemy dalej. Jeszcze 2 mecze, więc mam nadzieję, że jakieś punkty zdobędziemy. Będziemy walczyć o pełną pulę i się nie poddamy.
7: Jak wam się gra w takiej atmosferze, sztuczne światło, świetna murawa, ekstra oprawa, kibice do...
6: Nie, no to może tylko jednym słowem, tak, aura. Po prostu aura i to jest definicja. To była definicja aury po prostu.
2: Powiedział Radiu Centrum Jakub Kramarczyk. Ostrowia po tym zwycięstwie awansowała na 12 miejsce w tabeli Artbud 4 lidze, a w sobotę zagra na wyjeździe z Polonią Golina. Dodajmy, że w Redbox 5 lidze w środowy wieczór Piast Czekanów zremisował 2-2 z Centrum 1946 Ostrów. Gole dla zespołu trenera Konrada Ruska zdobyli Jakub Kłobusek i Marek Szymanowski.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
9: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Ruszam na drogi w naszym regionie. Warunki do jazdy nie najlepsze, bo drogi są mokre i miejscami śliskie. Są miejsca, gdzie deszcz już przestał padać, a są miejsca, gdzie jeszcze pada, ale niedługo przestanie. Ale nawierzchnie wilgotne będą jeszcze przez jakiś czas, także prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Ruch w mieście umiarkowany. Widać, że to mamy długi weekend i samochodów jakby mniej niż taki tradycyjny piątek przed normalnym weekendem. W Kaliszu cały czas mamy utrudnienia na ulicy Sulisławickiej. Ruch jest jednokierunkowy. Drogowców spotkacie także na ulicach Majkowskiej, Długosza i na ulicy Złotej. Złota na czas remontu chodników i budowy ścieżki rowerowej jest jednokierunkowa. Nie wiedziecie ją od ronda żołnierzy niezłomnych. Trzeba korzystać z objazdu ulicą Majkowską. Drogowców spotkacie także na ulicy Kordeckiego. Utrudnienia również na drodze krajowej nr 12 między Kaliszem a Opatówkiem. Tutaj miejscami ruch odbywa się wahadłowo. Pracuje sygnalizacja świetlna. Przebudowa ulicy Klasztornej w Ostrowie Wielkopolskim. Przebudowa także ulicy Leduchowskiego.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
9: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Za 23 minuty, 18:00.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
0: Reklama.

0: głośniej, to był Błażej Latos. Jest za 16 minut godzina 18. W tym tygodniu bawiliście się z nami w motokonkursie. Waszym zadaniem było odgadnięcie kodu PIN, który otwiera autko MG S9 na weekend. Taki kod PIN odszyfrował Rafał. Przeżyjmy to jeszcze raz.
1: Jest okej. Cyfra z wtorku?
2: 5.
1: Wprowadzam. Też się zgadza. Jesteśmy przy środzie. Jaka to cyfra?
2: 7.
1: Jest. I teraz wiesz, co niektórzy ci kibicują, a co niektórzy mówią, a może się pomyli, a może będzie druga szansa. Poproszę cię o cyfrę kodu PIN do suwa z czwartku.
2: 1.
1: Sprawdzam to. Jest! Jest, Rafale! To jest poprawny kod PIN!
2: No ja również się cieszę, dziękuję bardzo. Radio Centrum.
0: No i wypada nam tylko i wyłącznie życzyć Rafałowi szerokiej drogi w tym SUV-ie w weekend za 16 minut 18.

Za 8,5 minuty będzie godzina 18. Dziś jednym z tematów dnia jest list, jaki Wołodymyr Zełenski napisał do Putina. List otwarty z propozycją negocjacji. Więcej na ten temat już za chwilę w wiadomościach o 18.

0: Reklama.
1: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
2: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencja edycja 2026. Przy udziale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Imprezy towarzyszące już od 8 czerwca.
3: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na jutro.
3: No jutro zdecydowanie ładniej i cieplej. Sporo słońca, powyżej 20 stopni Celsjusza na termometrach. Bez opadów jutro ciśnienie będzie rosnąć. Wieczorem na barometrach zobaczymy 1017 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
4: Właśnie minęła
3: 18.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Ostatnie burze zmniejszyły ryzyko pożarów w lasach. Wołodymyr Zełenski napisał do Putina list otwarty z propozycją negocjacji. Pociągiem nad morze i na Mazury PKP przygotowało wakacyjny rozkład jazdy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dzięki burzom spadło zagrożenie pożarowe w lasach. Po wielu miesiącach suszy ściółka była bardzo sucha, a ryzyko zaprószenia ognia ekstremalnie wysokie. Ostatnie ulewy unormowały sytuację, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
6: Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje o możliwości wystąpienia opadów, deszczu i burz. Natomiast dzięki opadom deszczu na większości terytorium Polski występuje małe zagrożenie pożarowe w lasach.
5: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami z gradem i silnym wiatrem. W porywach wiatr może osiągać 80 km na godzinę. To dowód, że Ukraina jest gotowa do negocjacji i zawieszenia broni z Rosją. Tak Komisja Europejska komentuje list otwarty Wołodymyra Zełenskiego do Władimira Putina. Ukraiński przywódca zaproponował w nim zakończenie wojny i rozpoczęcie negocjacji pokojowych w neutralnym państwie. Więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
7: Zełenski zdecydował się na nową próbę przełamania impasu w negocjacjach z Rosją. Do tej pory wszystkie kończyły się niepowodzeniem. Tym razem ukraiński przywódca proponuje Putinowi spotkanie twarzą w twarz. Inicjatywę pochwalił już amerykański prezydent Donald Trump, także francuski przywódca Emmanuel Macron. To bardzo dobry pomysł. Cieszę się, że rozmowy mogą zostać wznowione. Macron zapowiedział przy tym kolejne rozmowy koalicji chętnych w sprawie Ukrainy. Ma dojść do nich w połowie lipca w Paryżu. Wydarzenie zbiegnie się w czasie z Dniem Bastylii. Wcześniej, bo jeszcze w czerwcu, Macron chce spotkać się tylko z Zełenskim.
5: Latem łatwiej dojedziemy pociągiem na Mazury i nad Bałtyk. W niedzielę, kolejną za tydzień, wejdzie w życie nowy wakacyjny rozkład jazdy. Dużo więcej niż zwykle ma być połączeń przeznaczonych głównie dla wczasowiczów, mówi prezes zarządu PKP Intercity Janusz Malinowski.
8: Praktycznie co pół godziny pociąg PKP Intercity będzie odjeżdżał w kierunku Trójmiasta. Dwie pary pociągów Pendolino do Kołobrzegu. Jedna para pociągów Pendolino do Świnoujścia. Generalnie Świnoujście będzie obsługiwane 12 parami, Kołobrzeg 15, weekendy 17 parami.
5: Wiele pociągów dostaną też Ustka i Łeba. Wzrosną trochę ceny paliw w najbliższych dniach. Jutrzejsza stawka maksymalna będzie wyższa od dzisiejszej. Litr benzyny 95 nie będzie mógł kosztować więcej niż 6 zł. To 6 groszy więcej niż dziś. A za olej napędowy zapłacimy maksymalnie 6,48, o 8 groszy więcej niż dziś. W Szwecji po raz pierwszy obchodzony jest Dzień Walki z Samotnością. Ustanowił go rząd. Inicjatywa polega na spotkaniach organizowanych przez lokalne samorządy, stowarzyszenia, parafie i firmy. Sztuczna inteligencja będzie niedługo zużywać tyle wody, ile cały kontynent. Eksperci zwracają uwagę na to, że do 2030 roku centra obsługujące AI będą miały zapotrzebowanie na wodę taką jak 1,3 mld ludzi. Potroi się też ich zapotrzebowanie energetyczne.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Pokonała 9 rywalek, jeśli wygra z 10, zostanie królową Paryża. Maja Chwalińska jutro zagra w finale French Open. Rywalką naszej tenisistki będzie Rosjanka Mira Andrijewa, która już przed turniejem była wymieniana w gronie faworytek do zdobycia tytułu. O czym więcej teraz z Paryża nasz wysłannik Przemysław Pozowski.
10: Maja Chwalińska bije absolutnie wszystkie rekordy, jeżeli chodzi o liczbę godzin spędzonych na korcie w drodze do finału Rolanda Garrosa. Rozegrała 9 meczów, to już pewnie wszyscy nawet zdążyli zapamiętać, ale warto dodać, że straciła jedną jednego seta, a na korcie spędziła w sumie 15 godzin i 44 minuty. Natomiast jej rywalka, czyli Mira Andrijewa, grała w sumie 7,5 godziny krócej. Do tego Maja Chwalińska walczy i z urazami mięśniowymi, i także w ostatnich dniach z przeziębieniem.
11: Jeżeli chodzi o przeziębienie, no zaczęłam się czuć już słabiej po czwartej rundzie, także myślę, że już wychodzę na prostą.
10: W tym przypadku pozostaje więc mieć nadzieję, że rzeczywiście Maja wychodzi już z przeziębieniem na prostą. Swoją drogą całe biuro prasowe też zakatarzone. No ale Mira Andrijewa, ona właśnie przez dziennikarzy była pytana, co jeśli zmierzy się z Mają Chwalińską, jak ocenia ten jej styl gry.
12: I've never played against her and...
10: Nigdy nie grałem przeciwko niej, oczywiście te 2 tygodnie gra wspaniale, w sumie nawet 3 tygodnie, bo przeszła kwalifikacje. Grała po prostu niesamowicie.
12: She's been playing unbelievable.
10: Dla Miry Andrijewej to będzie pierwszy finał wielkoszlemowy, ale nie pierwszy w ogóle. No, dla Mai Chwalińskiej rzecz jasna też pierwszy finał tak ważnego turnieju.
9: Finał French Open jutro o godzinie 15. Polskie siatkarki wciąż niepokonane w turnieju Ligi Narodów w Nankinie. Po wygranych z Belgią i Czechami dziś drużyna Stefano Lavariniego pokonała Serbię 3-2. W niedzielę o 13 biało-czerwone zmierzą się z gospodyniami turnieju, czyli Chinkami. Berlin, region Rhein-Ruhr z Kolonią oraz Monachium chcą ubiegać się o prawo goszczenia letnich Igrzysk Olimpijskich w 2036, 2040 lub 2044 roku. Decyzja, kogo niemiecka Konfederacja Sportu Olimpijskiego zgłosi do MKOL-u, zapadnie we wrześniu. Wcześniej Hamburg wycofał swój wniosek po negatywnym referendum mieszkańców.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Już 6 minut po 18.

0: Reklama. Tomograf komputerowy rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermetic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
1: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
0: Reklama.

17 minut po godzinie 18. Dziś mamy piątek, piąty dzień czerwca. Dziś swoje 72 urodziny obchodzi aktor teatralny, filmowy i telewizyjny Cezary Morawski. 70 kończy amerykański saksofonista Kenny G, którego będziemy mieli okazję dzisiaj posłuchać jeszcze w liście przebojów top 30 piosence Cry, którą śpiewał razem z Charlie Puthem. A swoje 55 urodziny obchodzi amerykański aktor i piosenkarz Mark Wahlberg.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, Adrian? Nowe Renault Clio ma teraz automatyczną skrzynię biegów i fabryczną instalację gazową.
2: Automat i gaz w jednym? Przecież czegoś takiego jeszcze nie było.
1: No właśnie nie było, a teraz jest. Jedziesz płynnie, a na stacji benzynowej tankujesz za grosze. Dynamicznie i oszczędnie.
2: Czyli koniec z kompromisami. Komfort automatu i oszczędność LPG. Gdzie to dają?
1: W salonie Renault w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
2: Wybierz nowe Renault Clio z automatem i fabryczną instalacją LPG. Zapraszamy serdecznie, Adrian Matuszkiewicz
1: i Arkadiusz Mareniec.
0: Reklama.

0: Ależ to był hit dyskotek Flames of Love i Fancy, 26 minut po godzinie 18. Czy jest szansa na utrzymanie urologii w Kaliszu? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w wiadomościach lokalnych o 18.30.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Jest 18.30, Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o zakończonej kwalifikacji wojskowej na terenie południowej Wielkopolski. Sprawdzimy, co z oddziałem urologii w Kaliskim Szpitalu, a na koniec ważna wygrana ostrowskich żużlowców.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Wojskowe Centrum Rekrutacji w Kaliszu podsumowało statystycznie tegoroczną kwalifikację wojskową, która trwała od 2 lutego do 30 kwietnia. Są powody do dumy, zapewnia armia.
3: W naszym rejonie, czyli w zakresie zainteresowania Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kaliszu, który liczy łącznie 8 powiatowych komisji lekarskich, wezwaliśmy ponad 4100 osób i stawiennictwo widzimy w 90% prawie, także jest to bardzo dobre stawiennictwo, jeśli chodzi o ten rok i lata poprzednie. Również, czym możemy się pochwalić, a raczej kandydaci mogą się pochwalić, to jest ilość kategorii zdrowia A, czyli tej najwyższej kategorii, która uprawnia kandydatów do przystąpienia do służby wojskowej.
2: Powiedział Radiu Centrum major Jakub Pojmański, rzecznik prasowy Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kaliszu. Według statystyk kalickiego WCR-u ponad 80% osób, które stawiło się przed komisjami lekarskimi, otrzymało kategorię zdrowia A.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Do 31 lipca wojewoda Wielkopolski przedłużył okres zawieszenia oddziału urologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym imienia Ludwika Perzyny w Kaliszu. Jak przekonuje placówka, ważne kamienie milowe w kierunku przywrócenia oddziału zostały już osiągnięte.
4: Ekipa lekarska jest, mają zakupy sprzętowe, ponieważ tam jest koncepcja rozwoju i oddział wymaga bardzo poważnego dosprzętowienia i jednocześnie za chwilę ruszają prace takie modernizacyjne, remontowe.
2: Powiedział Radiu Centrum Paweł Gawroński, rzecznik prasowy Kaliskiego Szpitala. Oddział urologiczny Kaliskiego Szpitala rozpoczął działalność w 1989 roku. Został zawieszony w sierpniu 2025 roku z powodu braków kadrowych. Oddział przed zawieszeniem dysponował 26 łóżkami. Ależ piękną niespodziankę sprawili swoim kibicom w Łodzi żużlowcy Munfin Magnusa Ostrów, którzy pokonali tamtejszy Has Skrzydlewska Orzeł 52-38. W czwartkowy wieczór wymarzony debiut w roli trenera zanotował Tomasz Gapiński.
5: Mecz w Łodzi zaczął się fantastycznie dla Ostrowian, którzy prowadzili 10-2. Co z tego, skoro za chwilę był remis po 12? Początek meczu nie wyszedł Chrisowi Holderowi. W kratkę jechał Jakub Krawczyk, który po dobrych startach popełniał znów błędy, ale jego 5 punktów i bonus też przyczyniły się do zwycięstwa Munfin Magnusa Ostrów. Kapitalne spotkanie odjechał Frederik Jakobsen, który zdobył 14 punktów i bonus. Drugim z liderów okazał się Gleb Czugunow, autor 11 punktów i bonusa. Cichym bohaterem ostrowskiej drużyny został jednak waleczny Duńczyk Jonas Seifert-Salk, który zdobył 8 punktów i 2 bonusy, ale jego szarża w 12 biegu była kluczowym momentem spotkania. Duńczyk przegrywał 1-5, ale uratował remis, a w 13 biegu Jakobsen z Holderem przypieczętowali wygraną. Munfin Magnus w Łodzi przeżył metamorfozę i przerwał serię 5 z rzędu porażek, wygrywając w wielkim stylu z drużyną, która do tej pory uchodziła za rewelację rozgrywek. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 27 minut 19.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
0: Reklama.

No i mógłbym teraz powiedzieć, a co nie mówiłem? Mówiłem, że dzięki naszej muzie rozpędzimy chmury i wyjdzie słońce nad Kaliszem. Niespełna 2 godziny zajęła nam ta operacja i proszę bardzo, mamy piękne słońce, które świeci nad Kaliszem. Oby tak dalej. Sobota zapowiada się pięknie, niedziela, miejmy nadzieję, nie gorzej. Za 13 minut będzie godzina 19. Dobra wiadomość dla kawoszy. Kawy na światowych giełdach tanieją, ale w sklepach póki co spadków cen nie widać. Miejmy nadzieję, że i do nas te spadki dotrą. Więcej na ten temat za chwilę w wiadomościach o 19.

Reklama. Już wkrótce w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Szkolnej 16 zostanie otwarta przychodnia medyczna Mediclux. Przestronne gabinety, nowoczesny sprzęt diagnostyczny. W ofercie przychodni badania laboratoryjne, poradnia psychologiczna, psychoterapeutyczna oraz psychiatryczna. Przychodnia Mediclux zaprasza do współpracy lekarzy i rezydentów różnych specjalizacji. Przychodnia Mediclux, Ostrów Wielkopolski, ulica Szkolna 16. Wkrótce otwarcie. Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na jutro.
3: Jutro dużo słońca i ciepło, powyżej 22 stopni Celsjusza na termometrach. Zachmurzenie małe, nie będzie padać, ciśnienie jutro będzie lekko rosnąć. Wieczorem na barometrach 1017 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
4: Właśnie minęła
3: 19.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Ukraina powinna rozwiązać problem, mówi premier o honorowaniu oddziałów UPA. Turyści rezygnują z wyjazdu w Bieszczady z obawy przed niedźwiedziami. Kawa na światowych giełdach tanieje, a w sklepach spadków cen jakoś nie widać, pokazuje to statystyka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To Ukraina doprowadziła do tego problemu, więc niech teraz szuka rozwiązania, mówi premier Donald Tusk. Chodzi o nadanie jednej z wojskowych jednostek ukraińskich imienia bohaterów UPA. Decyzja Wołodymyra Zełenskiego wywołała w Polsce powszechne oburzenie. Do Polski w tej sprawie przyleciał najbliższy współpracownik Zełenskiego, generał Kiryło Budanow. Rozmawiał z Marcinem Bosackim, wiceministrem spraw zagranicznych. Jutro spotka się z nim minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. A tak komentuje to premier.
6: Zobaczymy. Myślę, że będą szukali jakiegoś sensownego wyjścia z tej sytuacji. Taką mam przynajmniej nadzieję. Nie zrozumiałbym, gdyby chcieli czcić pamięć tych, którzy mordowali Polaków, najbliższych sojuszników. I być może te argumenty w końcu dotrą do Kijowa. Taką mam nadzieję. Jeśli nie, no to będzie oznaczało, że nie empatia, tylko twardy biznes będzie decydował o naszych relacjach.
5: Na dziś zaplanowano jeszcze spotkanie Budanowa z prezydenckim ministrem Marcinem Przydaczem. W wieku 102 lat zmarła Teresa Irena Głuchowska, pseudonim Bibi, żołnierka Armii Krajowej, uczestniczka Powstania Warszawskiego. O jej śmierci poinformowały Wojska Obrony Terytorialnej. Lekarze do końca czerwca będą szczególnie zachęcać do badań profilaktycznych. Chodzi o takie badania jak mammografia, cytologia czy zwykła kontrolna morfologia krwi. Trwają ogólnopolskie dni walki z rakiem. W Polsce na badania profilaktyczne nadal zgłasza się niewiele osób, a wczesne wykrycie choroby jest bardzo ważne, mówi profesor Tomasz Nowikiewicz z Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
7: Im mniej ta choroba będzie zaawansowana, tym prostsze zadanie stoi zarówno przed samą pacjentką, jak i przed każdym onkologiem, który czeka na pacjentki i chce im pomóc.
5: Mammografia jest dostępna dla kobiet w wieku od 45 do 74 lat bezpłatnie raz na 2 lata. Na badanie nie trzeba skierowania. Wizerunek Bieszczad traci z powodu ataków niedźwiedzi. Wiele innych regionów zyskuje na popularności. Branża turystyczna mówi, że z powodu wysokich cen biletów częściej niż dotąd wybieramy wypoczynek nad morzem, na Mazurach albo w górach, ale nie dotyczy to Bieszczadów. Dlaczego? O tym Marcin Starzec.
8: Wiosenny śmiertelny atak niedźwiedzia w gminie Bukowsko uruchomił lawinę politycznych apeli, medialnych nagłówków i filmików z niedźwiedziami, która uderzyła w wizerunek regionu mocniej niż sama tragedia. To odczuwa branża. Andrzej Wojdanowski, który prowadzi karczmę w Solinie, mówi o widocznych spadkach przy stolikach i w pokojach noclegowych.
9: W ostatnim okresie obserwuje się taką tendencję jakby spadkową. Myślę, że taka psychoza rzeczywiście panuje.
10: No jakoś tak nie chciałabym się z nim spotkać, tak twarzą w twarz.
11: Do lasu się trochę boimy iść.
8: Z wizerunkiem niebezpiecznych Bieszczadów walczy m.in. Bieszczadzki Park Narodowy, który przypomina, szlaki są bezpieczne, a turyści, podobnie jak i niedźwiedzie, są pod ochroną.
5: Cena kawy na światowych giełdach spadła, ale obniżek cen w sklepach na razie nie widać. Notowania arabiki na giełdach są o 11% niższe niż rok temu. Jednak sprzedawcy utrzymują wysokie ceny. Z danych firmy UCE Research wynika, że kawa w kwietniu była o 10% droższa niż w kwietniu ubiegłego roku.
12: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Aleksander Zwieriew zagrał tytuł w Paryżu, rozstawiony z dwójką Niemiec. Pokonał dziś Czecha Jakuba Mężika 7-5, 6-2, 3-6, 6-3. Zwieriew był już w finale French Open 2 lata temu, ale przegrał wtedy z Carlosem Alcarazem. W wielkim finale w niedzielę zagra z Włochem Flavio Cobollim, który dziś nie wyszedł nawet na kort, bo jego rodak Matteo Arnaldi wycofał się z powodu choroby. A w finale kobiecego turnieju zagra oczywiście Maja Chwalińska. Rywalką niesamowitej Polki będzie Mira Andrijewa. Na Nasza tenisistka ma świadomość, że czeka ją trudny mecz.
13: Spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu. Ona jest zawodniczką stopu, gra niezwykle solidnie i bardzo lubię też ją oglądać na korcie. Tak naprawdę nic się nie zmienia, trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię i zobaczymy, na ile to wystarczy.
12: Grę Polaków tradycyjnie na kortach w Paryżu śledzi nasz najlepszy piłkarz ręczny Kamil Sypszak, który od lat gra w PSG.
14: Często bywam na kortach Rolanda, czuję się tutaj już troszeczkę jak w domu. Mieszkam już przeszło 7 lat w Paryżu i co roku gdzieś staram się tutaj wracać i co roku nasi polscy tenisiści przynoszą nam tutaj bardzo dużo emocji, więc fajnie, że i w tym roku mamy Polkę w finale.
12: Sypszak przyznaje, że Maja Chwalińska ujęła go swoją postawą.
14: Niesamowite, tak. Mam nadzieję, że gdzieś uda nam się kiedyś poznać i chociaż zamienić kilka słów, ale zdecydowanie jestem fanem jej spokoju i tego, jak skromną osobą jest. Zdecydowanie lubię takich sportowców, którzy nie manują na prawo i lewo swoimi emocjami, tylko widać, że jest ona niesamowicie poukładana i trzyma się swojego planu. Jak widać, ten plan ją zaprowadził aż do finału, więc trzymajmy za nią kciuki.
12: Finał z udziałem Maji Chwalińskiej jutro o 15. Francuska Celia Jerry wygrała w miejscowości Salice Terme 7 etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. Prowadzenie utrzymała czterokrotna triumfatorka tej imprezy, holenderka Anna van der Breggen, która ma minutę przewagi nad swoją rodaczką Demi Vollering. Kajakarka górska Klaudia Zwolińska, srebrna medalistka olimpijska i ubiegłoroczna dwukrotna mistrzyni świata, zajęła drugie miejsce swojej koronnej konkurencji Salomie K1 w zawodach Pucharu Świata w Pradze. Wśród mężczyzn tuż za podium uplasował się Mateusz Polaczek.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Już 6 minut po 19:00.

0: Reklama.
1: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych, płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty, główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencja edycja 2026 przy udziale środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Imprezy towarzyszące już od 8 czerwca.
2: Więcej na www.cki.kalisz.pl.
0: Reklama.

Roxy Węgiel, 1 na 1 000 to było, jest 18 minut po godzinie 19. Dziś 1526 notowania listy przebojów top 30. Dużo zielonego koloru dzisiaj. To mnie cieszy, bo piosenki zyskują aż 17 w górę. Dwie nowości pojawią się w dzisiejszym zestawieniu. 11 piosenek spada z prostego rachunku. Możecie już teraz sobie policzyć, że żadna piosenka nie zachowała stanu posiadania z ubiegłego tygodnia, czyli nawet pierwsza trójka będzie inna niż w ubiegły piątek. Szczegóły po 20:00.

0: Reklama.
1: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
0: Reklama.

0: 26 minut po godzinie 19:00 to coś o dzisiejszym piątku, June Afternoon, duetu Roxette. A jutro i w niedzielę coś dla miłośników kolei. Kolejowy piknik w zajezdni kultury w Pleszewie. O szczegółach za chwilę w wiadomościach o 19:30.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy

0: Jest 19.30. Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o poważnym wyzwaniu techniczno-logistycznym w Przygodzicach. Zaprosimy na kolejowy piknik do Pleszewa, a na koniec sport i działania kadrowe Ostrowskiej Stali.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: To było prawdziwe wyzwanie logistyczne i techniczne. Roboty nad linią kolejową i trakcją elektryczną trwały w nocy. Wszystko działo się przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu oraz sztucznego oświetlenia. W Przygodzicach rozebrano fragment starego wiaduktu w ulicy Mostowej. Na czas prowadzonych robót wyłączono trakcję kolejową, wstrzymując pod nim ruch pociągów.
3: Obok dotychczasowej przeprawy powstał już nowy wiadukt. Budowane jest również rondo wraz z drogami dojazdowymi do terenów inwestycyjnych. Jak przekazał Radiu Centrum Krzysztof Rasiak, wójt gminy Przygodzice, nowy układ komunikacyjny usprawni dojazd do rozrastającej się strefy przemysłowej oraz umożliwi swobodny transport wielkogabarytowy. To też lepszy dostęp firm z terenów gospodarczych do drogi ekspresowej i wojewódzkiej. Obecnie na nowym wiadukcie, rondzie oraz w drogach dojazdowych trwa układanie warstwy ścieralnej asfaltu. Równolegle prowadzone są prace związane z montażem oświetlenia ulicznego, poinformował wójt Przygodzic Krzysztof Rasiak. Zamontowane będą też bariery ochronne. Prace mają potrwać do końca czerwca. Strefa przemysłowa w Przygodzicach obejmuje około 100 hektarów. Swoją siedzibę mają tu firmy z sektora mechatronicznego, drzewnego i meblarskiego. Dla Radia Centrum Mateusz Kurzej.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Miłośnicy kolei nie mogą tego przegapić. W sobotę i w niedzielę od 12 do 18 zajezdnia kultury w Pleszewie zamieni się w prawdziwe kolejowe miasteczko. Wszystko za sprawą pierwszego kolejowego pikniku na trzech torach organizowanego z okazji 125-lecia uruchomienia połączenia kolejowego Pleszew-Kowalew.
4: Największą atrakcją będą kolejki. Dwie makiety kolekcjonerskie ustawione w sali koncertowej. Jedna ruchoma, podświetlona, druga zbudowana z klocków Lego. Trzecia to kolejka Lilipucia, która będzie kursować po parkingu tylko w sobotę, i wreszcie nasza kochana pleszewska ciuchcia, która w sobotę i w niedzielę będzie kursować turystycznie na trasie Pleszew-Kowalew. Wszak 125-lecie tego połączenia kolejowego jest okazją do zorganizowania pierwszego kolejowego pikniku na trzech torach. W Kowalewie będzie okazja do zwiedzenia dworca kolejowego, wyremontowanego i oddanego w grudniu z okazji 150-lecia istnienia linii łączącej Poznań z Kluczborkiem. Dodatkową atrakcją festynu będzie możliwość poznania pleszewskiego trójszynowego splotu kolejowego, unikatowego rozwiązania technicznego, które wyróżnia Pleszew na kolejowej mapie Europy. Będzie też kiermasz, na którym będzie można kupić kolejowe artefakty, mówi dyrektor zajezdni kultury Przemysław Marciniak. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Jeszcze oficjalnie klub tego nie potwierdził, ale są już dogadane pierwsze kontrakty nowych koszykarzy na kolejny sezon w Stali Ostrów. Szykuje się wielki powrót do rodzinnego miasta Jakuba Parzyńskiego, a także pozyskanie ciekawego reprezentanta Estonii.
5: Daniel Gołębiowski ma 2-letni kontrakt, więc kapitan Stali pozostaje na pokładzie. Trener Andrzej Urban nie chciał zbyt wiele zmieniać w krajowym zestawieniu swojej drużyny. W Ostrowie zobaczymy zatem także Nikodema Czoskę, który był w Stali typowym zadaniowcem i dobrze sprawdzał się w tej roli. Do Ostrowa wrócić ma Jakub Parzeński, który po wyleczeniu poważnej kontuzji ostatnio występował w Słupsku. Ciekawym wzmocnieniem może być Karol Johan Lips, reprezentant Estonii, mistrz tego kraju z zespołem Tartu, MVP sezonu zasadniczego Ligi Łotewsko-Estońskiej. Nadal nie wiadomo, jak potoczą się losy trzech graczy Stali z poprzedniego sezonu, którzy otrzymali oferty nowych kontraktów. Agenci zarówno Mareksa Meirisa, Kwana Jacksona i Trentona Gibsona dotąd milczeli. Z nieoficjalnych informacji wynika, że reprezentant Łotwy szuka klubu w swojej ojczyźnie. Kwestia Amerykanów pozostaje nadal otwarta, choć trener Andrzej Urban nie będzie czekał w nieskończoność na ich odpowiedzi. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut 20.

0: bez powietrza.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Reklama.

wielu lat, za kwadrans godzina 20 mamy reakcję prezydenta Putina na list otwarty prezydenta Żeleńskiego i okazuje się, że Putin nie chce rozmawiać z Żeleńskim, powtarza, że nie skończy wojny na Ukrainie. Więcej szczegółów o 20.

0: A dziś odbył się finał motokonkursu, w którym Rafał wygrał SUV-a na weekend.
1: Rafale, pierwsza cyfra kodu PIN?
2: 2.
1: Jest okej. Okay. Cyfra z wtorku?
2: 5.
1: Wprowadzam. Też się zgadza. Jesteśmy przy środzie. Jaka to cyfra?
2: 7.
1: Jest. I teraz wiesz, co niektórzy ci kibicują, a co niektórzy mówią, a może się pomyli, a może będzie druga szansa. Poproszę cię o cyfrę kodu PIN do SUV-a z czwartku.
2: 1.
1: Sprawdzam to. Jest! Jest, Rafale! To jest poprawny kod PIN!
2: No ja również się cieszę, dziękuję bardzo.
3: Radio Centrum.
0: Proszę bardzo, 4 poprawne cyfry, SUV otwarty i można ruszać na weekend zwiedzać Polskę.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na jutro.
3: No i zrobił nam się bardzo ładny, pogodny wieczór w Kaliszu i regionie, a jutro będzie jeszcze zdecydowanie lepiej, bo tego słońca nam nie zabraknie i przede wszystkim będzie dużo cieplej niż dzisiaj. Temperatura już przed południem przekroczy 20 stopni, a po południu może być nawet 23, a momentami nawet 25 kresek na termometrach. Dużo słońca, ciśnienie przyjemne i lekko rosnące wieczorem na barometrach 1017 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
4: Właśnie minęła
3: 20.
2: Godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Putin nie chce rozmawiać z Zełenskim, powtarza, że nie skończy wojny na Ukrainie. Od poniedziałku każdy ma prawo dowiedzieć się, ile zarabiają współpracownicy. Chrząszcz brzmi w Szczebrzeszynie, ale nie tylko swojego chrząszcza mają też w Pszczynie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosyjski przywódca Władimir Putin stwierdził, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poprosił go o spotkanie, ale on nie widzi powodu, by się z nim spotykać. Dodał też, że nie wie, dlaczego Kijów nie chce, by to Stany Zjednoczone były gwarantem rozmów pokojowych. Putin wypowiadał się na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu. Po raz kolejny oświadczył, że wojna z Ukrainą skończy się dopiero wtedy, gdy Rosja osiągnie cele, które sobie założyła. Na wodach Bałtyku rozpoczynają się ćwiczenia Baltops. To największe manewry morskie NATO w regionie Morza Bałtyckiego. Mają być demonstracją i sprawdzeniem w praktyce potencjału sojuszniczego w rejonie Morza Bałtyckiego. W ćwiczeniach bierze udział 5 okrętów polskiej marynarki wojennej. Manewry odbywają się pod dowództwem Stanów Zjednoczonych. Potrwają 2 tygodnie. Od poniedziałku będzie można zapytać szefa, ile zarabiają koleżanki i koledzy, a ten będzie musiał odpowiedzieć, choć bez podawania nazwisk. 7 czerwca wchodzi kolejny etap przepisów o jawności wynagrodzeń, mówi Joanna Łuksza z Biura Rachunkowego i firma.
6: Dyrektywa przewiduje dostęp do informacji o średnich poziomach wynagrodzeń w podziale na płeć oraz kategorię pracowników wykonujących taką samą pracę lub pracę o tej samej wartości. W praktyce wzmocni to pozycję pracowników w rozmowach o wynagrodzeniu.
5: Firmie, która zignoruje nowe przepisy, grozi do 60 tysięcy złotych grzywny. Jest tymczasowy areszt dla podejrzanego o wywołanie fałszywego alarmu w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej w Warszawie. Mężczyzna miał z Poznania nadać przesyłkę z dopiskiem broń chemiczna. To postawiło na nogi służby, które ewakuowały budynek Komendy Żandarmerii. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia, mówi Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej.
7: Podejrzany po przedstawieniu zarzutów przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, odmówił składania wyjaśnień, skierowany został wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, który został przez sąd uwzględniony.
5: Śledczy zlecili też przeprowadzenie podejrzanemu badań psychiatrycznych. NASA pozwoliła astronautom na powrót do planowych zajęć na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Wcześniej polecono im, aby schronili się na pokładzie statku Dragon na czas napraw w rosyjskim segmencie stacji, doświadczającym wycieku powietrza. Astronauci mieli też być gotowi do ewakuacji. Teraz NASA przekazuje, że Roskosmos wstrzymał prace naprawcze w celu przeprowadzenia dalszych pomiarów. Chrząszcz brzmi już nie tylko w Trzcinie, w Szczebrzeszynie, ale także w Pszczynie. W mieście powstała rzeźba chrząszcza w ramach szlaku baśni, marzeń i gwiazd, mówi burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol.
8: To będą w zasadzie 2 chrząszcze, ponieważ będziemy mieli chrząszcza, który jest zaprojektowany i wykonany przez pana Michała Batkiewicza, bardzo znanego artystę w Pszczynie. Będzie właśnie ostatnim elementem szlaku baśni i dodatkowo dostajemy chrząszcza ze Szczebrzeszyna, za co bardzo dziękuję.
5: Figurki chrząszczy zostaną odsłonięte w Pszczynie 13 czerwca. Dołączą do innych postaci, takich jak Koziołek, Matołek i Smok Wawelski. Jeszcze sport. Polskie siatkarki wciąż niepokonane w turnieju Ligi Narodów w Nankinie. Po wygranych z Belgią i Czechami dziś drużyna Stefano Lavariniego pokonała Serbię 3-2. W niedzielę o 13:00 biało-czerwone zmierzą się z gospodyniami turnieju, czyli z Chinkami.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
9: A teraz
2: lista przebojów Top

4 minuty po 20 rozpoczynamy 1526 notowanie listy przebojów top 30. Dziś 17 piosenek awansuje, 11 spada i dwie nowości pojawią się w zestawieniu. Żaden utwór nie zachował stanu posiadania z ubiegłego tygodnia. Na początek jak zawsze gramy 15 propozycji do listy przebojów top 30, a jako pierwsze pojawiają się te piosenki, które w zestawie do głosowania są pierwszy raz. I tak, nowe nagranie Michała Szpaka. Maj. Troszkę spóźnił się z tą piosenką, bo mamy czerwiec, no ale dlaczego? Miaj, piękny miesiąc, możemy posłuchać i możemy pogłosować. Michał Szpak, Maj.

0: 31 lipca ukaże się nowa płyta Ariany Grande Petal, a ta piosenka Hate That I Made You Love Me jest zapowiedzią tego krążka. A jednocześnie propozycją do listy przebojów Top 30.
1: Reklama.

0: Program 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telekartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Telekartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum.
1: Reklama.
2: Lista przebojów TOP 30. Muzyka, jaką lubisz.
3: Już 12 minut po godzinie 20:00, to chyba pierwszy raz w historii, że męskie granie orkiestra ma, jak gdyby można powiedzieć, dwa hymny. Przed nami drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Śpiewają Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Piosenka Tańczę.

kto dzisiaj nagrywa 5-minutowe piosenki? Chyba sam Fender tylko. To utwór z jego ostatniej płyty People Watching z ubiegłego roku, Rain in Me, ale to jest wersja, w którą śpiewa razem z piękną Olivią Dean, która śpiewała w Polsce w ubiegłym weekend na Orange Warsaw Festiwalu. Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me. A przed nami kolejna propozycja do listy przebojów Top 30. Lola Young, From Down Here.

0: To była Shakira i oficjalny hymn tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej, piosenka Daj, Daj. Uwaga kierowcy, w miejscowości Stary Karolew wypadek drogowy, na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Informacje mamy dzięki Asystans Świątek, zdjęcia z miejsca zdarzenia i informacje znajdziecie na naszym profilu facebookowym. Przypomnę, uwaga kierowcy, wypadek na drodze w miejscowości Stary Karolew.
1: Muzyka, jaką lubisz. Lista przebojów Top 30.
0: A na liście przebojów Top 30 kolejna propozycja, tym razem piosenka Halo Houston, Jasiek Piwowarczyk.

Wiecznie młodzi w cudzysłowie, oczywiście Rolling Stonesi i piosenka In the Stars. A to bo przypomnienie rytmów sprzed 20 lat. Milky i Just the Way You Are w remiksie Davida Guetty.

0: Reklama.
1: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencje edycja 2026. Przy udziale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Imprezy towarzyszące już od 8 czerwca.
2: Więcej na www.ckis.kalisz.pl.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.
4: Lista przebojów. Top 30. Muzyka jako

To była Daria Marks, a tak naprawdę Daria Marcinkowska, polska piosenkarka i producentka, urodzona w Dąbrowie Górniczej, a muzycznie wykształcona w Londynie. No to może i słychać. Piosenka nazywa się Dotknij. Tak po prostu, dotknij, Daria Marks. A kolejna propozycja, tym razem od Mrozu. Nie ma miejsca jak dom.

To była Marisa i piosenka Odkochaj. Przed nami jeszcze dwie propozycje do listy przebojów Top 30. Teraz zespół Kuba i Kuba. Stygnie lato.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.
2: Lista przebojów.
3: Top 30.

0: Igo śpiewał, że to jeszcze nie koniec, a tu już koniec 15 propozycji do listy przebojów Top 30. Oczywiście lista przebojów Top 30 się jeszcze nie kończy, bo całą 30 mamy do zaprezentowania, ale za chwilę 21 i za chwilę wiadomości, ale najpierw przypomnę jeszcze właśnie 15 propozycji, na które możecie głosować do listy przebojów Top 30. I tak, Michał Szpak, piosenka Maj. Hate That I Made You Love Me to Ariana Grande. Męskie granie orkiestra 2026 i drugi hymn tegoroczny, piosenka Tańcze. Rain Mean to Sam Fender w duecie z Olivia Dean, Lola Young i From Down Here. Shakira, Burna Boy, piosenka Die Die to hymn tegoroczny, może nie tyle hymn, co bardziej piosenka tegorocznych mistrzostw świata w piłce nożnej. Jasiek Piwowarczyk, kompozycja Halo Houston. In the Star, The Rolling Stones, Just the Way You Are, Milky w remiksie Davida Getty, Daria Marx, Dotknij, Nie ma miejsca jak dom, to Mrozu, Sienna Spyro i Material Lover, Marisa z utworem Odkochaj, Kuba i Kuba, piosenka Stygnie lato i na koniec, to nie koniec, śpiewał Igo. 15 propozycji, jak również pierwszą 30 znajdziecie na RCFM w zakładce Lista Przebojów, tam także odbywa się głosowanie, głosujecie maksymalnie na 10 piosenek, a efekty waszego głosowania poznajemy zawsze w piątek, zawsze po 20.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
3: Pogoda na jutro.
0: Jutro w naszym regionie dużo słońca i ciepło, powyżej 23 stopni Celsjusza na termometrach. Po południu do południa nieco chłodniej. Ciśnienie będzie rosnąć, wieczorem na barometrach 1017 hektopaskali.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
0: Właśnie minęła 21.
3: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: W tym roku na Mazowszu nie powstanie ani jeden nowy schron. Uczniowie pod presją ocen. 60% cierpi na chroniczny stres. Jutro Maja Chwalińska gra finał Rolanda Garrosa.
5: Dasz radę w finale, wygrasz.
4: Kibice nie mają wątpliwości. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W tym roku na Mazowszu nie powstanie ani jeden nowy schron dla mieszkańców, potwierdza wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Pierwsze tego typu budowle mają się pojawić najwcześniej pod koniec przyszłego roku. Wojewoda tłumaczy, że obecnie z kasy państwa finansowane jest adaptowanie miejsc schronienia, mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
6: Identyfikacja tych miejsc, określenie, czy one są możliwe do wykorzystania i do zaadaptowania, i w tej chwili finansowanie w tym roku koncentruje się na tym, żeby zaadaptować te miejsca.
4: Pełnowymiarowe nowe schrony planowane są m.in. w Wołominie, Pruszkowie i Siedlcach. W te wakacje będzie więcej pociągów. 560 na dobę, to o 46 więcej niż w zeszłym roku. Pojawią się nowe połączenia, w tym Pendolino, mówi Michał Wrzosek z PKP Intercity.
7: W okresie wakacyjnym pociąg Pendolino będzie kursował w wydłużonej relacji z Warszawy do Świnoujścia. Obecnie połączenie jest realizowane tylko między Warszawą a Szczecinem. Czas przejazdu Warszawa Centralna Świnoujście 5 godzin 28 minut.
4: Pendolino będzie można też pojechać z Bielska Białej do Ustki. Wakacyjny rozkład jazdy zaczyna obowiązywać 14 czerwca. Ale te typowo turystyczne połączenia ruszą 26 czerwca. Rzeczniczka praw dziecka znalazła się w ogniu krytyki za pismo do lodziarni. Wysłała pismo, które krytykowało faworyzowanie przez lodziarnię uczniów z dobrymi ocenami. Przeciwko rywalizacji o oceny opowiadają się organizacje uczniowskie. Pytają tylko, czy lodziarnie są właściwym adresatem w całym sporze. Ben O'Connor.
8: Organizacje uczniowskie przyznają, że problem zbyt dużej presji w szkołach jest realny i przekłada się na psychikę uczniów. Zmiana jednak leży po stronie szkół, mówi Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
9: Rodzice mówią dzieciom, że pasek nie definiuje ich wartości, a następnie wspólnie z nimi spędzają kolejne wieczory nad elektronicznym dziennikiem, licząc, czy średnia wyniesie 4,74, może 4,75. Ta sprzeczność niszczy młodych ludzi.
8: Presja w szkołach faktycznie jest widoczna, mówi nauczyciel chemii Karol Dudek-Różycki.
10: Nauczycielki 1-3, mimo że jako jedyne mają prawo nie stosować w ogóle oceny cyfrowej, to też to robią. Już w tak małym wieku wprowadzają dzieci w zło oceny.
8: 40% uczniów w Polsce deklaruje dużą presję związaną ze szkołą. 60% cierpi na chroniczny stres i przemęczenie.
4: Włoch Flavio Cobolli awansował do finału tenisowego wielkoszlemowego turnieju French Open w Paryżu. Jego rywal w półfinale, też Włoch, Matteo Arnaldi, wycofał się w ostatniej chwili z powodu choroby. Cobolli zmierzy się w niedzielnym finale z niemieckim tenisistą Aleksandrem Zverevem. A my czekamy na finał z udziałem Maji Chwalińskiej. Jej fenomenalna gra na kortach Rolanda Garrosa sprawiła, że do Paryża przyjeżdżają kolejni polscy kibice. Chcą z trybun kortu dopingować naszą tenisistkę.
5: Czekamy na więcej. Na pewno będziemy w sobotę kibicować. Do przodu Polska, jesteś super. Naprawdę to jest coś niesamowitego dla nas.
11: Maja, udowodniłaś, że można grać wielki tenis, nawet jeśli nie jest się na top 10-20. Dasz radę w finale, wygrasz.
4: Wielki finał French Open jutro o 15. Maja zagra z Rosjanką Mirą Andrzejewą.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. A teraz lista przebojów top 3.

0: 4 minuty po 21:00 rozpoczynamy drugą godzinę listy przebojów Top 30. Przypomnę, dzisiaj mamy notowanie 1526, w którym 17 piosenek awansuje, 11 spada i pojawią się dwie nowości. I właśnie od nowości zaczynamy.
1: Nowość.
0: Wielka dama muzyki rozrywkowej Madonna i wschodząca gwiazda tejże muzyki Sabrina Carpenter, które połączyły siły i stworzyły piosenkę Bring Your Love. Ta piosenka debiutuje dzisiaj na miejscu 30.

0: pamiętaj, to Przona, tę piosenkę Przona wykonuje razem z Fanką. Dopiero drugi tydzień na liście przebył w top 30. Proszę bardzo, spadek z 22 na 29.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.
3: Lista przebojów top 30. Muzyka, jaką lubisz.
0: A na miejscu 28 dziś także spadek z 27. Shakira, Zoo.

Piękny wynik, już 36 tygodni na liście przebojów Top 30. Bruce i piosenka, Igo i piosenka Bruce. Dziś awans z 29 na miejsce 27. A Cleo z piosenką Kolory Lata debiutowała tydzień temu na miejscu 30. Dziś 4 pozycje wyżej.

0: Lista przebojów Top 30. Muzyka, jaką lubisz. Nowość.
1: Ludzie chwytają za słówka, ja łapię się na tym, że odpuszczam.

0: Ci panowie bardzo długo czekali na swoją szansę. W końcu się doczekali. Debiut na miejscu 25. Anusz Wiksen w duecie z Tabem.
1: Reklama.

0: promocji. Cena przed obniżką 21,99, a okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum.
1: Reklama.
2: Lista przebojów top 30. Muzyka, jaką lubisz.
3: 23 minuty po 21. Pora na piosenkę z miejsca 24. To jak na razie najlepsze osiągnięcie tego utworu, a już 5 tygodni na liście, tak więc tułaczę się cały czas w tych dolnych stanach. To Dawid Kwiatkowski, czy wie?

0: też mamy dzień.
1: Dominik Dudek dzisiaj traci, ta piosenka spada z miejsca 17 na 23, może wolniej. A następny utwór też już bardzo dobry staż, bo 23 tygodnie na liście. I znowu w górę, o jedną pozycję, na miejsce 22. 12 to 12, Somber.

To była Bledka i piosenka Komu miałabym powiedzieć na miejscu 21. Przypominam trzecią dziesiątkę na miejscu 31. Dzisiejsza nowość Bring Your Love, Madonna i Sabrina Carpenter. Przona w duecie z fanką, piosenka Pamiętaj na miejscu 29. 28. Zoo, Shakira, Igo i Bruce. To 27. na 26. Kolory lata, Cleo. Druga, ostatnia dzisiejsza nowość to debiut na miejscu 25. utworu Anusz, który śpiewał Vixen i Tap. Dawid Kwiatkowski, Czy wie, na 24. 23. Może wolniej. Kompozycja Dominika Dudka, Sombr z utworem 12 to 12 na 22 i 21. Komu miałabym powiedzieć, to była Bledka. Za 24 minuty, godzina 22, rozpoczynamy drugą dziesiątkę na 20. Awans o 4 pozycje mam Talent Kacperczyk i Vito Bambino.

Edzia Górniak i Superpower. Dziś awans z miejsca 26 na 19. Czwarty tydzień na liście przebojów top 30. A teraz na scenę wychodzi dzisiejszy jubilat Kenny G, który dziś kończy 70 lat. Przypomnę, że to amerykański saksofonista, który pięknie gra w utworze Cry skomponowanym przez Charlie'ego Puta. I Charlie Puth także tę piosenkę śpiewa. No to taki prezent na urodziny dla Kenny'ego G, bo ta piosenka dziś awansuje z miejsca 21 na 18.

0: Lista przebojów Top 30. Muzyka, jaką lubisz.
1: Reklama.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
1: Reklama.

Jeremi Sikorski i piosenka Wracam. Dziś spadek z miejsca 14 na miejsce 17. A na 16 także spadek o jedną pozycję. Ray, Where is my husband?

The First Time, to był Damiano Dawid i ta piosenka 12 tygodni wam się podoba i dziś awansuje o 3 pozycje na miejsce 15, a na 14, to tak do godziny 22 już nam dograją, Drive Safe, Miles Smith i Niall Horan.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na jutro.
3: 23-24 stopnie Celsjusza maksymalnie jutro na termometrach. Sporo słońca, chmur na niebie niewiele, bez opadów. Ciśnienie powoli w górę, 1017 hektopaskali wieczorem.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
3: Właśnie minęła 22. Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Śledczy badają, dlaczego 5-letnia dziewczynka wypadła z balkonu. Na Hel znowu jedzie linia autobusowa 666. Piszą o tym na świecie. Dawno nie było tak dużo i tak tanio. Mamy szczyt sezonu polskich truskawek. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prokuratura bada sprawę tragedii we Włocławku. 5-letnia dziewczynka wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca. Dziecko śmigłowcem zabrano do szpitala w Bydgoszczy. Dziewczynka przebywała z 21-letnią matką, która była nietrzeźwa. Miała promil alkoholu w organizmie. Została zatrzymana przez policję. Media na całym świecie rozpisują się o powrocie na Półwysep Helski autobusowej linii 666. 3 lata temu PKS Gdynia zlikwidował połączenie o tym numerze po krytyce środowisk katolickich, ale numer został właśnie przyjęty przez nowego przewoźnika. Flixbus chce na Hel wozić tą linią podróżnych przez całą Polskę. Droga do piekła istnieje, możesz nią dotrzeć linią 666, informuje amerykańska stacja CNN.
5: The highway to hell is real, so would you take the highway to hell?
4: O powrocie słynnego autobusu napisały też media w Wielkiej Brytanii, Holandii, a nawet w Brazylii. Autobus z Krakowa do Helu ma kursować raz dziennie od początku wakacji. Badania wody w Odrze nie wykazały śladów tzw. złotej algi. Jak przekazał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, próbki zostały pobrane po tym, jak wędkarze znaleźli w Odrze dziesiątki martwych ryb i skorupiaków. Prawdopodobnie zwierzęta padły z powodu wysokiego poziomu zasolenia wykrytego w wodzie, mówi rzecznik inspektoratu Michał Ruczyński.
6: Najważniejsza informacja na dziś jest taka, że w tych próbkach wody nie ma złotej algi, czyli generalnie nie ma tego, czego najbardziej się obawiano. Natomiast niepokojące były wskaźniki, jeśli chodzi o zasolenie wód Odry oraz zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie.
4: Po tym, jak poprawiła się pogoda i skończyła tak zwana cofka, sytuacja powinna wrócić do normy. Holenderski sąd skazał 3 mężczyzn na prawie 4 lata więzienia za kradzież złotego hełmu sprzed 2500 lat. Zabytek pochodzi z miejscowości Kotofenesti w Rumunii, gdzie uznawany jest za skarb narodowy. Oprócz hełmu skazani skradli także 3 złote bransolety z V wieku przed naszą erą. Holenderskie władze ogłosiły, że odzyskały skarby. Sprawa doprowadziła do napięć między Rumunią a Holandią. Pełno polskich truskawek na rynku. Z każdym dniem są coraz tańsze. W ubiegłym tygodniu za kilogram płaciliśmy ponad 20 zł, a teraz w okolicach 12 albo 13. W przyszłym tygodniu jest szansa, że cena spadnie nawet poniżej 10 zł. Na bazarkach królują 2 odmiany, mówi Maciej Kmera z giełdy w Broniszach.
7: Teraz najpopularniejsza na rynku rumba, najbardziej poszukiwana odmiana Asia.
4: Oprócz truskawek coraz tańsze są też polskie ziemniaki i szparagi. Truskawkowy sezon kończy się zwykle w połowie lipca. Maja Chwalińska zagra jutro o zwycięstwo w wielkoszlemowym turnieju w Paryżu. Dziś miała 1 dzień na regenerację, mówi nowa gwiazda światowego tenisa.
8: Na razie sobie nie wyobrażam. Dajcie mi chwilkę. Troszeczkę się pocieszyć tym zwycięstwem i sobie będę już wyobrażać sobotę.
4: Wczoraj Polka brawurowo walczyła z rywalką Dianą Schneider, ale także ze zmęczeniem i przeziębieniem. Znowu wygrała po raz 9 w ciągu 3 tygodni. Jutro mecz numer 10, ten najważniejszy, finał z Rosjanką Mirrą Andrzejewą. Początek o 15.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
9: A teraz
2: lista przebojów Top 3.

4 minuty po 22 rozpoczynamy trzecią, ostatnią godzinę listy przebojów Top 30. W tej godzinie zostało nam do zagrania, niech tylko szybko policzę, 13 najlepszych utworów tego tygodnia. No to zaczynamy od razu, bo na miejscu 13 dziś nieco traci spadek z 10. Bruno Mars i I Just Might.

Metzner. Metzner piosenką Gotham zakończył drugą dziesiątkę. Pora przypomnieć piosenki od miejsca 20 do 11. Na 20 Mam Talent, Kacperczyk, Vito Bambino, Edyta Górniak z utworem Superpower. Na 19 18 Kraj to duet Charlie Puth i Kenny G. Jeremy Sikorski Wracam na 17. Na 16 Where is my husband, Ray. Damiano David z piosenką The First Time na 15. 14 Drive Safe, Miles Smith w duecie z Nielem Horanem. Bruno Mars i I Just Might na 13. 12 Graceland Yearbox i miejsce 11. Dzisiaj to piosenka Gotham, którą śpiewał Metzner. 13,5 minuty po 22. Najlepsza dziesiątka 1526 notowania listy przebojów Top 30. Awans o 3 pozycje. Dziś na 10. Bledka. 2 dni.

To była Olivia Dean, z którą dzisiaj się już raz spotkaliśmy. Chyba, przypomnę, w propozycjach do listy przebył w piosenkę z samym Fenderem, a tu solowe dokonanie, utwór So Easy, spadek z 3 na 9. A na 8 awans z 16 doda pamiętnik.

Jakżeż on szybko zakończył, a taki fajny kawałek mógłby się jeszcze toczyć, toczyć i toczyć. Alex Warren, Fever Dream. Dziś awans z 9 na miejsce 7. A na 6 spadek z 1 i to zaskoczenie. Dawid Podsiadło, Sezon.

And the Beginning to kolejna z propozycji do listy przebojów, kolejna z pozycji na liście przebojów top 30 w pierwszej 30. To był Joe, który przez wiele tygodni był liderem zestawienia, a dzisiaj znowu lekko w górę z 7 na 5. Roxy Węgiel i Faust razem ci państwo w duecie. Na szeroką wodę awans z 6 na 4.

Na szeroką wodę to była Roxy Węgiel i Faust w duecie. Przed pierwszą trójeczką przypominam 15 propozycji. Tak, głosować możecie na utwory Michała Szpaka, My Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande, Męskie Granie 26, utwór Tańcze, Rain Me In, Sam Fender w duecie z Olivią Dean, Lola Young, From Down Here, Die Die, to piosenka Shakiry, Jasiek Piwowarczyk, Halo Houston, The Rolling Stones, In The Stars, Just The Way You Are, piosenka Milky, Daria Marx, Dotknij Mrozu, Nie Ma Miejsca Jak Dom, Sienna Spyro i utwór Material Lover, Marisa Odkochaj, Kuba i Kuba z kompozycją Stygnie Lato i Igo, To Nie Koniec. Tak wygląda 15 propozycji. Znajdziecie ją na RCFM w zakładce Lista Przebojów. Tam także głosujecie. Głosujecie na piosenki z propozycji, jak i te, które są w pierwszej 30. A pierwsza trójka wygląda następująco. Na miejscu trzecim awans z piątego Mr. Know It All, Teddy Swims.

było to 1526 notowanie listy przebojów Top 30. Pierwszą trójkę już teraz możecie zobaczyć i posłuchać na naszym profilu facebookowym. A do godziny 23 zostało 14,5 minuty.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na jutro.
3: Sporo słońca, 24 stopnie Celsjusza maksymalnie na termometrach. Bez deszczu, ciśnienie jutro powoli rośnie. 1017 hektopaskali wieczorem na barometrach.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
4: Właśnie minęła
3: 23.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Śledczy badają, dlaczego 5-letnia dziewczynka wypadła z balkonu. Na Hel znowu jedzie linia autobusowa 666. Piszą o tym na świecie. Dawno nie było tak dużo i tak tanio. Mamy szczyt sezonu polskich truskawek. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prokuratura bada sprawę tragedii we Włocławku. 5-letnia dziewczynka wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca. Dziecko śmigłowcem zabrano do szpitala w Bydgoszczy. Dziewczynka przebywała z 21-letnią matką, która była nietrzeźwa. Miała promil alkoholu w organizmie. Została zatrzymana przez policję. Media na całym świecie rozpisują się o powrocie na Półwysep Helski autobusowej linii 666. 3 lata temu PKS Gdynia zlikwidował połączenie o tym numerze po krytyce środowisk katolickich, ale numer został właśnie przyjęty przez nowego przewoźnika. Flixbus chce na Hel wozić tą linią podróżnych przez całą Polskę. Droga do piekła istnieje, możesz nią dotrzeć linią 666, informuje amerykańska stacja CNN.
6: The highway to hell is real, so would you take the highway to hell?
5: O powrocie słynnego autobusu napisały też media w Wielkiej Brytanii, Holandii, a nawet w Brazylii. Autobus z Krakowa do Helu ma kursować raz dziennie od początku wakacji. Badania wody w Odrze nie wykazały śladów tzw. złotej algi. Jak przekazał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, próbki zostały pobrane po tym, jak wędkarze znaleźli w Odrze dziesiątki martwych ryb i skorupiaków. Prawdopodobnie zwierzęta padły z powodu wysokiego poziomu zasolenia wykrytego w wodzie, mówi rzecznik inspektoratu Michał Ruczyński.
7: Najważniejsza informacja na dziś jest taka, że w tych próbkach wody nie ma złotej algi. Czyli generalnie nie ma tego, czego najbardziej się obawiano. Natomiast niepokojące były wskaźniki, jeśli chodzi o zasolenie wód Odry oraz zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie.
5: Po tym, jak poprawiła się pogoda i skończyła tak zwana cofka, sytuacja powinna wrócić do normy. Holenderski sąd skazał 3 mężczyzn na prawie 4 lata więzienia za kradzież złotego hełmu sprzed 2500 lat. Zabytek pochodzi z miejscowości Kotofenesti w Rumunii, gdzie uznawany jest za skarb narodowy. Oprócz hełmu skazani skradli także 3 złote bransolety z V wieku przed naszą erą. Holenderskie władze ogłosiły, że odzyskały skarby. Sprawa doprowadziła do napięć między Rumunią a Holandią. Pełno polskich truskawek na rynku. Z każdym dniem są coraz tańsze. W ubiegłym tygodniu za kilogram płaciliśmy ponad 20 zł, a teraz w okolicach 12 albo 13. W przyszłym tygodniu jest szansa, że cena spadnie nawet poniżej 10 zł. Na bazarkach królują 2 odmiany, mówi Maciej Kmera z giełdy w Broniszach.
8: Teraz najpopularniejsza na rynku rumba, najbardziej poszukiwana odmiana Asia.
5: Oprócz truskawek coraz tańsze są też polskie ziemniaki i szparagi. Truskawkowy sezon kończy się zwykle w połowie lipca. Maja Chwalińska zagra jutro o zwycięstwo w wielkoszlemowym turnieju w Paryżu. Dziś miała 1 dzień na regenerację, mówi nowa gwiazda światowego tenisa.
9: Na razie sobie nie wyobrażam. Dajcie mi chwilkę. Troszeczkę się pocieszyć tym zwycięstwem i sobie będę już wyobrażać sobotę.
5: Wczoraj Polka brawurowo walczyła z rywalką Dianą Schneider, ale także ze zmęczeniem i przeziębieniem. Znowu wygrała po raz 9 w ciągu 3 tygodni. Jutro mecz numer 10, ten najważniejszy, finał z Rosjanką Mirrą Andrzejewą. Początek o 15.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po 23 i to wszystko dziś ode mnie. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzony piątkowy wieczór. Życzę udanego weekendu albo dalszej części weekendu. Robert Markowski, do usłyszenia.